104,9. Ponton Radio.

0: MON ujawnił, ile wynosiły dotacje dla Ukrainy. Dziś rusza dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. I Szekspir w Wilanowskim Parku już po raz 10. Paulina Nawrocka, zapraszam. 15 miliardów za rządów PiSu, 1,5 miliarda za rządów koalicji. MON podsumował pomoc w sprzęcie dla Ukrainy. To pokłosie awantury o przekazanie rakiet Patriot. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśnił, że stało się to na wniosek sekretarza generalnego NATO oraz dowództwa sił amerykańskich w Europie. Przekazanie rakiet nie uszczupliło naszego potencjału obronnego, zapewniał.
1: Przekazana ilość stanowi margines naszych zdolności. I w ocenie nie tylko sztabu generalnego, ale głównodowodzącego armii amerykańskiej i sojuszniczej w Europie nie wpływa na zdolności obrony powietrznej Polski.
0: Wicepremier zapewnił, że o wszystkim informowany był także prezydent Karol Nawrocki. Klub PiSu złożył wniosek o dodatkowe posiedzenie Sejmu w tym tygodniu właśnie w sprawie rakiet Patriot przekazanych Ukrainie. Wniosek taki złożył również wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak. Kontrakty zbrojeniowe, zwiększenie wydatków na obronność oraz wsparcie dla Ukrainy to główne tematy rozpoczynającego się dziś szczytu NATO w Ankarze. Polskę będzie reprezentował prezydent Karol Nawrocki, a także wicepremierzy Radosław Sikorski i Władysław Kosiniak-Kamysz. Można spodziewać się dużych napięć między USA a Europą, mówi ekspertka do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego dr Beata Kurka-Winter.
2: Prezydent Trump nie ukrywa już w zasadzie od pierwszej swojej kadencji, że działania europejskie mu się nie podobają, że uważa je za niewystarczające. Chodzi tutaj przede wszystkim o kwestie wydatków obronnych, które on cały czas klasyfikuje jako zbyt niskie.
0: Państwa Europy zadeklarowały, że do 2035 roku zwiększą nakłady na obronność do 5% PKB. Środowisko lekarskie czeka na plan naprawczy po aferze w Szpitalu Południowym. Dziś minister zdrowia ma przedstawić premierowi rekomendacje zmian. Donald Tusk ostrzegł, że jeśli nie będą satysfakcjonujące, to wyciągnie konsekwencje personalne. Grożenie palcem minister zdrowia niewiele zmieni, mówi przewodniczący Porozumienia Rezydentów Sebastian Goncerz.
3: Premier chce w jakiś sposób pokazać, że ma nad tym wszystkim kontrolę i tak dalej, nad systemem, który jest ogromnie ciężki do kontroli. Nie ma innych narzędzi, że tak powiem, niż dymisja.
0: Plan naprawczy ochrony zdrowia ma być po południu omawiany ze związkami zawodowymi i pracodawcami. W stolicy rozpoczyna się 10. jubileuszowa edycja Szekspira w Parku, czyli plenerowych spektakli według angielskiego klasyka. Po raz kolejny wydarzenie gości w ogrodach Pałacu Jana III Sobieskiego w Wilanowie.
4: Po raz kolejny nasza publiczność będzie miała okazję spotkać się z twórczością znamienitego dramaturga. Jak co roku liczymy na to, że wszyscy będą zachwyceni, pogoda dopisze.
0: Mówi PO dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Piotr Gorajec. Spektakle odbywać będą się do 2 sierpnia. Wejściówką jest zaś bilet wstępu do wilanowskich ogrodów. Dziś zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Na południowym zachodzie i południu możliwe burze, a na termometrach od 16 stopni na północy.

0: i północnym wschodzie do 24, na południowym zachodzie i południu. Wiatr miejscami dość silny i porywisty.
1: Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
4: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne.

0: muzyczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
1: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
0: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
1: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
0: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
2: Reklama. 104,9 FM. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra. Wszystko gra.

0: Reklama.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
5: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
6: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
7: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
8: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
9: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
5: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
4: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
5: Zadzwoń 664 775 457.
4: Lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
6: Forma nie bierze się znikąd.
7: Zdrowie nie bierze się znikąd.
6: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
7: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
6: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
8: Jesteś uczniem 5 i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
9: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
10: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
11: Jak tak?

0: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104.9 FM. Newsy, goście i Twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Reklama. Bon.

0: Reklama. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
0: Reklama. Bonton Radio.

0: Dziś kończy się czas na przedstawienie zmian przez minister zdrowia. Znów burze i silny wiatr są ostrzeżenia dla północy i południa Polski. Młodzi Polacy śpią za krótko, a gospodarka traci na tym miliardy. Agnieszka Trojanowska, BIS. Na dziś premier Donald Tusk wyznaczył ministrze zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie czas na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie. Między innymi wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Limity stawek godzinowych byłyby dobrym rozwiązaniem, mówi posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
1: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
0: Na biurku prezydenta leży już ustawa o powiązaniu numerów PESEL lekarzy z ich zarobkami, tak by administracja rządowa mogła skuteczniej wyłapywać ewentualne nieprawidłowości, mówi Katarzyna Sójka z PiS, była minister zdrowia.
2: Powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona, powinna też mówić o pewnym tachografie, rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
0: Dziś po południu minister zdrowia ma być obecna na posiedzeniu Komisji Trójstronnej do Spraw Zdrowia. Jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie jej przyszłości w rządzie. Znów ostrzeżenia burzowe. W 7 województwach alerty wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o południe Polski. Alerty zaczną obowiązywać dziś o 15:00 i utrzymają się do godzin wieczornych. Są także ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 3 województw w północnej części kraju. Te zaczną obowiązywać po południu i pozostaną w mocy najpóźniej do jutra, do godzin popołudniowych. Pełną kontrolę nad ostatnim w regionie ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania ukraińskich uchodźców przejmie wojewoda podlaski. W istniejącej od 4 lat placówce w Wasilkowie przebywa obecnie 50 osób. Do tej pory ośrodkiem zajmowała się gmina. W ocenie jej władz spowodowało to dodatkowe koszty, które teraz weźmie na siebie wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
3: W 100% Podlaski Urząd Wojewódzki bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za uchodźców wojennych z Ukrainy zakwaterowanych w ośrodku w Wasilkowie.
0: Jak zapewnia wojewoda, w ośrodku znajdują się wyłącznie osoby z grup wrażliwych, a więc seniorzy i osoby niepełnosprawne. Turecka mennica wyemitowała okolicznościową monetę o nominale 5 lir, upamiętniającą 36. szczyt przywódców NATO, który od dziś odbywa się w Ankarze. Według nieoficjalnych informacji liderzy sojuszu, w tym prezydent USA Donald Trump, mają potwierdzić niezłomne zobowiązanie do przestrzegania artykułu 5 traktatu, który gwarantuje zbiorową obronę wszystkich państw członkowskich. 1/3 młodych Polaków sypia 6 godzin lub mniej. To zdecydowanie za mało, wynika z najnowszego raportu przygotowanego dla platformy e-psycholodzy. Norma to 7 do 9 godzin snu na dobę, mówi Michał Pajdak.
4: Zdecydowanie najgorzej ze snem radzą sobie w Polsce osoby prowadzące własną działalność gospodarczą. Aż 42,6 młodych przedsiębiorców sypia poniżej 6 godzin, z czego niemal co piąty drastycznie ucina swój sen do zaledwie 4 do 5 godzin na dobę.
0: Osoba niewyspana, choć obecna w pracy, nie jest wydajna. Eksperci szacują, że gospodarka traci z tego powodu 17 milionów roboczodniówek i aż 8 miliardów 700 milionów złotych
5: rocznie. Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: Chełmski Szpital ma nowego pełniącego obowiązki dyrektora. Po rezygnacji Agnieszki Kruk stanowisko objął Andrzej Jarzębowski. Zmiana wzbudziła obawy części pracowników, którzy powołują się na medialne doniesienia dotyczące jego pracy w Radecznicy. Zapytany o powody wyboru nowego szefa, Urząd Marszałkowski ograniczył się do wyjaśnienia, że decyzja została podjęta zgodnie z obowiązującymi przepisami. W Wincentowie w powiecie krasnostawskim pijany 31-latek przewrócił się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Trafił z obrażeniami do szpitala. Badanie wykazało, że miał blisko 2 promile alkoholu. Za niecałe pół godziny także o zmianach dla emerytów i rencistów. Od 13 lipca ZUS będzie wydawał nowe legitymacje. Nowy dokument ma zawierać elementy, które będą zabezpieczały go przed sfałszowaniem.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
0: Sporo dziś zachmurzenia, ale także większe przejaśnienia. Okresami będzie.

0: jeszcze padał deszcz. Na południowym zachodzie i południu Polski możliwe dziś burze, a na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr dość silny i porywisty, szczególnie na północy kraju.
1: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Dzień dobry, ukłony w waszym kierunku, tu oczywiście Fox i jak zwykle poranna pobudka z radiem Bonton. Dzień dobry, minęła już 7:06, więc trzeba coś na szybko zjeść.

0: 7 lipca, dobrze pamiętam? Dobrze mówię? No oczywiście, że tak. Już pierwszy tydzień lipca z głowy, dzisiaj wtorek, wtoreczek w Toruniu. No i tak, swoje imieniny obchodzi Benedykt oraz Odo, Piotr, Józef, Lucjan, a także Metoda. 188 dzień roku, 28 tydzień roku. No i jeszcze dzisiaj, nie wiem, czy mogę mówić na głos, bo jak moja partnerka to usłyszy, to za chwilę pewnie pójdzie na zakupy i nakupuje jej bardzo, bardzo dużo, no bo bardzo uwielbia, tak? No, są tacy, którzy w ogóle jej nie jedzą, kompletnie, mogą nawet na nią nie patrzeć, albo mogą patrzeć i nie muszą jej zjeść, ale są tacy, którzy nie zaspokoją się jednym kwadracikiem. Musi być to cała tafla czekolady. Dzisiaj Światowy Dzień Czekolady! A jak tak dalej pójdzie z tą pogodą na zewnątrz, jak będzie tak chłodno, to trzeba będzie ten dzień na przyszły rok przemienić w dzień gorącej czekolady w naszej szerokości geograficznej. Minęła 7:11.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Aleja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w Chełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje synek i tato.
1: Motopol. Chełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu. Zapraszamy.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie.

0: promocje. Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do -85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. Bonton na lato.

mleczna, gorzka, biała, a może jakiś jeszcze inny wynalazek. Czekolady w swoich najróżniejszych odsłonach mają dzisiaj swój światowy dzień, 7 lipca. W Polsce mamy swój taki krajowy dzień czekolady, który przypada 12 kwietnia, no ale im więcej dni czekolady w kalendarzu, tym lepiej. Pytanie o to, czy lubi się czekoladę, jest po prostu retoryczne. Ta słodkość ma swoich miłośników w każdym zakątku kuli ziemskiej.

0: Nie ma takiego, co by oparł się jej urokowi. No, zdarzają się, ale to bardzo małe wyjątki. Nawet ci, którzy nie lubią słodyczy, słuchajcie, zrobią wyjątek dla czekolady, zwłaszcza, że mogą wtedy wybrać jej gorzką odsłonę. To samo oczywiście tyczy się tych fanatyków zdrowego odżywiania, ostatnio bardzo modnych zresztą fanatyków. Czekolada, która ma ponad 90% kakao, to prawdziwy zastrzyk antyoksydantów. Statystyczny Polak podobno zjada w ciągu roku nawet ponad 6 kg tego słodkiego kakaowego wyrobu. Chociaż wydaje się, że dla prawdziwego czekoladoholika kilogram na miesiąc to może być mało. Pewnie średnia jest zaniżana przez tych, którzy ze wszystkich słodyczy wybierają śledzie.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42. 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
1: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty. Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
2: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
3: Bonton zawsze prezentuje Wam o 7.30 najświeższe lokalne wiadomości, więc i tym razem serdecznie Was zapraszamy. 7 lipca, minęła już właśnie 7.30.
4: Jest 7.30, czas na lokalne wiadomości Radia Bonton. Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam. Zmiana na stanowisku dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie budzi emocje. Zarząd Województwa Lubelskiego potwierdził, że Agnieszka Kruk złożyła rezygnację, a obowiązki dyrektora powierzono Andrzejowi Jarzębowskiemu. Decyzja obowiązuje od 1 lipca i ma charakter tymczasowy, do czasu rozstrzygnięcia konkursu na nowego dyrektora. Ta nieoczekiwana zmiana wywołała zaniepokojenie grupy pracowników chełmskiego szpitala. Nie kryją,

0: obaw związanych z wyborem nowego szefa placówki. Powołują się na informacje dotyczące jego pracy w szpitalu w Radecznicy, gdzie część personelu publicznie zarzucała dyrekcji niewłaściwe metody zarządzania i zapowiadała skierowanie sprawy do Państwowej Inspekcji Pracy. Ówczesna dyrekcja odrzucała te zarzuty, tłumacząc, że podejmowane działania miały poprawić organizację pracy i bezpieczeństwo pacjentów. Zapytaliśmy Urząd Marszałkowski w Lublinie, dlaczego właśnie Andrzej Jarzębowski został wybrany do kierowania chełmską placówką w tak trudnym momencie. W odpowiedzi urząd nie odniósł się jednak do obawy pracowników ani do kontrowersji związanych z jego pracą w Radecznicy. Zamiast tego wskazał, że Agnieszka Kruk zrezygnowała ze stanowiska, a obowiązujące przepisy pozwalają powołać pełniącego obowiązki dyrektora na okres do 6 miesięcy bez konsultacji z Radą Społeczną. Urząd przypomniał również, że za funkcjonowanie placówki odpowiada dyrektor, dlatego pytania dotyczące spraw pracowniczych powinny być kierowane bezpośrednio do niego. Nie wyjaśniono natomiast, jakie przesłanki zdecydowały o wyborze Andrzeja Jarzębowskiego, ani czy zarząd województwa analizował sygnały płynące z jego poprzedniego miejsca pracy. Skrajna nieodpowiedzialność i groźny upadek w powiecie krasnostawskim. Pijany 31-latek na hulajnodze elektrycznej trafił do szpitala. Do zdarzenia doszło w niedzielny wieczór w Wincentowie. Mężczyzna jadący hulajnogą nagle stracił panowanie nad nią i z impetem upadł na jezdnię. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, udzieliły mu pierwszej pomocy, a następnie przetransportowały go do szpitala. Przyczynę problemów z zachowaniem równowagi szybko ustalili funkcjonariusze krasnostawskiej drogówki. Badania alkomatem wykazało, że miał w organizmie blisko 2 promile alkoholu. Jak informuje podkomisarz Anna Chuszcza, oficer prasowy policji w Krasnymstawie, to zdarzenie jest kolejnym powodem do wystosowania pilnego apelu o rozwagę. Mundurowi podkreślają, że bezpieczeństwo na drodze zależy od każdego uczestnika ruchu, a wsiadanie na hulajnogę pod wpływem alkoholu to prosty przepis na tragedię.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Od 13 lipca Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wydawał legitymację emeryta rencisty na nowym wzorze. Biało-zieloną kartę zastąpi szaro-niebieska. Plastikowy dokument zawiera elementy, które mają zabezpieczyć go przed sfałszowaniem.
2: To bardzo ważne. Legitymacje na starych wzorach zachowują ważność na okres, na który zostały wcześniej wydane, czyli nie trzeba ich wymieniać. Każda osoba, która przechodzi na emeryturę lub rentę, może pobrać M-legitymację, czyli elektroniczną legitymację emeryta rencisty w aplikacji M-Obywatel. Taki elektroniczny dokument wydajemy automatycznie każdemu nowemu świadczeniobiorcy i dzisiaj korzysta z niego niemal 1,5 miliona klientów ZUS. Jeżeli jednak ktoś woli plastikową kartę, może złożyć wniosek o jej wydanie.
0: Mówi Małgorzata Korba, rzeczniczka lubelskiego oddziału ZUS. Dodaje też, że elektroniczny dokument działa jak tradycyjny.
1: Bon Ton na lato.

0: Ja też osobiście lubię trochę pogrzebać w smarach, ale jednak specjalistą u nas od motoryzacji jest Marcin Petruk, któremu już w tej chwili udzielamy głosu na 104,9 FM.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Prognozowane upały, które miały wrócić już w okolicach weekendu, chyba jednak tak szybko się nie pojawił. Tak przynajmniej wskazują prognozy. To mimo wszystko dobra okazja, aby, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zadbać o system klimatyzacji w samochodzie. Przy temperaturach na zewnątrz, takich jak mamy obecnie, można spodziewać się, że kolejki w serwisach będą mniejsze, bo jak to u części kierowców, niektórzy budzą się z wizytą u mechanika za 5:12. Jeżeli chodzi o sytuację drogową w Chełmie, to poranna klasyka, bo najwięcej osób kieruje się w stronę centrum. To zaś oznacza, że więcej samochodów może być na Lubelskiej, Wojsłowickiej, Hrubieszowskiej i Lwowskiej.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
4: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
5: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.

0: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
0: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko.
9: Została nam już tylko apteczka.
8: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
9: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
8: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
10: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
8: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
10: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
11: Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
14: Reklama. Bonton na lato.

Nad Zalew Żółtańce można teraz dojechać także autobusem. A po co jechać autem i tam się gdzieś pchać, później szukać miejsca, żeby zaparkować? Tylko trzeba poczekać, aż będzie cieplej. Gmina Chełm uruchomiła wakacyjne połączenia gminnej komunikacji samochodowej, które mają ułatwić mieszkańcom i turystom dotarcie do jednego z najpopularniejszych miejsc letniego wypoczynku w regionie. Jak czytam na naszym portalu supertydzień.pl, nad Zalew kursują linie numer 4, 6 i 7, a w dni robocze przez przystanek Zalew Żółtańce przejeżdża aż 15 autobusów. Dzięki temu z wygodnym dojazdem nie powinni mieć problemu już mieszkańcy m.in. Uchera, Pokrówki czy Krzywic. Gmina zachęca do korzystania z komunikacji publicznej, by ograniczyć ruch samochodowy wokół tego kąpieliska. A szczegółowy rozkład jazdy, no i też godziny odjazdu znajdziecie na naszym portalu supertydzień.pl. A za dosłownie 9 minut, tak jest, za 9 minut najświeższe informacje znajdziecie u nas w Radiu Bon Ton na 104,9. Bon Ton.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
4: Tak, można w Chełmie.

0: Zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Tato, słyszałeś o ACR?
3: A co to jest ACR?
4: ACR Autoczęści Rudka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
2: To tu, gdzie ten robot?
4: Rudka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
5: Reklama. Bonton Radio.

Złotówka na początku wakacji osłabia się, ale nie musimy się martwić. O możliwych prowokacjach Rosji mówi szef polskiego MSZ-u. Włochy na topie wśród kierunków wakacyjnych polskich internautów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polska złotówka wyraźnie osłabła. Waluty na wyjazdy kupujemy więc obecnie drożej, ale i tak na zagranicznym urlopie poczujemy, że stać nas na

0: więcej. Złotemu ciąży ostatnio mocny dolar i dlatego na razie nie widać możliwości znaczącego umocnienia naszej waluty, mówi Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
1: Dosłownie już wszyscy na rynku finansowym widzą mocnego dolara. Od połowy czerwca po prostu szturmem kupują kontrakty, które dają ekspozycję na silnego dolara.
0: A im dla dolara lepiej, tym dla złotego gorzej. Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, ostrzegł szef MSZ Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Moskwa nie ma możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgać po działania hybrydowe i prowokacje.
2: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry. Musimy być na to przygotowani.
0: Sikorski zapewnił jednocześnie, że Polska nadal ufa gwarancjom bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych tematów rozpoczynającego się dziś szczytu NATO będzie Ukraina. Prezydent Wołodymyr Zełenski spotka się w Ankarze z liderami państw sojuszu. Ukraiński przywódca będzie zabiegał o wsparcie obrony powietrznej w obliczu ostatnich zmasowanych ataków ze strony Rosji. A w stolicy Turcji jest Cezary Jaszczak.
3: Ukraińska delegacja ma konkretny plan na rozpoczynający się szczyt. Kijów chce być włączony do tak zwanej współprodukcji systemów Patriot. Nasze moce produkcyjne są pod tym kątem wystarczające zarówno do obrony Ukrainy, jak i udzielania pomocy partnerom w potrzebie. Mówił Wołodymyr Zełenski, który w Ankarze spotka się m.in. z Donaldem Trumpem. Mimo apeli ze strony Kijowa i kolejnych ataków Rosji, Amerykanin twierdzi, że wojna jest bliska końca. Władimir Putin chce, żeby to się skończyło. Wołodymyr Zełenski też tego naprawdę chce. Trump zapowiedział, że w czasie szczytu będą prowadzone rozmowy na ten temat, a nie oficjalnie. Sojusznicy zobowiążą się na nim do przekazania Ukrainie 140 miliardów euro w ciągu najbliższych 2 lat.
0: Ruszyło śledztwo prokuratury w sprawie niedzielnego wypadku autobusu komunikacji miejskiej w Warszawie. Pojazd staranował kilkanaście samochodów, a następnie wjechał do przejścia podziemnego. Poszkodowanych jest 6 osób. Kierowca od samego początku twierdził, że nie mógł zapanować nad pojazdem. Polacy, szukając pomysłów na wakacje, korzystają z internetu, a tam widać bardzo wyraźnie, że zmieniły się nasze preferencje przez ostatnich 12 miesięcy. Polscy internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu wyszukiwali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesują ich obecnie wyjazdy do Włoch. Wynika z raportu Google. W przypadku Włoch największe zainteresowanie w sieci dotyczyło Bari i regionu Apulii, Rimini i Sycylii oraz jezior Garda i Como. Kolejne wyszukiwania kierunki to Hiszpania, Turcja, Chorwacja i Grecja. Wzrosło też zainteresowanie wakacjami z wojskiem.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
0: Burzowo dziś na południu i południowym zachodzie kraju, z kolei na północy silny i porywisty wiatr, chociaż wiatr będzie odczuwalny dziś w całym kraju. Zachmurzenie spore, większe przejaśnienia, ale przez cały dzień możliwe opady deszczu. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu.
4: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Hełm, ulica Starościńska 7.
9: 8:05. Witam Was bardzo gorąco. Tu program Bonton na lato. Oczywiście dzisiaj naprawdę jest to na miejscu. Widać Was bardzo gorąco.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? To miejsce, w którym odpowiadamy na pytania zadawane przez małych odkrywców. A dzisiaj swoje pytanie przysłała do nas 7-letnia Wiktoria. Posłuchajcie.
3: A dlaczego drzewa są zielone?
2: Świetne pytanie, Wiktorio. Rozejrzyjcie się teraz dookoła. Jeżeli jesteście w parku, w lesie albo nawet wyglądacie przez okno, na pewno zobaczycie mnóstwo zieleni. Zielone drzewa, zielone krzewy i zieloną trawę. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego liście są właśnie zielone? Przecież mogłyby być niebieskie, różowe albo nawet fioletowe. Okazuje się, że natura miała na to bardzo sprytny pomysł. Wyobraźcie sobie, że każdy listek na drzewie to maleńka kuchnia. Nie ma w niej garnków ani patelni, ale codziennie powstaje tam i jedzenie dla drzewa. Żeby przygotować taki obiad, drzewo potrzebuje trzech składników.

0: składników. Pierwszy to woda, którą korzenie pobierają z ziemi. Drugi to powietrze, a trzeci to światło słoneczne. I właśnie tutaj pojawia się niezwykły bohater naszej historii. Nazywa się chlorofil. To zielona substancja ukryta w liściach. Można powiedzieć, że chlorofil jest takim małym kucharzem albo pomocnikiem, który potrafi zamienić promienie słoneczne w energię potrzebną drzewu do życia, wzrostu i wypuszczania nowych liści. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiecie, że światło słoneczne wcale nie jest tylko białe. W środku ukrywają się wszystkie kolory tęczy. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. Liście wykorzystują większość tych kolorów do produkowania energii, ale z zielonym dzieje się coś wyjątkowego. Liście go prawie nie zatrzymują. Zamiast tego odbijają go z powrotem. Prosto do naszych oczu. Brzmi skomplikowanie i taki jest. I dlatego właśnie widzimy drzewa jako zielone. A teraz mam dla Was mały eksperyment. Pomyślcie o jesieni. Czy drzewa nadal są wtedy zielone? No właśnie nie. Robią się żółte, pomarańczowe, czerwone, a czasem nawet brązowe. A dlaczego? Jesienią dni stają się krótsze, a słońce świeci coraz słabiej. Drzewo wie, że zbliża się zima. Przestaje więc produkować chlorofil. Kiedy zielony kolor znika, nagle możemy zobaczyć inne barwy, które przez całe lato były ukryte w liściach. To trochę tak, jakby drzewo zdjęło zielony płaszcz i pokazało kolorowy sweter schowany pod spodem. A czy wiecie, że nie wszystkie drzewa jesienią zmieniają kolor? Sosny i świerki przez cały rok pozostają zielone. Ich igły są bardzo twarde i dobrze przygotowane na zimę, dlatego nie muszą ich zrzucać co roku, tak jak liście dębów, klonów czy brzus. A więc odpowiedź na pytanie Wiktorii brzmi: drzewa są zielone, ponieważ w ich liściach znajduje się chlorofil, zielony pomocnik, który wykorzystuje światło słoneczne do przygotowywania pożywienia dla drzewa. Dziękuję, Wiktorio, za świetne pytanie. A może Wy macie jakieś pytania do mnie? Jeżeli tak, wysyłajcie je śmiało na k.miszczyk@radiobondon.pl. Z miłą chęcią odpowiem na nie wszystkie. Do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
6: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni KrewBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. KrewBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
7: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.
10: Bonton na lato.
11: Dlaczego ludzie tak uwielbiają czekoladę? To jest dobre pytanie. Właśnie dzisiaj to jest bardzo smaczne pytanie, bo dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady, a na zegarach 20 minut po 8, jak już po śniadaniu, to można sobie chrupnąć. No, słuchajcie, czekoladę można by porównać do ambrozji, czy do pokarmu bogów. No, a sam moment chrupnięcia kostki, no to jest raj dla podniebienia, co tu dużo mówić. Spełnia ona najskrytsze słodkie fantazje. A co ciekawe, nie służy ona tylko do jedzenia. Można ją na przykład oczywiście pić w postaci gorącego czekoladowego napoju, wspaniale rozgrzewającego w zimowe wieczory, tak jak na przykład teraz w lipcu.

Ale również jest ona używana do rytuałów pielęgnacyjnych, czyli maseczki, peelingi. Marzeniem każdej kobiety jest pławienie się w czekoladowej rozkoszy. Zarówno na podniemieniu, ale także i właśnie na całym ciele. Nie jeden mężczyzna przegrał z miłością kobiet do czekolady. Podobno nie jeden z nich biegł do sklepu, by spełnić czekoladową zachciankę swojej wybranki, głosi legenda.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
4: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
5: Reklama.
6: O, nasz sportowy przyjaciel ponownie w naszym studiu. Proszę bardzo, poczęstuj się tutaj. Tabliczka czekolady jest do podziału na całą redakcję od słuchacza. I opowiadaj. A może najpierw właśnie opowiadaj o sporcie, a później czekolada. Bo raczej nic z tego nie będzie. W tej kolejności.

0: kolejności.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
2: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Czwarte zwycięstwo z rzędu w oktagonie dopisał do konta pochodzące z Łodawy Ernest Dorosz. Wielokrotny mistrz Polski w zapasach i wychowanek Mluksu w Łodawa oraz Oleksiejczuk Team, a obecny fighter Nemesis Pro Team Warszawa pokonał Wutera van Buzela podczas gali Levels Fight League w Amsterdamie. Ernest Dorosz od samego początku kontrolował przebieg starcia i przez trzy rundy dominował nad rywalem. Tym samym nie pozostawił złudzeń sędziom, którzy jednogłośną decyzją przyznali mu zwycięstwo. Szymon Szymonowicz i Hubert Sidoruk, zapaśnicy cementu Gryfa Hełm, biorą udział w zgrupowaniu kadry narodowej seniorów w górskim ośrodku Tsakhanzor w Armenii. Szkolenie poprzedził międzynarodowy turniej, w którym hełmianie po raz kolejny przetestowali swoją formę przed ważnymi zmaganiami, a te czekają ich w najbliższych tygodniach, mówi trener Krzysztof Gajek.
3: Chłopaki tam nieznacznie na punkty przegrali z zawodnikami właśnie z Iranu i z Armenii walczyli. Szymon przegrał dwoma punktami w sumie, najpierw z zawodnikiem z Iranu, a później miał jeszcze walkę z zawodnikiem z Armenii i też właśnie gdzieś ta walka nie poszła po jego myśli, ale to jest ciężki start i właśnie po tych cięższych obozach, także taki sprawdzian formy.
2: Obaj zapaśnicy cementu Gryfa pozostali w Armenii, aby dalej pracować w gronie kadrowiczów, ale nie tylko. Ponownie Krzysztof Gajek.
3: Teraz właśnie zostają na tym obozie popracować, posparować z zawodnikami właśnie z Iranu, z Armenii i z tych wszystkich wschodnich krajów, także bardzo fajny obóz i tak szkoleniowy i walkowy. I po obozie wracają na tydzień do Polski i później zaczyna się rywalizacja. On wyjeżdża na Mistrzostwa Świata, także pierwszy turniej będzie na początku sierpnia na Litwie.
2: Zgrupowanie kadry narodowej w Armenii potrwa do 19 lipca.
1: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton na

0: Mamy ponownie Marcina w naszym studio. Z racji tego, że jest dzisiaj wtorek i nie każdemu może chcieć się pracować, to mam dzisiaj dla Marcina tutaj coś, co może go przekupić. Kolejna zachęta w postaci czekolady. Marcinku, proszę bardzo, opowiadaj, co na drodze i częstuj się.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
3: Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w czerwcu zarejestrowano w Polsce 66 443 samochody osobowe oraz dostawcze o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. To wynik o niemal 20% lepszy niż w czerwcu zeszłego roku i o 19% lepszy niż w maju. Największym zainteresowaniem w minionym miesiącu cieszyły się Toyoty, tutaj nie ma zaskoczeń. Najwyższy wzrost rejestracji zanotowały Volkswageny, zaś największy spadek Fordy. Ponadto w czerwcu kolejnym wzrostem udziału na rynku motoryzacyjnym mogły pochwalić się chińskie marki, bo wyniósł on blisko 15%. Na czele stawki z państwa środka jest MG, chociaż coraz większym zainteresowaniem cieszą się między innymi Omody, JQ i Bajki.
1: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
2: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Odczuwasz ból w okolicach głowy, szyi lub zębów? Masz trudności z otwieraniem i zamykaniem ust? W Dentado mamy dla Ciebie rozwiązanie. Fizjoterapeuta we współpracy z doświadczonymi stomatologami pomoże Ci złagodzić uciążliwe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, nadwrażliwość zębów i wiele innych. Wykorzystujemy m.in. terapię manualną, laser, fizykoterapię. Nie zwlekaj, odzyskaj swobodę i uśmiech. Przychodnia Dentado, Chełm, Rejowiecka 115 i 117. Rejestracja pod numerem 82 565 34 32 i 512 835 211. Szczegóły na stronie www.dentado.pl. Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski.

0: Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.helm.pl.
1: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
2: Reklama. Autopromocja.
3: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
2: Autopromocja. Bonton na lato.

Czy urlop to luksus? Jeśli ktoś tak myśli, to błąd, bo eksperci nie mają wątpliwości, to inwestycja w zdrowie, słuchajcie. Choć wielu Polaków odkłada wolne na później, albo nie wykorzystuje całego przysługującego urlopu, specjaliści ostrzegają, że długotrwałe przemęczenie zwiększa ryzyko wypalenia zawodowego, obniża koncentrację i prowadzi do większej liczby błędów. Coraz częściej przypomina się także, że warto przynajmniej raz w roku skorzystać z 2 tygodni nieprzerwanego wypoczynku, by po prostu nasz organizm miał jakąś tam

0: szansę na takie prawdziwe zregenerowanie się. Co ważne, dobry urlop wcale nie musi oznaczać dalekich podróży. Równie skuteczne mogą być odpoczynki we własnym domu, pod warunkiem, że odłożymy na bok obowiązki zawodowe, no i takie codzienne sprawy. Dlatego odpoczynek jest tak ważny i dlaczego odpoczynek jest tak ważny i jakie błędy najczęściej w ogóle popełniamy podczas urlopu, o tym doczytacie ze szczegółami na naszym portalu supertydzień.pl. Zapraszam do lektury. A przy okazji za 9 minut na 9:00. O tej porze najświeższe wiadomości z kraju i ze świata.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może

0: Że chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
3: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

Ropa drożeje, to skutek niepokojących doniesień z Ciśniny Ormus. Rosja ma być nazwana długoterminowym zagrożeniem, to dziś na szczycie NATO. Dużo taniej za metr mieszkania płacą wybierający większe metraże. Mamy najnowsze dane. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ropa drożeje po niepokojących doniesieniach z Ciśniny Ormus, kluczowego szlaku wodnego dla transportu ropy naftowej, gazu ziemnego i innych surowców z Zatoki Perskiej. Wczoraj portal Axios podał, że irańskie wojsko wystrzeliło co najmniej dwie rakiety, trafiając i uszkadzając dwa statki przepływające przez Ciśninę Ormus. To pierwsze takie ataki od niemal dwóch tygodni. Według portalu oba trafione statki odniosły znaczące zniszczenia, lecz nie odnotowano żadnych ofiar w ludziach. Ukraina i sytuacja na Bliskim Wschodzie mają być najważniejszymi tematami rozpoczynającymi.

0: Odbywającego się dziś w Ankarze dwudniowego szczytu NATO. Na udane rozmowy liczy poseł z Sejmowej Komisji Obrony Andrzej Śliwka z PiS, który przekonuje, że Polska przystępuje do rozmów z silną pozycją jako wiarygodny sojusznik.
1: Dzisiaj w Ankarze będzie weryfikacja tego, co zostało ustalone w Hadze. 3,5% na obronność plus 1,5% na infrastrukturę. Polska ma bardzo mocne karty, bo jest wiarygodnym partnerem. I to jest coś, co w moim przekonaniu powinniśmy grać.
0: Nieoficjalnie wiadomo, że przywódcy państw NATO, w tym prezydent USA Donald Trump, mają ponownie potwierdzić zobowiązanie do wspólnej obrony. Na szczycie NATO w Ankarze Rosja ma zostać określona jako długoterminowe zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Donald Trump przekonał się, że Rosja nie jest pokojowa. Uważa generał Roman Polko, były dowódca GROM, ocenia, że choć stoi to w sprzeczności z wcześniejszą strategią USA, nie powinno być problemem dla obecnej administracji.
2: Myślę, że najbardziej przekonały go inicjatywy, czy przejęcie inicjatywy przez Ukrainę na polu walki, bo Donald Trump, jak rozkapryszane dziecko, zawsze przyłącza się do obozu zwycięzców.
0: Na pytanie o ewentualne prowokacje ze strony Rosji na państwach NATO generał Polko komentuje, że Putin jest w stanie to zrobić wyłącznie dla zaspokojenia polityki wewnętrznej Kremla. Ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest krajowa droga numer 11 w Wielkopolsce, po tym jak w Jastrowiu doszło do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się ciężarówka i samochód osobowy. Zginęła kierująca osobówką. Około 3000 wrocławian musi dziś o poranku opuścić swoje mieszkania na czas usuwania niewybuchu z II wojny światowej, który znaleziono podczas prac ziemnych w okolicy ulicy Trzemeskiej w centrum Wrocławia. Prewencyjna ewakuacja mieszkańców już trwa. Dotyczy budynków w promieniu 300 metrów od miejsca znalezienia niewybuchu. Na czas podjęcia niewybuchu mogą zostać zamknięte dla ruchu fragmenty ulic w centrum Wrocławia. Im większy metraż mieszkania, tym cena za metr kwadratowy jest niższa. W największych mieszkaniach powyżej 80 metrów kwadratowych metr kosztuje od kilku do nawet 26% mniej niż w kawalerkach, mówi ekspert Sonar Home Anton Bubiel.
3: Największe różnice pomiędzy małymi i dużymi mieszkaniami występują we Wrocławiu oraz Poznaniu. Tam duże lokale są wyraźnie tańsze w przeliczeniu na metr kwadratowy, co może stanowić interesującą informację dla rodzin poszukujących większego metrażu.
0: Natomiast najbardziej wyrównane ceny mają obecnie mieszkania w Warszawie i w Łodzi.
4: Flash. Skrót lokalnych informacji.
5: W ten weekend w Chełmie odbędą się obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. W programie znalazły się m.in. bieg patriotyczny, msza, przemarsz pamięci, uroczystości przy Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz koncert. Drugiego dnia zaplanowano promocję książki i wystawę poświęconą wydarzeniom na Wołyniu. Dobra wiadomość dla kierowców z powiatu chełmskiego. Ruszy remont drogi wojewódzkiej nr 812 na dwóch odcinkach Łowcza-Sawin i Sawin-Chełm. Prace obejmą ponad 5 km nawierzchni. Spór wokół kontroli w szkole podstawowej w Rejowcu Fabrycznym. Burmistrz zarzuca dyrekcji utrudnianie audytu organizacji szkoły, wskazując na brak dostępu do dokumentów i pomieszczeń. Dyrektor placówki odpiera zarzuty, twierdząc, że kontrola została skrócona z przyczyn organizacyjnych, a dokumentacja była udostępniana zgodnie z przepisami. Szczegóły mamy dla Was w wiadomościach lokalnych o 9.30. Do usłyszenia.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
0: Silny wiatr dziś, szczególnie na północy kraju, ale w całej Polsce dziś będzie wiać mocno. Z kolei na południu możliwe burze, a deszcz możliwy także w całym kraju. Na termometrach od 16 stopni na północy i północnym wschodzie do 24 na południowym zachodzie i południu.
6: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Foto Karczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
7: Bonton na lato.
8: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnego jogurtu prebiotycznego wspomagającego odporność.
9: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
10: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
11: Już minęła 9.06, ponownie Was wita oczywiście przy mikrofonie Fox. Nie ma wakacji.

edukacji nie ma. To, że one są dla dzieci i młodzieży, to nie znaczy, że dla nas dorosłych. No i ja osobiście muszę być dzisiaj w pracy, więc jestem, melduję się i oczywiście będę z wami do 12:00.

0: reklama. Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzien.pl.
1: Ekotaxi Home. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Home jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 80 00. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
2: Lokalne smaki, naturalne warzywa, zboża, artykuły dla domu i gospodarstwa, ptactwo i pasze. To wszystko znajdziesz w każdy wtorek na Końskim Targu nad Zalewem Żółtańce. Gmina Chełm, zapraszamy na tradycyjny Koński Targ.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Reklama.
8: Bonton na lato.

upały już za nami, ale czy za nami, aby na pewno tego lata takie wypadki jak zamknięte dziecko bądź zwierzę w nagrzanym samochodzie? A raczej niekoniecznie. Wiadomo, nie muszą to być momenty, kiedy jest na zewnątrz 35 stopni i tak dalej. Wystarczy, że na moment wyjdzie słońce, ono mocno dogrzewa samochód. Więc jeśli zamkniecie w środku dziecko bądź zwierzę, to auto w kilka minut potrafi nagrzać się do 50 stopni, więc to może być dramatyczna sytuacja. Policja apeluje, żeby w takich sytuacjach, kiedy jest dzień widno, żeby tych dzieci samych oraz zwierząt w autach nie zostawiać, bo nawet możecie spotkać się z reakcją właśnie kogoś, kto będzie obok przechodził, taką, że wybije okno i będzie starał się pomóc tej osobie, która jest w środku, więc lepiej uważajcie na takie sytuacje, lepiej zabrać dziecko bądź zwierzaka ze sobą. Już niejednokrotnie do wielu sklepów można zapraszają wręcz nawet czworonogów, nawet jest miseczka z wodą. Bon Ton Radio i wszystko.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności.
0: Reklama.
3: Już 9.30, więc serdecznie zapraszam blisko. Chodźcie, chodźcie śmiało, usiądźcie sobie wygodnie, tak jest. Jest fotelik? Jest wszystko? No to w jedną rękę kawka, w drugą, a w sumie może być nawet długopis, żeby zająć sobie obie rączki i posłuchajcie uważnie, co mamy dla Was do opowiedzenia.
4: Zapraszam na kolejne wydanie lokalnych wiadomości Radia Bon Ton. Jest 9.30, Eliza Kudalska-Nowosad. W ten weekend w Chełmie odbędą się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II RP. Pierwszym akcentem będzie czwarty bieg patriotyczny pamięci ofiar Wołynia, który rozpocznie się w sobotę o godzinie 10. Uczestnicy wystartują z ulicy Hrubieszowskiej, oddając w ten sposób symboliczny hołd pomordowanym. Popołudnie wypełnią uroczystości religijne i patriotyczne. O godzinie 17.00 w bazylice odprawiona zostanie msza w intencji ofiar. Następnie uczestnicy przejdą w przemarszu pamięci do Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. O godzinie 18.30 rozpoczną się główne uroczystości przy ulicy Hrubieszowskiej. W programie powitanie gości, przemówienia okolicznościowe oraz uroczyste wciągnięcie flagi państwowej na maszt. Zwieńczeniem dnia będzie koncert orkiestry Sinfonia Viva pod tytułem Tam, gdzie milkną słowa, przygotowane w 83. rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Drugi dzień obchodów, niedziela, poświęcony będzie refleksji historycznej i edukacji. W Chełmskiej Bibliotece Publicznej zaplanowano promocję książki Jana Choroszkiewicza A imię nasze wołyńskie dzieci.

0: Równolegle na skwerze pamięci ofiar rzezi wołyńskiej prezentowana będzie wystawa Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma, przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Kierowcy w powiecie chełmskim mogą odetchnąć z ulgą. Rusza wyczekiwany remont drogi wojewódzkiej nr 812, który znacząco poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży między Sawinem a Chełmem. To część większej inwestycji samorządu województwa lubelskiego. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano 4 umowy na modernizację tras o łącznej wartości ponad 10 800 000 zł. Najważniejsze zadanie dla naszego regionu to remont ponad 5 km nawierzchni na odcinkach Łowcza-Sawin oraz Sawin-Chełm. Prace o wartości przeszło 2 400 000 wykona przedsiębiorstwo robót drogowych z Zamościa. Co ważne dla kierowców, drogowcy nie ograniczą się tylko do ułożenia nowego asfaltu. W planach jest także wzmocnienie poboczy, regulacja zjazdów oraz odnowienie oznakowania poziomego i pionowego. Wicemarszałek województwa Piotr Breś podkreśla, że drogowcy wkraczają w kluczowy moment sezonu i chcą maksymalnie wykorzystać pogodę, by zakończyć zaplanowane zadania jeszcze w tym roku. Wykonawca na trasie Łowcza-Chełm ma na to 3 miesiące od podpisania kontraktu. Docelowo nowe nawierzchnie mają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale również ograniczyć koszty bieżącego utrzymania dróg w przyszłości.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
0: Narasta spór o kontrolę w szkole podstawowej w Rejowcu Fabrycznym. Burmistrz miasta i dyrekcja placówki przedstawiają skrajnie różne wersje wydarzeń dotyczących audytu arkusza organizacyjnego szkoły. Władze miasta zleciły zewnętrznej ekspertce sprawdzenie, czy planowanie pracy i wydatki szkoły są zgodne z przepisami oraz z zasadami racjonalnego gospodarowania finansami. Burmistrz Gabriel Adamiec w publicznym oświadczeniu zarzucił dyrekcji utrudnianie kontroli, wskazując na brak dostępu do dokumentów, systemów informatycznych oraz kluczowych pomieszczeń. Według włodarza audytorka musiała zakończyć pracę przed czasem, co uniemożliwiło rzetelną weryfikację wydatków. Z zarzutami tymi stanowczo nie zgadza się dyrektor szkoły Jacek Wnętrzak. Wyjaśnia, że audytorka pojawiła się w placówce dopiero około godziny 13, a to znacząco skróciło czas na przeprowadzenie czynności. Dyrektor zaprzecza również, by ktokolwiek wypraszał kontrolerkę. Przerwanie prac o 15.30 wynikało z udziału dyrekcji w zaplanowanym wcześniej posiedzeniu Komisji Rady Miasta. Szef placówki podkreśla dodatkowo, że udostępnianie dokumentacji pracowniczej musi odbywać się zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych. Burmistrz zapowiedział kontynuowanie procedury oraz publikację wszystkich dokumentów w Biuletynie Informacji Publicznej po zakończeniu prac, co ma zapewnić mieszkańcom pełną transparentność. Na ten moment obie strony czekają na sporządzenie oficjalnego raportu z audytu.
1: Bon Ton na lato.

swoje mimo tego, tak jak pony groni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę.

0: Ja muszę aktualnie iść wyciągnąć jedzonko z mikrofali, bo już pika chyba czwarty raz.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Trubieszowska 80.
2: Bliżej kultury.
3: Zapraszam, Monika Łupkowska. Młodzi artyści z Chełma proszą o wsparcie w realizacji muzycznych marzeń. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie otrzymał zaproszenie na międzynarodowy festiwal w Hiszpanii. Chór Rapsodia został założony w 2010 roku przez Krzysztofa Olejniczaka, nauczyciela drugiego ELO. Choć początkowo grupa liczyła zaledwie kilka osób śpiewających na dwa głosy, z czasem cieszyła się coraz większym zainteresowaniem. Dziś to potężny, ponad 40-osobowy zespół wokalny z podziałem na cztery głosy. Repertuar ewoluował razem z umiejętnościami wokalistów. Młodzież wykonuje coraz trudniejsze kompozycje, płynnie poruszając się między muzyką poważną, patriotyczną, religijną, a rozrywkową. Wysoki poziom artystyczny potwierdzają liczne nagrody zdobyte na przestrzeni ostatnich lat. Do największych osiągnięć grupy należą m.in. Złote Pasmo zdobyte na festiwalu Musica Patria 2025 w Poznaniu, srebrny dyplom wyśpiewany podczas Międzynarodowego Rzeszowskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek, czy wyróżnienia i nagrody publiczności przywiezione z festiwalu Cantare Choraliter w słowackim Różombergu. Wrześniowy wyjazd stoi jednak pod znakiem zapytania ze względu na wysokie koszty logistyczne. Łączna kwota potrzebna na pokrycie transportu, zakwaterowania, wyżywienia oraz opłat konkursowych dla tak licznej grupy wynosi około 140 tysięcy złotych.
4: Ten wyjazd skąd się wziął? Otóż po tym festiwalu w Poznaniu chór został zauważony i od organizatora 15. Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, który odbywa się w Barcelonie, chór otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie, ale jednocześnie już zaproszenie do występu w takim koncercie uroczystym, który odbędzie się w Bazylice Sagrada Familia. I próby wakacyjne mają pomóc młodzieży w zgromadzeniu między innymi środków na wyjazd na ten konkurs. Wyjazd do Hiszpanii jest bardzo atrakcyjny, ale no niestety także kosztowny. My jako szkoła nie jesteśmy w stanie sfinansować tego wyjazdu młodzieży, bo zainteresowanie wyjazdem wykazało 40 chórzystów. Oprócz tego musimy zapewnić także opiekę. Szukamy środków, które pozwolą na to, aby ten wyjazd dla chórzystów nie był dla rodziców chórzystów nie był jakimś obciążeniem. Stąd te występy wakacyjne. Także kierujemy prośby do firm, do osób prywatnych, do wszystkich osób, które mogą nam pomóc finansowo w tym wyjeździe. Możemy zaoferować występy w ramach tego konkursu, możemy zaoferować na przykład umieszczenie logotypu sponsora na materiałach promocyjnych, podziękowania podczas koncertów, promocję sponsora w naszych szkolnych czy churalnych mediach społecznościowych. Liczymy na pomoc mieszkańców. Jest to taka możliwość na zaprezentowanie za granicą naszego miasta, naszego województwa, naszego kraju. Festiwal ten jest pod patronatem Konsulatu Generalnego w Barcelonie. My liczymy tego wsparcia. Wszelkie informacje dotyczące możliwości wspierania są już w mediach społecznościowych, na stronie internetowej w naszej szkoły. Zapraszamy.
3: Mówi Zbigniew Niderla, dyrektor drugiego liceum. A przed nami zaproszenie na popołudniowy podcast Bliżej Kultury.
5: Na chełmskim cmentarzu przy ulicy Lwowskiej stoi niepozorna kaplica. Dla wielu to po prostu zabytkowy grobowiec. Tymczasem skrywa ona jedną z najbardziej poruszających opowieści o pamięci mieszkańców naszego regionu. W kolejnym odcinku cyklu Miejsca Pamięci odwiedzimy Kaplicę Bielskich, miejsce, które z rodzinnego mauzoleum stało się symbolem pamięci o ofiarach II wojny światowej oraz represji totalitarnych. Dowiemy się, dlaczego na jej ścianach znalazły się fotografie mieszkańców Chełmszczyzny, skąd pochodzą urny z ziemią z miejsc bitew i kaźni oraz jak zmieniła się historia tego niezwykłego miejsca. O tym opowie jak zwykle nasz ekspert, pan Zbigniew Lubaszewski. Zapraszam, Kinga Miszczyk.
1: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
2: Reklama.
6: Twoja łazienka wymaga remontu? Przyjdź do Womaru. Zaprojektujemy ją według Twoich potrzeb.

0: Projekt gratis. W sprzedaży płytki Cersanit, Cerrat, Opoczno, Paradyż, Tubondzin, Domino i wiele innych. Wyposażenie łazienek, szeroki wybór baterii oraz zlewozmywaki kuchenne. U nas zamówisz także lustra na wymiar. Zapraszamy. Hełm Mickiewicza 29 w Podwórzu.
1: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
2: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
1: Serio?
2: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co? Udało Ci się sprzedać?
2: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
3: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13, ulica Lubelska 31.
4: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie. Od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
5: Program sponsoruje Alupoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
6: Reklama. Bonton na lato.

upały za nami, a więc ci, którzy lubili wcześniej pracować zdalnie i mogli też to robić zdalnie, wrócili znów właśnie do własnych domów. No, nie z jednym przedsiębiorcą rozmawiałem, że naprawdę jak zrobiły się wielkie upały, to ludzie wrócili do firmy. Dlaczego? No dlatego, że była klimatyzacja i to ich jedynie przyciągało, a nie to, że mogli wspólnie sobie spędzić ten czas w pracy i zawsze jest to łatwiej, a nie tylko przez ten telefon, przez wiadomości pisane, czytane i tak dalej. No wielki to jest kłopot, przynajmniej tak z mojej strony. Ja wolę osobiście face to face z ludźmi pracować, tak jak u nas na przykład w redakcji, a nie tam jakieś zdalne pracowanie, jeden tu, drugi tam, nie dogadali się, już się pokłócili. Mam nadzieję, że nie znacie tematu. Ale przecież też zdalna praca ma swoje plusy. Faktycznie to też trzeba zaznaczyć. Zamiast gotować sobie na szybko w jakiejś tam takiej kuchni firmowej, to można sobie zrobić naprawdę konkretny obiad w domu, robiąc sobie dłuższą przerwę w pracy.

0: Sponsorem programu jest Bieluch, producent naturalnych serków i jogurtów wyróżnionych znakiem Poznaj dobrą żywność.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama. Jak to?

0: apartament.
1: Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Reklama. Bonton Radio.

0: Zagraniczne waluty droższe, ale Polacy przed urlopem nie muszą się martwić. Leśne owoce jak tykająca bomba dla naszego zdrowia. Z mundialem pożegnały się Stany Zjednoczone. Ich reprezentacja odpadła mimo interwencji Donalda Trumpa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Złoty na początku wakacji osłabia się, czyli walutę na zagraniczny urlop kupujemy obecnie trochę drożej, ale nie powinno nas to szczególnie martwić, bo na złotego źle wpływa umacniający się dolar, ale nominalny kurs walutowy, który widzimy w kantorze, to jedno, a drugie to kurs realny uwzględniający naszą siłę nabywczą. I tu wiadomości są znacznie lepsze, uspokaja Daniel Kostecki, analityk CMC Markets Polska.
1: My nadal, jadąc za granicę, patrząc na ten nominalny kurs, możemy zauważyć, że no dobrze, jest trochę drożej niż jak było, ale biorąc pod uwagę naszą siłę nabywczą, wzrost płac, który nastąpił w Polsce przez ostatni rok nawet, w porównaniu do wzrostu płac w strefie euro, to myślę, że nadal możemy czuć się bogatsi, nawet mimo tego nominalnego wzrostu kursu walutowego, niż jak byliśmy na przykład w ubiegłe wakacje.
0: Teraz euro kupimy za mniej więcej 4,30 zł, dolara za 3,75, a brytyjski funt znów przebił psychologiczny poziom 5 zł. W tym tygodniu ma dojść do spotkania minister funduszy i polityki regionalnej z ministrem finansów. Tematem podwyższenie drugiego progu podatkowego. W sprawie służby zdrowia wjechaliśmy w ścianę. Podobnie jest z podatkami. Ocenia Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Kierowana przez nią Polska 2050 złożyła już w Sejmie projekt podnoszący drugi próg podatkowy ze 120 do 140 tysięcy złotych. Minister tłumaczy, że system nie nadąża za wzrostem płac i inflacją, a coraz więcej osób wpada w 32-procentową stawkę.
2: Podatki są straszliwie niesprawiedliwe. Od lat się o tym mówi, wszyscy to wiedzą. Pomiędzy tym, co płacą ludzie na etatach i tym, co płacą na B2B, że są raje podatkowe dla ogromnie dużo zarabiających teraz.

0: Ludzie, co zobaczyli przy lekarzach.
1: Pełczyńska na Łęczy dodaje również, że ustawa musi wyjść z Sejmu jeszcze w tej kadencji, bo w obietnicę podniesienia progu w kampanii wyborczej nikt nie uwierzy. Leśne owoce mogą stanowić duże zagrożenie dla zdrowia, ponieważ jedzenie ich prosto z krzaka w lesie grozi inwazją pasożytów wywołujących groźną chorobę bąblowicę, ostrzega hepatolog Beata Logiewa-Basger.
2: Jest to choroba trudna do wyleczenia, która jest chorobą właściwie na resztę życia. No i niestety z takiego naszego bystroskiego spaceru do lasu może mieć konsekwencje.
1: Pasożyt może zaatakować też płuca i układ nerwowy. Interwencja Donalda Trumpa nie pomogła. USA odpadło z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, aby w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji ukarany we wcześniejszym meczu czerwoną kartką czołowy amerykański piłkarz Folarin Balagun. Napastnik reprezentacji Belgii Charles de Ketelare wzrusza ramionami.
3: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by dodało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał.
1: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała Portugalię.
4: Bonton Radio. Sport.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Amerykanie odpadli z piłkarskiego mundialu. W 1/8 finału współgospodarzy pewnie 4-1 pokonała Belgia. Stanom Zjednoczonym nie pomogło to, że FIFA na prośbę Donalda Trumpa pozwoliła, by w meczu zagrał Folarin Balogun, który w 1/16 finału otrzymał czerwoną kartkę. Kapitan USA Tim Ream zarzekał się jednak po meczu, że całe zamieszanie nie miało wpływu na grę jego i kolegów. Nie, to nie miało na nas żadnego wpływu, jeśli chodzi o to, jak sobie z tym poradziliśmy, to potraktowaliśmy to po prostu jako taki hałas z zewnątrz. Nie miało to nic wspólnego z naszym przygotowaniem do meczu. Taki jest świat, w którym żyjemy. My byliśmy skoncentrowani na sobie, na drużynie, no i nie za bardzo przejmowaliśmy się tym, co mówiono na zewnątrz. A Belgowie o półfinał zagrają z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. Dziś na mundialu kolejne dwa mecze 1/8 finału. O 18:00 Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, a o 22:00 Szwajcaria podejmie w Vancouver Kolumbię. Znamy już 7 z 8 ćwierćfinalistów Wimbledonu. Do najlepszej 8 londyńskiego turnieju awansowali wczoraj Flavio Cobolli, Taylor Fritz i Arthur Ferry. Największą niespodziankę sprawił Brytyjczyk, który pokonał w 5 setach Grigora Dimitrowa. Cobolli wygrał z kolei z Alexem de Minorem, a Fritz z Aleksandrem Bublikiem. Dziś dokończenie ostatniego meczu 1/8 finału. Zwycięzca Roland Garros, Aleksander Zwieriew, prowadzi 2-0 w setach z Jerzym Lecheczką. Z kolei w ćwierćfinałach singla kobiet zagrają Jasmin Paolini z Martą Kostiuk, Naomi Osaka z Karoliną Muchową, Jessica Pegula z Kokogow i Linda Noskowa z Elize Mertens. Polska pokonała Holandię 92-84 w meczu eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Świata i z kompletem zwycięstwa awansowała do drugiej fazy eliminacji. Najwięcej punktów, 18, zdobył Kamil Łączyński, ale swoje dołożył też kapitan Mateusz Ponitka.
6: Zobaczymy te wyniki, dlatego myślę, że na koniec dnia to jest najważniejsze, dobyć wyniki i sprawiać radość kibicom.
5: Drugi etap kwalifikacji Polska rozpocznie wyjazdowym meczem z Izraelem. Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata odbędą się w Katarze.
7: Sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Najcieplej dziś w Małopolsce do 25 stopni. W centrum na Mazowszu do 20, w Wielkopolsce 19, a w Trójmieście tylko 17 stopni. W całym kraju sporo chmur, do tego przelotny deszcz, a na południu dziś możliwe burze, natomiast na północy silny wiatr.
7: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28. Bonton na lato. Sponsorem programu jest Spółdzielnia Mleczarska w Chełmie, producent markowych produktów Bieluch.
8: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Witam ponownie w programie Bonton na lato. Dzień dobry. Za chwilę sprawdzimy, czy faktycznie ruch to zdrowie. A teraz...

0: Reklama.
1: Poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
2: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
1: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Hełm Okrzowska 27.
2: Tanio i od ręki.
3: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
4: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Hełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
5: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
6: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
8: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
11: Bonton na lato.

kto jeszcze tego roku nie zaczął się ruszać, a bo na początku roku nie było kiedy, a w połowie roku też nie było kiedy, a od poniedziałku to w sumie nie wiem którego, no to teraz będziecie mieli naprawdę konkretne fakty właśnie o tym, że trzeba się ruszać. Mięśnie, pamiętajcie, to nie jest tylko i wyłącznie ozdoba, bo to jeden z najważniejszych organów decydujących o długości i jakości życia. Ruch nie jest opcją, jest po prostu biologiczną potrzebą człowieka. Jeśli twoje ciało jest stworzone do siedzenia, no to siedź, ale raczej wątpię, bo zostało one stworzone do działania, tak jest. Potrenuj, popróbuj właśnie gdzieś tam na świeżym powietrzu biegać, jeździć na rowerze, a zobaczysz, jak miło się śpi. A aktywność fizyczna jeszcze chroni mózg, bo regularny ruch zwiększa produkcję czynników wspierających tworzenie nowych połączeń nerwowych.

0: zmysłowych, czyli dzięki temu, że się ruszacie, macie lepszą pamięć, lepszą koncentrację i mniejsze ryzyko pogorszenia funkcji poznawczych wraz z wiekiem.
1: Słuchacie Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub

0: szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
1: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
0: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
2: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
3: Forma nie bierze się znikąd.
4: Zdrowie nie bierze się znikąd.
3: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
4: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
3: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
7: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama. Co w sporcie? O tym już teraz nasz przyjaciel Marcin Petruk. Wiadomo, sport to zdrowie, ale jeśli ktoś w to nie wierzy, to jeszcze będę próbował Was do tego namówić. Właśnie do sportu, do uprawiania sportu. Ale o wynikach już teraz Marcin Petruk.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
9: Sport, Marcin Petruk. W dniach 24-26 lipca rozegra się czwarta edycja wyścigu Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie. W drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa. Mówi organizator zmagań Czesław Lang.
10: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu. Również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
9: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. Ruch Izbica przygotowuje się do świętowania jubileuszu stulecia istnienia. Kolejnym elementem tej rocznicy były piąte urodziny Akademii Piłkarskiej Klubu, o czym więcej jej dyrektor Anita Fedorowicz-Batley.
11: Uroczystość rozpoczęliśmy biegiem z okazji rocznicy uzyskania praw miejskich przez Izbicę. Później na części oficjalnej były podziękowania dla zawodników, trenerów, działaczy, sponsorów i wszystkich tych, którzy wspierali rozwój naszej Akademii. Ponadto wyróżniliśmy najbardziej systematycznych zawodników, ale też zaprezentowaliśmy nowe stroje dla drużyny młodzików. Przeprowadziliśmy też charytatywną akcję na rzecz schroniska dla zwierząt.
9: Główne uroczystości celebracji stulecia istnienia ruchu Izbica odbędą się 12 lipca.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.

0: jesień, długie wieczory, zimne, tak? No i nie ma co robić. W lato może być podobnie. Nie, że ciemno, ale że długo jest zimno. To znaczy zaraz jest zimno wieczorem. To też jest dobry pomysł, żeby zamiast grilla palić ognisko, ale i też jest dobrym pomysłem obejrzeć coś ciekawego. No i mamy dla Was kilka polecajek.
1: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Słuchajcie!
3: Co oglądamy?
2: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
4: Hasłem tygodnia jest... Filmy na ochłodę.
5: Film, który mi od razu przychodzi do głowy, chociaż może jest to dosyć oczywisty wybór, to Pojutrze. Wątek przewodni to ekstremalna sytuacja, która jest skutkiem tego, że ludzie nie dbali o środowisko, a zmiany klimatu są już nieodwracalne. Oczywiście jak to przy produkcjach, w których ludzkość jest zagrożona, epicentrum zdarzeń są oczywiście Stany Zjednoczone. Dobry film na ciepłe dni, bo jest w nim dużo zimy przede wszystkim, ale i pokazanie katastrof też powoduje w człowieku pewne chłodne przemyślenia, do czego może prowadzić ludzka nieodpowiedzialność. Dobra gra aktorska i w sumie to właśnie dzięki temu filmowi poznałem Jake'a Gyllenhaala, który moim zdaniem bardzo dobrze sprawdził się w roli kogoś, kto, nazwijmy to, próbuje nawrócić ludzkość. W Pojutrze jest bardzo dużo rozmachu w efektach specjalnych i zresztą właśnie za nie film zdobył nagrodę BAFTA. Chociaż jak tak później poczytałem opinie krytyków i fizyków, to nie brak tam pogodowych absurdów albo niedomówień, głównie tych zimnych, tak to nazwijmy. Jak chociażby zamarzanie w środku oka cyklonu, grad w Tokio czy śnieg padający w Indiach. Ale Pojutrze, jak dla mnie, to też film skłaniający do refleksji, przez co można go symbolicznie określić jako chłodzącym, ale dla własnego poczucia dbania o ekologię. Wiadomo, jest to wizja filmowa i zmiany klimatu nie następują tak z dnia na dzień, ale w długoletniej perspektywie ich skutki się odczuwa. Jak chociażby ostatnie upały, czy trzymając się wątku dzisiejszego odcinka, zimy z temperaturami poniżej minus 20 stopni. Także moja polecajka to właśnie Pojutrze, w oryginale The Day After Tomorrow, które ma także fajną ścieżkę dźwiękową i z tego co pamiętam składa się na nią bodajże 20 utworów wykonanych przez Haralda Klossera i Thomasa Wagnera. Na ochłodę kompozycja nosząca taki sam tytuł jak film.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio i wszystko gra.

0: wcześniej, daj mi znać.
1: Reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie. Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
2: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
3: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
4: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się Twoim samochodem, a Ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
3: Wash Park, Chełm, Kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
4: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
5: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Reklama.
6: Bonton na lato.

0: Dzisiaj próbujemy wam wszystkim wbić do głowy, że ruch to zdrowie. Mięśnie to największy odbiorca glukozy. Podobno około 80% glukozy po posiłku trafia właśnie do mięśni. No, wierzymy naukowcom oczywiście. Im więcej aktywnej tkanki mięśniowej posiadamy, tym lepiej organizm kontroluje poziom cukru we krwi. To podobno jeden z najskuteczniejszych naturalnych mechanizmów zapobiegania cukrzycy typu drugiego. Jeśli jeszcze to nie namówiło cię do tego, żeby uprawiać sport, to uwaga, każdy rok bez ruchu to inwestycja w słabszą przyszłość. Po 30 roku życia, jak się okazuje, organizm stopniowo traci masę mięśniową. Jeśli jej nie odbudujesz, oddajesz sprawność, siłę i niezależność. A ci, którzy już w tym momencie są silni i zdecydowani, to mam nadzieję, że zdecydujecie się również zostać razem z nami, bo już za chwilę 11. O tej porze najświeższe informacje z kraju i ze świata, dosłownie za 9 minut na 104,9 FM.
1: Słuchacie Bonton Radio.

0: Sponsorem programu jest Bieruch, producent twarogu wyróżnionego znakiem jakość tradycja.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawcy prądu, Volt Polska.
2: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
3: Reklama.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 10 96. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
6: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12. Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
7: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
3: Reklama.
8: Bonton Radio i wszystko gra.

0: Ukraina ostrzega przed kulminacją napięcia w relacjach z Polską. W Wenezueli wciąż wstrząsa, ale akcja ratunkowa dobiega końca. Cristiano Ronaldo żegna się z mundialem, zagrał tam wczoraj swój ostatni mecz. Agnieszka Trojanowska-Bis. Napięcia w relacjach Ukrainy z Polską mogą wkrótce osiągnąć punkt kulminacyjny, a najtrudniejszy etap w stosunkach dwustronnych dopiero nadejdzie, powiedział szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budeanow w wywiadzie dla ukraińskiej agencji informacyjnej RBK i dodał, że Kijów nie zamierza przyjmować ultimatów. Jak przypomniał Budeanow, jest świadomy, że 11 lipca, czyli za 4 dni, przypada rocznica tragedii wołyńskiej i stwierdził, że Polska przygotowuje z tej okazji cały szereg działań prowadzących do eskalacji konfliktu. Jutro mamy poznać rekomendacje dotyczące zmian w ochronie zdrowia zaproponowane premierowi przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ. W zeszłym tygodniu po ujawnieniu nieprawidłowości w Szpitalu Południowym w Warszawie Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, to podejmie decyzje także personalne. Według posłanki Lewicy Janny Wich z Sejmowej Komisji Zdrowia jedną z propozycji powinno być wprowadzenie limitów stawek godzinowych lekarzy.
1: Czekamy na to. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
0: Rzecznik rządu Adam Szłapka ujawnił w TVN, że dziś propozycje minister zdrowia i szefa NFZ będą omawiane, a sprawa stała się pilna po tym, jak wykryto wiele nieprawidłowości w funkcjonowaniu Szpitala Południowego w Warszawie, m.in. wysokie zarobki lekarza bez specjalizacji. Z Wenezueli wyjeżdżają ekipy ratunkowe, które przyjechały z pomocą z innych państw. Po dwukrotnym trzęsieniu ziemi, do którego doszło ponad 2 tygodnie temu, akcje poszukiwawcze dobiegają końca. Władze potwierdziły ponad 3300 ofiar. Rannych zostało 16,5 tysiąca osób. Jak mówi Anna Sokołowska z UNICEF, Polska w Wenezueli nadal pojawiają się wstrząsy, a ziemia nie jest stabilna.
2: Nadal niemożliwy jest powrót do budynków, chociażby z powodu wstrząsów wtórnych. Od 24 czerwca, kiedy były dwa najmocniejsze trzęsienia, wstrząsów wtórnych było ponad 890, oczywiście w mniejszej skali, ale nadal ta ziemia nie jest stabilna.
0: W Wenezueli pracowało prawie 80 zespołów ratowniczych z ponad 30 państw. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni 27 mecz

0: na piłkarskim mundialu i pozostanie niespełniony, bo jego drużyna nigdy nie sięgnęła na Mistrzostwach Świata po tytuł. Tym razem Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią, o czym Przemysław Pozowski.
1: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
2: Normal, tristy, por sadly.
1: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy. To były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Odchodzi nie tylko CR7, ale także trener Roberto Martinez, który o kapitanie drużyny mówi tak. Nie ma wielu takich jak Cristiano Ronaldo i uważam, że powinniśmy być mu zawsze wdzięczni za to, co starał się osiągnąć podczas tych Mistrzostw Świata. Jego marzeniem było wygrać Mundial, dążył do tego, dając taki niesamowity przykład przywództwa na boisku, ale także w szatni czy jako człowiek. A więcej razy na Mundialu od Ronaldo zagrał tylko Leo Messi.
0: Portugalia uległa wczoraj Hiszpanii, która o półfinał zagra z Belgią.
3: Flash. Skrót lokalnych informacji.
4: Urząd Miasta w Chełmie po raz kolejny ogłosił konkurs na dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Choć w pierwszym naborze wyłoniono zwycięzcę, nie doszło do podpisania umowy. Powodów tej decyzji magistrat nie ujawnia. Program Karty Mieszkańca w gminie Siedliszcze cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wydano już ponad 550 kart, które uprawniają m.in. do dotacji na ekologiczne inwestycje czy zniżek na wędkowanie. Samorząd podkreśla, że program pomaga także utrzymać stabilne finanse gminy. 2 sierpnia mieszkańcy części gminy Żółkiewka wybiorą nowego radnego. Wybory uzupełniające są konieczne po śmierci Krzysztofa Chudziaka. O mandat ubiega się dwoje kandydatów, którzy dokończą obecną kadencję Rady Gminy. Więcej na ten temat w wiadomościach zapraszam o 11.30.
3: Pogody życzy sponsor, firma MKSA.
0: Spore dziś zachmurzenie, chwilowe przejaśnienia tylko, ale przez cały dzień może padać deszcz. Na południu i południowym zachodzie możliwe burze, na północy silny porwisty wiatr. Na termometrach na północy do 16 stopni, w centrum do 20, a na południu do 24.
5: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
3: Bonton na lato.
6: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry duch zdrowego śniadania.
7: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
8: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka Agencji Ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
9: Bonton na lato! Tak nazywa się ten program, w którym Was bardzo serdecznie witam. No i zapraszam na ostatnią godzinę, ostatnia prosta naszego wspólnego spotkania na 104,9 FM. Przypominam, dzisiaj wtorek, 7 lipca. I 6 po 11.

0: Reklama.
1: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm pod górze 36. Telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy

0: opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Reklama.

Ludzie najczęściej po lekarstwa chodzą gdzie? No do apteki, wiadomo. A czy słyszeliście o tym, że mięśnie produkują własne lekarstwa? A no właśnie, no to teraz usłyszycie. Słuchacie Radia Bon Ton na 104,9 FM. Mamy już 20 minut po godzinie 11. Podczas wysiłku uwalniają się miokiny, czyli substancje, które działają przeciwzapalnie, no i wspierają pracę.

pracę całego naszego organizmu. Korzystnie wpływają na serce, na mózg, na układ odpornościowy i metabolizm całego naszego organizmu. Silne mięśnie to oczywiście też mocne kości, o tym też nie można zapominać w czasie uprawiania sportu. Mięśnie podczas pracy obciążają kości, pobudzając je do przebudowy i wzmacniania. Brak ruchu będzie osłabiał nie tylko mięśnie, ale również cały układ kostny. Ale dzisiaj was postraszyłem, co? No bo dajcie spokój, ile można się obijać. Obiecaliście na początku roku, że zapiszecie się na siłownię i co? Mamy początek lipca i nadal nic.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 000 używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory w 300.

0: miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, Rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Już od środy w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 8 do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
8: Reklama. Wtorkowe wydanie wiadomości lokalnych Radia Bonton minęła już 11:30.
9: Eliza Kudelska-Nowosad, zapraszam na lokalne wiadomości Radia Bonton. Jest 11:30. Chełmski magistrat po raz trzeci szuka dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Nowy konkurs został właśnie ogłoszony, a kandydaci mogą składać dokumenty do 17 lipca. Sama rekrutacja budzi jednak pytania. W pierwszym konkursie wybrano Dominika Małysa, który, jak już informowaliśmy i jak wynikało z oficjalnego komunikatu miasta, spełnił wszystkie wymagania formalne i merytoryczne. Mimo to nie doszło do podpisania umowy o pracę. Kolejny konkurs zakończył się bez zgłoszeń, a teraz magistrat rozpoczął trzeci nabór. Sprawa była poruszana podczas ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta. Radni pytali, dlaczego wyłoniony kandydat ostatecznie nie objął stanowiska.
10: Konkurs rzeczywiście został rozstrzygnięty, natomiast nie została zawarta umowa pomiędzy pracodawcą a osobą, która wygrała ten konkurs. Dlatego konkurs został ogłoszony ponownie. Pełniący obowiązki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nadal jest pełniącym obowiązki tego ośrodka.
9: Mówił zastępca prezydenta Chełma Radosław Wnuk, a na dalsze dociekania radnego Piotra Jabłońskiego, dlaczego tak się stało, dodał.
10: Nie zostaliśmy upoważnieni ani przez osobę ubiegającą się o to stanowisko, ani przez prezydenta do udzielania informacji w zakresie, jaka przyczyna była nie podpisania umowy.
9: Brak wyjaśnień wzbudza wątpliwości części radnych, którzy zwracają uwagę na potrzebę większej przejrzystości procesu rekrutacyjnego. W gminie Siedliszcze program Karty Mieszkańca bije rekordy popularności, przynosząc wymierne zyski zarówno domowym budżetom, jak i samorządowej kasie. Od początku 2024 roku urząd wydał 552 karty, a zainteresowanie programem nie słabnie. Skierowany jest do osób, które są zameldowane na terenie gminy i tutaj rozliczają swoje podatki. W zamian mogą liczyć na szeroki pakiet przywilejów, który wykracza poza zwykłe zniżki. Największym magnesem są wysokie dotacje na inwestycje w gospodarstwach domowych. Posiadacze karty mogą ubiegać się o dofinansowanie do budowy studni głębinowych, montażu pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych. Także budowy przydomowych oczyszczalni ścieków i zbiorników bezodpływowych. Inwestycje te nie tylko podnoszą wartość nieruchomości, ale realnie obniżają codzienne rachunki za energię i ogrzewanie. Jednak

0: Etapem mieszkańca to również relaks. Jej posiadacze korzystają z tańszego wędkowania nad zalewem w Majdanie Zachorodyńskim. Burmistrz siedliszcza Hieronim Zonik zwraca uwagę na jeszcze jeden kluczowy aspekt. Program buduje odpowiedzialność za lokalną wspólnotę. Dzięki niemu opłaty za wodę, kanalizację i odpady są regulowane terminowo, a zaległości w gminie praktycznie nie występują. Stabilniejszy budżet pozwala samorządowi planować kolejne udogodnienia dla mieszkańców. Władze zapowiadają, że program będzie nadal rozwijany, by jeszcze mocniej zachęcać do aktywnego życia w gminie.
1: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Mieszkańcy części gminy Żółkiewka ponownie staną przed urnami. Na 2 sierpnia wyznaczono wybory uzupełniające do Rady Gminy Żółkiewka w okręgu wyborczym numer 3. Ich przeprowadzenie jest konieczne po śmierci radnego Krzysztofa Chudziaka. Chociaż od śmierci samorządowca minęły już 3 miesiące, mieszkańcy dopiero teraz będą mogli wybrać jego następcę. A wynika to z obowiązujących procedur wyborczych. Po wygaśnięciu mandatu konieczne było przeprowadzenie całej procedury obejmującej m.in. tworzenie komitetów wyborczych, zgłaszanie kandydatów i organizację głosowania. Początkowo chęć udziału w wyborach zgłosiły 3 komitety. Ostatecznie jednak o mandat radnego powalczy 2 kandydatów. Mieszkańcy okręgu wyborczego numer 3 będą wybierać spośród kandydatów zgłoszonych przez Komitet Wyborczy Wyborców Andrzeja Grabka oraz Komitet Wyborczy Wyborców Lilii Chudziak. To właśnie oni będą ubiegać się o mandat radnego na pozostałą część obecnej kadencji Rady Gminy Żółkiewka.
1: Bonton na lato.

0: z muzyczną kartką z kalendarza. Co kryje się pod 7 lipca? Posłuchajcie.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
3: Jarek Hołota, witam we wtorek, 7 lipca w kalendarzach. Sprawdzamy, jakie legendarne momenty zapisały się w historii muzyki pod dzisiejszą datą. Naszą podróż zaczynamy od świętowania z prawdziwą, żyjącą legendą. W roku 1940 na świat przyszedł Richard Starkey, czyli nikt inny jak Ringo Starr. Genialny perkusista, wokalista i członek legendarnej czwórki z Liverpoolu, czyli zespołu The Beatles. Ringo kończy dzisiaj niesamowite 86 lat. To człowiek, którego nienaganny rytm, poczucie humoru i charakterystyczny wokal w takich hitach jak Yellow Submarine czy While a Little Help from My Friends na zawsze zmieniły oblicze pop rocka. Ślemy do Londynu masę pozytywnej energii i życzymy 200 lat pokoju i miłości. Przenosimy się do roku 1947. Dokładnie 7 lipca na świat przyszedł David Hodo, amerykański wokalista, doskonale znany jako robotnik budowlany z kultowej formacji Disco Village People. David kończy dzisiaj 79 lat, a ich radiowe killery YMCA czy In the Navy do dziś rozkręcają każdą imprezę. Zaglądamy do roku 1984. Dokładnie 42 lata temu amerykański piosenkarz i kompozytor Prince świętował kolejny tydzień triumfu, a jego kultowy singiel Windows Cry z albumu Purple Rain okupował pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100, rewolucjonizując brzmienie nowoczesnego popu i funk rocka. Smutna kartka z roku 2006, dokładnie 20 lat temu odszedł Syd Barrett, angielski piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i przede wszystkim genialny, oryginalny lider oraz współzałożyciel rockowej legendy Pink Floyd. Jego psychodeliczna wizja muzyki ukształtowała pierwszy album grupy, a utwory takie jak Shine On You Crazy Diamond były później pisane właśnie jako hołd dla jego zagubionego geniuszu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym radiowym i słonecznym trzęsieniem ziemi z roku 1982, które dokładnie w lipcu tamtego roku zabetonowało światowe rozgłośnie. Dokładnie 44 lata temu, w lipcu 1982 roku, muzycy amerykańskiej supergrupy Toto świętowali premierę swojego drugiego singla z legendarnego krążka Toto 4. Mowa o utworze Rosanna. David Paich napisał ten utwór z myślą o aktorce Rosanne Arquette, ale to, co z tą kompozycją zrobiła sekcja rytmiczna, to czysty majstersztyk. Charakterystyczny, pulsujący groove perkusyjny Jeffa Porcaro, genialne partie dęciaków, chwytliwy refren i ta niesamowita, lekka energia sprawiły, że piosenka z miejsca zdobyła nagrodę Grammy i stała się absolutnym radiowym evergreenem. Zamykając to wtorkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i na resztę dnia stawiamy na utwór, który jest absolutną definicją radiowej perfekcji. W Radiu Bonton czas na dawkę najwyższej muzycznej jakości. Przed wami Toto i Rosanna.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy Twoje oszczędności. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do...

0: 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. Więcej na stronie Chełmskiego Domu Kultury. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
4: Reklama. Bonton na lato.

0: Dokładnie wczoraj, 6 lipca, była 29. rocznica powodzi tysiąclecia z 1997 roku i jednej z najbardziej tragicznych wydarzeń hydrologicznych we współczesnej historii Polski. W lipcu 1997 roku długotrwałe i intensywne opady doprowadziły do katastrofalnych wezbrań na Odrze, Wiśle oraz wielu ich dopływach. Najbardziej ucierpiały tereny województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego, a także część województwa lubuskiego i małopolskiego, a także trochę też w zasadzie świętokrzyskiego. Kto chce zobaczyć, jak to mogło wtedy wyglądać, no to przecież na Netflixie powstał serial Wielka Woda i można obejrzeć kilkuodcinkowy serial o powodzi we Wrocławiu. O, widzicie, już macie polecajkę na dzisiejszy wieczór. Tylko mi tam wszystkich odcinków na raz nie obejrzeć, bo się nie wyśpicie. I co, jutro kto za was pójdzie do pracy? No właśnie, a propos pracy, nasi dziennikarze walczą i cenne informacje do naszego studia przynoszą. Punktualnie o 12 pewnie będą chcieli wam je przedstawić, więc serdecznie już w ich imieniu zapraszam za 9 minut najświeższe wiadomości. Ja za dzisiaj dziękuję, słyszymy się jutro po 7.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, Chełm Kolejowa 5, grupa dostawców.

0: Dostawcy prądu. Volt Polska.
1: Autorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama.
7: Minęła 12. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
8: Prezydent i ministrowie reprezentują Polskę na szczycie NATO. Dziś mija termin na rozwiązanie problemu w ochronie zdrowia. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności Etny. Dorota Wardecka, dzień dobry. Jest duża szansa na to, że Polska na szczycie NATO w Turcji będzie mówić jednym głosem. Uważa zarówno rząd, jak i opozycja. Dziś w Ankarze rozpoczyna się dwudniowy szczyt NATO, na którym Polskę będą reprezentować prezydent Karol Nawrocki oraz szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i szef MSZ-u Radosław Sikorski. O szczegółach Maciej Kluczka.
9: W deklaracji po szczycie ma się pojawić zapis o Rosji jako o stałym zagrożeniu dla NATO. Mówiła Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050.
10: My potrzebujemy poczucia solidarności całego sojusza, jeśli chodzi o powstrzymywanie Rosji i wskazanie, że Putin jest zagrożeniem.
9: Dobrze, że przed szczytem NATO doszło do bezpośredniej rozmowy prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem, mówi z kolei poseł PiSu Andrzej Śliwka.
11: Prezydent Nawrocki rozmawiał z panem prezydentem Trumpem
12: i wicepremier Kosiniak-Kamysz rozmawiał z Pitem Hegsetem.
9: Polska w czasie szczytu będzie zabiegać o przeniesienie ze Stanów do Polski części produkcji pocisków do systemu Patriot.
8: Dziś mija termin, jaki premier Donald Tusk wyznaczył szefowej resortu zdrowia Jolancie Sobierajskiej-Grędzie na przygotowanie zmian, które poprawią funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. To pokłosie m.in. afery z wysokimi zarobkami lekarza bez specjalizacji w Szpitalu Południowym w Warszawie. Na zmiany czeka m.in. posłanka Lewicy Joanna Wicha z Sejmowej Komisji Zdrowia.
13: Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia, no bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
8: A jutro premier ma ogłosić decyzję w sprawie przyszłości szefowej resortu zdrowia w rządzie. Wojewoda przejął zarządzanie ostatnim na Podlasiu ośrodkiem zbiorowego zakwaterowania dla Ukraińców w Podbiałostockim Wasilkowie. Władze gminy chciały jego likwidacji, twierdząc, że administrowanie nim to dodatkowe koszty. Zdaniem wojewody podlaskiego Jacka Brzozowskiego argumenty gminy są absurdalne, bo ośrodek utrzymuje państwo, a teraz zajmie się nim Urząd Wojewódzki.
14: Pracownicy Urzędu Gminy w Wasilkowie nie będą dokonywali żadnych technicznych czynności związanych z wysłaniem faktury do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, bo do tego się sprowadzała ta czynność. Techniczna.
8: W ośrodku przebywa 50 osób z grup wrażliwych, starszych i z niepełnosprawnościami. Działanie ośrodka zostanie wygaszone w marcu przyszłego roku. Lotnisko w Katanii na Sycylii zamknięte z powodu aktywności wulkanu Etna. Przyloty i odloty zostały wstrzymane najpierw do godziny 10, teraz wiadomo, że utrudnienia potrwają do 14. Trwa erupcja Etny, a ze wschodniego zbocza krateru wydobywa się popiół wulkaniczny. Władze lotniska zaapelowały do pasażerów, by skontaktowali się z liniami lotniczymi i sprawdzili status swojego lotu. Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27. mecz na piłkarskim mundialu. Więcej razy od niego na Mistrzostwach Świata zagrał tylko Messi. A Portugalia odpadła w 1/8 finału po porażce z Hiszpanią.
15: Normal, triste.

0: sadly.
1: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z mistrzostw świata, ale zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej.
2: Mistrzowie Europy pokonali Portugalię 1-0, a gola strzelili w doliczonym czasie gry.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
4: No to teraz patrzymy, co dzieje się w pogodzie. Na termometrach około 20 stopni, odczuwalna to jakieś 16, czyli jest zimno, można powiedzieć. Wiatr ten jest silny, 30 km na godzinę, więc uważajmy. Ciśnienie atmosferyczne to jest ważne, 1008 hektopaskali, więc biometr niekorzystny, także nasze samopoczucie może być takie o. I jeżeli chodzi o deszcz, bo to jest ważne, dzisiaj może padać, także weźcie ze sobą parasole.
3: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
5: W rytmie lata.
6: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
4: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie na zegarach 12:04, w głośnikach David Guetta i Sia Titanium. Tak jest. No i jesteśmy razem do godziny 17:00, 104.9 FM, radiobonton.pl.

0: reklama.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Hełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. ADEA, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
3: Jak to?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd.

0: Agata.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku, później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

Gibbs, Ego i For Money, ostatni dzień lata. Panowie, to dopiero początek. No co, co to bez sensu, trochę takie bez sensu, ale fajnie gracie, fajnie letnio-wakacyjnie, więc się zgadza. Na zegarach radia będą 12:21, teraz w głośnikach The Rolling Stones i In The Stars. Też fajny utwór, bardzo, bardzo mi się podoba. No właśnie, jak 12, słuchajcie, to kartka z kalendarza. No to szybko lecimy. Dzisiaj mamy wtorek, 7 lipca, jupi! Tak, imieniny obchodzą Benedykt oraz Odo, takie niepolskie te imiona. A nietypowe święta? Jedno, ale za to jakie, słuchajcie, dzisiaj jest Światowy Dzień Czekolady.

0: reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrevBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrevBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
4: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie

0: Bezpieczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
2: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów, dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
3: Sponsorem programu jest Bieluch, producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
4: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
5: Reklama. Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych. Bonton Radio Sport.
6: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Czwarte zwycięstwo z rzędu w oktagonie dopisał do konta pochodzące z Łodawy Ernest Dorosz. Wielokrotny mistrz Polski w zapasach i wychowanek Mluksu w Łodawa oraz Oleksiejczuk Team, a obecny fighter Nemesis Pro Team Warszawa pokonał Wutera van Buzela podczas gali Levels Fight League w Amsterdamie. Ernest Dorosz od samego początku kontrolował przebieg starcia i przez trzy rundy dominował nad rywalem. Tym samym nie pozostawił złudzeń sędziom, którzy jednogłośną decyzją przyznali mu zwycięstwo. Szymon Szymonowicz i Hubert Sidoruk, zapaśnicy cementu Gryfa Chełm, biorą udział w zgrupowaniu kadry narodowej seniorów w górskim ośrodku Czakhanzor w Armenii. Szkolenie poprzedził międzynarodowy turniej, w którym chełmianie po raz kolejny przetestowali swoją formę przed ważnymi zmaganiami, a te czekają ich w najbliższych tygodniach, mówi trener Krzysztof Gajek.
7: Chłopaki tam nieznacznie na punkty przegrali z zawodnikami właśnie z Iranu i z Armenii walczyli. Szymon przegrał dwoma punktami w sumie, najpierw z zawodnikiem z Iranu, a później miał jeszcze walkę z zawodnikiem z Armenii i też właśnie gdzieś ta walka nie poszła po jego myśli, ale to jest ciężki start i właśnie po tych cięższych obozach, także taki sprawdzian formy.
6: Obaj zapaśnicy cementu Gryfa pozostali w Armenii, aby dalej pracować w gronie kadrowiczów, ale nie tylko. Ponownie Krzysztof Gajek.
7: Teraz właśnie zostają na tym obozie popracować, posparować z zawodnikami właśnie z Iranu, z Armenii i z tych wszystkich wschodnich krajów, także bardzo fajny obóz i tak szkoleniowy i walkowy. I po obozie wracają na tydzień do Polski i później zaczyna się rywalizacja, on wyjazd Mistrzostwa Świata. Także pierwszy turniej będzie na początku sierpnia na Litwie.
6: Zgrupowanie kadry narodowej w Armenii potrwa do 19 lipca.
5: Program sponsoruje AluPoint, wykonawca aluminiowych zadaszeń tarasów i ogrodów zimowych.
8: W rytmie lata.

Come on, come on, come on, ależ to jest fajne na lato. Perfect Strangers i Johna z Blue na zegarach 12.34. Ja wiem, że szczęśliwi czasu nie liczą, ale czasami nie macie czasu spojrzeć na zegarek, więc ja będę waszą zegarynką, słuchajcie. A propos, słuchajcie, wiecie, że do końca tygodnia zimno i deszcz? No tak, mieliśmy już tak zwaną lampę, teraz mamy, co my mamy? No dobra, niech podlewa deszcz, nasze trawniki niech będą zielone, my odpoczniemy też właśnie od upałów, bo te wrócą prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, jak widzę tutaj na naszej mapie pogodowej, także będzie dobrze. Teraz Mrozo i Zalia.

0: Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomość dla osób starszych i ich bliskich. Przychodnia Dentado Chełm Rejowiecka 117 informuje o rozpoczęciu przyjęć przez lekarza geriatrę. Zajmujemy się diagnostyką, leczeniem i poprawą jakości życia osób starszych. Zapisy trwają. Zadzwoń 512 835 211. Więcej informacji na www.dentado.pl.
3: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
4: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
5: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
6: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające, detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608-100-676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama. Autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja.
7: W rytmie lata na 104,9 FM.

Za chwileczkę Laura Branigan i uważajcie, self-control, wszędzie kontrola. No tak, no jeżeli chcemy żyć w miejscu, które jest bezpieczne, kontrola musi być. Rodzice coś o tym wiedzą. Jeżeli chodzi o wiadomości, to co tu mamy? Ostrzeżenia IMGW, jeżeli jesteście gdzieś nad morzem, to posłuchajcie nas, bo wiem, że jesteście nad morzem i wiem, że nas słuchacie, bo ja mam swoje, wiecie, swoje kontakty mam i o tym wiem. Dobra, już nie gadam, proszę bardzo, Laura.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
3: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
4: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
3: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
4: Tanio i od ręki.
5: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gra.

0: gratis.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park Mickiewicza 41 Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo. Uff, jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
5: Zalega ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.
6: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
7: Reklama. Minęła 13. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
8: Ważne oświadczenie dotyczące produkcji pocisków do wyrzutni Patriot w Ankarze. Nord Stream nie dostanie odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. IMGW wydało alerty przed burzami i wichurami również trzeciego stopnia. Dorota Wertycka. Wołodymyr Zełenski jest już w Ankarze na rozpoczynającym się szczycie NATO, gdzie ma wystąpić z szefem sojuszu Markiem Ruttem, ale dziś uwaga uczestników skupia się głównie na przemyśle zbrojeniowym i nowych kontraktach. Jak donoszą media, dojdzie do podpisania oświadczenia woli o utworzeniu Europejskiego Centrum Serwisowania. Głośny w ostatnich dniach pocisków do wyrzutni Patriot. Cezary Jaszczyk.
9: Mamy do czynienia z elementem szerszego amerykańskiego planu. Chodzi o tak zwaną współprodukcję kluczowych rodzajów broni. Waszyngton chce w ten sposób zwiększyć możliwości produkcyjne. Ich braki pokazała wojna w Iranie. Bo gdy Amerykanie masowo wystrzeliwali pociski i cały przemysł został przestawiony głównie na ich potrzeby, reszta państw musiała czekać w kolejce. To ma się zmienić, a jak już wcześniej zapowiadali przedstawiciele amerykańskiej administracji, wybierani do programu będą najbardziej zaufani sojusznicy. Oprócz Polaków dokument mają podpisać Niemcy, Holendrzy i Szwedzi.
8: Nord Stream przegrał sprawę o 580 milionów euro odszkodowania za zniszczenie gazociągu do Europy. Ubezpieczyciele nie muszą wypłacać spółce setek milionów euro. A tak uznał sąd. W Londynie oddalił żądanie Rosjan, podkreślając, że spółce nie należą się pieniądze, ponieważ polisy nie obejmują szkód wojennych. W 2022 roku 3 z 4 niwek gazociągów Nord Stream 1 i Nord Stream 2 na Morzu Bałtyckim w pobliżu Danii zostały zniszczone w wyniku eksplozji. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla 7 województw na południu. To śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury mogą się pojawić na Pomorzu. Wiatr ma wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego stopnia przed silnym wiatrem na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. Po pół roku strefy czystego transportu w Krakowie miasto zyskało 17 milionów złotych. To pieniądze z opłat za wjazd aut niespełniających norm emisji spalin. Pieniądze w pierwszej kolejności pokrywają koszty funkcjonowania strefy. Nadwyżka ma zostać przeznaczona na poprawę jakości powietrza, wyjaśnia Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
10: Zgodnie z uchwałą miasto może te pieniądze wydać na ekologiczny transport miejski. Mowa tutaj o niskoemisyjnych autobusach komunikacji miejskiej.
8: Gminy z tak zwanego obwarzanka będą mogły go wykorzystać do własnej walki ze smogiem. Saperzy we Wrocławiu usunęli niewybuch z II wojny światowej znaleziony podczas prac ziemnych w samym centrum miasta przy ulicy Trzemeckiej. Przed akcją saperów trzeba było ewakuować mieszkańców. To rejon zamieszkały przez 3

0: 2000 osób, ale ostatecznie w podstawówce, w której przygotowano miejsca dla ewakuowanych, przebywało około 120 osób.
1: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie odbyło się dziś czepkowanie absolwentek pielęgniarstwa i położnictwa. Uroczystość połączona ze ślubowaniem symbolicznie wprowadziła adeptki i rozpoczęła ich zawodową drogę. Najzdolniejsi uczniowie chełmskich szkół mogą ubiegać się o stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce. Wnioski można składać do końca lipca. Wsparcie otrzymają uczniowie z wysokimi wynikami, wzorowym zachowaniem i dodatkowymi sukcesami. Mieszkańcy osiedla Wschód w Rajowcu Fabrycznym mają nadzieję na rozwiązanie problemów z oświetleniem. Miasto analizuje budowę nowej sieci, a spółdzielnia zrobiła też krok w stronę przekazania terenów pod spornymi punktami oświetleniowymi. Więcej w wiadomościach lokalnych o 13.30.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, firma MKSA.
5: No i właśnie, patrzymy, co tam w pogodzie słychać u nas w Chełmie. W tym momencie mamy na termometrach jakieś 19 stopni, odczuwalna mniej więcej tyle samo. Jest pochmurno, tak patrzę przez okno, słońce walczy, ale na razie przegrywa. Wiatr silny, 30 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne nadal niekorzystne, 1008 hektopaskali. I przypominam o parasolach, gdybyście wybierali się na miasto, bo może padać.
3: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Chełm Przemysłowa 28.
6: Prognozę pogody sponsoruje firma MKSA. www.ekomk.com.pl.
7: W rytmie lata.
8: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
9: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
5: Mamy 6 minut po pierwszej. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie. Mam informację. Pies z Rejowieckiej jest zabezpieczony. Powiadomiona Straż Miejska. Wszystko na razie skończyło się dobrze. A muzycznie? Carla Fernandez, czyli wracamy do Dni Chełma.

Bonton Radio. I wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
1: Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
5: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
4: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
5: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
4: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
6: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama.
7: W rytmie

i Lost Frequencies na zegarach 13:19. Wiecie, co to jest nagroda Darwina? To jest nagroda za to, że się nie myśli czasami. No i jest pewien Brytyjczyk, który prawie oślepł przez jedną rzecz. Był zmęczony, no i słuchajcie, zaczął używać pistoletu do masażu właśnie w okolicach oczu. Trafił do lekarza. Lekarz odkrył rozległe i poważne uszkodzenia siatkówki, typowe dla silnych urazów. Wiecie, jak taki właśnie pistolet masażowy działał, prawda? Masaż pistoletowy? Pistolet masażowy? Jakoś tak. No ale widzicie, i to jest na tej zasadzie: nie dotykaj ognia, bo się sparzysz, nie? No czasami trzeba myśleć, tym bardziej teraz, kiedy są wakacje, dużo różnych dziwnych pokus i pomysłów nam do głowy przychodzi, także proszę, błagam, nie. Teraz cukier, a później wiadomości o 13:30.

0: reklama.
1: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
2: Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny profesjonalny projekt. Przyjdź.

0: poniedziałki i piątki od 11 do 13. Na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
1: I co, udało Ci się sprzedać?
0: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
2: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13. Ulica Lubelska 31.
3: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Reklama.
5: Zapraszam na zestaw najświeższych informacji. Eliza Kudelska-Nawosat. Czepkowanie to wyjątkowy moment w drodze zawodowej przyszłych pielęgniarek i położnych. Uroczystość, której towarzyszy złożenie ślubowania, odbyła się dzisiaj w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie.
6: Dzisiaj mamy 72 osoby, jeśli chodzi o kierunek pielęgniarstwo i 4 absolwentki z kierunku położnictwa. Jest to pierwszy nasz rocznik, bowiem 3 lata mamy kształcenie na kierunku położnictwo i tylko albo aż 4 osoby.
5: Mówi doktor nauk o zdrowiu Aneta Kościołek, dyrektor Instytutu Nauk Medycznych Chełmskiej Uczelni. Dzisiejsza uroczystość wprowadziła symbolicznie absolwentki pielęgniarstwa i położnictwa do tych wymagających zawodów.
7: Nazywam się Estera Onusiewicz i jestem studentką położnictwa. Dzisiaj akurat już absolwentką. Jest to wyjątkowy kierunek, ponieważ ukończyło nas tylko 4 dziewczyny. No i każda z nas chciałaby kontynuować swoją przygodę w położnictwie już pracując na oddziale. Myślę, że to się spełni. Współpracowałyśmy z kilkoma szpitalami, również z Chełmskim. Niesamowite wzruszenie. Nie myślałam, że jednak ta uroczystość ma taki charakter też wzruszający. Hymn, który był, czy odnośnie położnej pielęgniarki, czy ślubowanie, które mówiło o tym, w jaki sposób ma się zachowywać pielęgniarka, że to nie tylko są pielęgnowania, ale również etyka zawodu położnej pielęgniarki. I właśnie ta nasza mała grupa, byłyśmy bardzo zżyte ze sobą, więc poczułyśmy się też z naszą promotor bardzo wyróżniona na dzisiejszym wydarzeniu i w ogóle na uczelni.
5: Uroczystość czepkowania absolwentki świętowały w gronie kadry akademickiej Chełmskiej Akademii Uczelni Medycznych z Lubelskiego Samorządu Pielęgniarek, ale też konsultantów, wojewódzkich dyrektorów szpitali i naczelnych pielęgniarek placówek ochrony zdrowia z regionu. Najzdolniejsi uczniowie chełmskich szkół mogą już ubiegać się o specjalne wsparcie finansowe. Prezydent Chełma ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendiów za wybitne osiągnięcia w nauce za drugi semestr roku szkolnego 25-26. Program jest skierowany do uczniów klas 8 szkół podstawowych oraz młodzieży uczęszczającej do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez miasto. Stypendium to forma wyróżnienia dla osób, które osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, rozwijają swoje pasje i angażują się w życie szkoły lub lokalnej społeczności. By otrzymać stypendium, uczeń musi spełnić określone kryteria. W przypadku ósmoklasistów wymagana jest średnia ocen na poziomie co najmniej 5,30, natomiast uczniowie szkół ponadpodstawowych muszą osiągnąć średnią minimum 5,10. Konieczna jest również wzorowa ocena z zachowania i brak nieusprawiedliwionych nieobecności. Same wyniki w nauce to jednak nie wszystko. Kandydaci powinni wykazać się też dodatkowymi osiągnięciami, między innymi działalnością społeczną na rzecz szkoły lub środowiska, tytułem laureata konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, albo też sukcesami sportowymi na podobnym poziomie. Wnioski o przyznanie stypendium składa do prezydenta dyrektor szkoły, do której uczęszcza kandydat. Te dokumenty należy dostarczyć do 31 lipca, a przyznane świadczenie będzie wypłacane jednorazowo za semestr.
4: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bon Ton.
5: Światełko w tunelu dla mieszkańców osiedla Wschód w Rejowcu Fabrycznym. Po miesiącach sporów i niepewności pojawiła się szansa na kompleksowe rozwiązanie problemów z oświetleniem tej części miasta. Najważniejszym punktem ostatniej sesji Rady Miejskiej był stan techniczny tamtejszej sieci. Jak podkreśla burmistrz Gabriel Adamiec, obecna infrastruktura jest mocno zdegradowana, ponieważ przez lata nie była serwisowana przez spółdzielnię mieszkaniową. Samorząd stoi teraz przed kluczowym dylematem, czy brnąć w doraźne, nieefektywne naprawy, czy wybudować zupełnie nową sieć, która posłuży mieszkańcom przez dekady. Przełom nastąpił również w głośnej sprawie tzw. latarni przy garażach, z której korzysta ponad 40 użytkowników. Radny Rafał Kiejda poinformował, że członkowie spółdzielni podjęli

0: uchwałę umożliwiającą zbycie działek, na których znajduje się sporna infrastruktura. Teraz ruch należy do miasta, które musi wyrazić zgodę na ich przejęcie. Burmistrz zapowiedział pełną transparentność tego procesu. Szczegółowe analizy finansowe i techniczne zostaną przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji. Włodarz zaznaczył jednak wyraźnie, że ostateczna decyzja o wydatkowaniu publicznych pieniędzy na ten cel będzie należała do całej Rady Miasta.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

takie coś do potuptania, można nawet się poruszać, ale Farben i Bot Dog w Radiu Bon Ton w rytmie lata, oczywiście na zegarach 13:37. Za chwileczkę Manam i Po to jesteś na świecie. No właśnie, a dlaczego jestem na tym świecie? Takie pytania dzieci też zadają i za chwileczkę, a dlaczego kolejny odcinek? Podoba mi się to, że mogę pomagać tym małym dzieciaczkom, które nie wiedzą, o co chodzi, a mogą mnie zapytać. Jeżeli chcielibyście, żeby wasze dziecko znalazło się na antenie, jak najbardziej k.miszczyk@radiobonton.pl. Proszę wysłać do mnie nagranie z pytaniem, które zaczyna się od a dlaczego? Możecie na przykład wy poprzez dzieci też pytać, a czemu nie? Może sprostam zadaniu?

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: A dlaczego? Pytania małych odkrywców, odpowiedzi dla każdego. Na nawet najtrudniejsze pytania odpowiada Kinga Miszczyk.
2: Witajcie w kolejnym odcinku audycji A Dlaczego? To miejsce, w którym odpowiadamy na pytania zadawane przez małych odkrywców, a dzisiaj swoje pytanie przysłała do nas 7-letnia Wiktoria. Posłuchajcie.
3: A dlaczego drzewa są zielone?
2: Świetne pytanie, Wiktorio. Rozejrzyjcie się teraz dookoła. Jeżeli jesteście w parku, w lesie albo nawet wyglądacie przez okno, na pewno zobaczycie mnóstwo zieleni. Zielone drzewa, zielone krzewy i zieloną trawę. Ale czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego liście są właśnie zielone? Przecież mogłyby być niebieskie, różowe albo nawet fioletowe. Okazuje się, że natura miała na to bardzo sprytny pomysł. Wyobraźcie sobie, że każdy listek na drzewie to maleńka kuchnia. Nie ma w niej garnków ani patelni, ale codziennie powstaje tam i jedzenie dla drzewa. Żeby przygotować taki obiad, drzewo potrzebuje trzech składników. Pierwszy to woda, którą korzenie pobierają z ziemi. Drugi to powietrze, a trzeci to światło słoneczne. I właśnie tutaj pojawia się niezwykły bohater naszej historii. Nazywa się chlorofil. To zielona substancja ukryta w liściach. Można powiedzieć, że chlorofil jest takim małym kucharzem albo pomocnikiem, który potrafi zamienić promienie słoneczne w energię potrzebną drzewu do życia, wzrostu i wypuszczania nowych liści. Ale to jeszcze nie wszystko. Wiecie, że światło słoneczne wcale nie jest tylko białe. W środku ukrywają się wszystkie kolory tęczy. Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. Liście wykorzystują większość tych kolorów do produkowania energii, ale z zielonym dzieje się coś wyjątkowego. Liście go prawie nie zatrzymują. Zamiast tego odbijają go z powrotem. Prosto do naszych oczu. Brzmi skomplikowanie i taki jest. I dlatego właśnie widzimy drzewa jako zielone. A teraz mam dla Was mały eksperyment. Pomyślcie o jesieni. Czy drzewa nadal są wtedy zielone? No właśnie nie. Robią się żółte, pomarańczowe, czerwone, a czasem nawet brązowe. A dlaczego? Jesienią dni stają się krótsze, a słońce świeci coraz słabiej. Drzewo wie, że zbliża się zima. Przestaje więc produkować chlorofil. Kiedy zielony kolor znika, nagle możemy zobaczyć inne barwy, które przez całe lato były ukryte w liściach. To trochę tak, jakby drzewo zdjęło zielony płaszcz i pokazało kolorowy sweter schowany pod spodem. A czy wiecie, że nie wszystkie drzewa jesienią zmieniają kolor? Sosny i świerki przez cały rok pozostają zielone. Ich igły są bardzo twarde i dobrze przygotowane na zimę, dlatego nie muszą ich zrzucać co roku, tak jak liście dębów, klonów czy brzus. A więc odpowiedź na pytanie Wiktorii brzmi: drzewa są zielone, ponieważ w ich liściach znajduje się chlorofil. Zielony pomocnik, który wykorzystuje światło słoneczne do przygotowywania pożywienia dla drzewa. Dziękuję, Wiktorii.

0: Wiktorio, za świetne pytanie. A może wy macie jakieś pytania do mnie? Jeżeli tak, wysyłajcie je śmiało na k.miszczyk@radiobondon.pl. Z miłą chęcią odpowiem na nie wszystkie. Do usłyszenia następnym razem. Pa!
1: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
2: Reklama. Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
3: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
4: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
3: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
8: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
10: Można poinformować po prostu.
11: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
12: No w sumie.
13: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Reklama.
16: W rytmie.

Chłód, tak jest. Sana Ale Jazz w Radiu Bon Ton w rytmie lata na zegarach 13:54. Wiecie co, tutaj przestawili nam duszka wiklinuszka bardziej w moją stronę, bardziej w moje okno i tak patrzę się na was cudownych turystów, nie turystów robiących sobie zdjęcie, aż się normalnie serduszko cieszę. Za chwileczkę Olivia Rodrigo i Drop Dead, czyli coś nowego takiego mniej więcej od pani Oliwii. No i wiadomości, a tam takie wiadomości nie bardzo z nadmorza, bo kąpieliska są pozamykane. Jak tam jesteście, to wspólnie.

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama.
3: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Sanitarm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Sanitarm. Chełm Okrzowska 39. www.sanitarminfo.pl. Sanitarm. Dobrze trafiłeś.
4: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
5: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wybić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
4: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
5: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus Luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Chrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
4: Reklama. Minęła 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
5: W Europie powstanie Centrum Serwisowania Pocisków do systemu Patriot. Plan reformy ochrony zdrowia premier przedstawi najpóźniej jutro. Ponad 120 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. Dorota Wartecka. Polska, USA, Niemcy, Holandia i Szwecja podpisały porozumienie w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków do systemów Patriot. Do podpisania dokumentu doszło w Ankarze podczas szczytu NATO. To znacznie zwiększy moce oraz przyspieszy produkcję i serwis pocisków, podkreśla minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który wraz z szefem MSZ-u oraz prezydentem reprezentuje Polskę w Ankarze. A podczas szczytu NATO nie jest planowane spotkanie Karola Nawrockiego z Wołodymyrem Zełenskim, poinformował właśnie szef prezydenckiego biura polityki międzynarodowej Marcin Przydacz. Ukraina nie jest członkiem sojuszu, ale prezydent Zełenski jest na szczycie NATO w roli gościa. Zdaniem polityków koalicji rządzącej rozmowa obu prezydentów byłaby dobrą okazją do próby deeskalacji konfliktu, jaki wybuchł między Kijowem a Warszawą, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
6: Bo jeżeli ma dojść do takiego spotkania, słyszeliśmy, że takie sygnały ze strony ukraińskiej są, to najpierw trzeba po prostu być na tym szczycie i rozmawiać.
7: Czy jest spotkanie z prezydentem Zełenskim? Nie, nie ma takiego planu. Planowanego bezpośredniego spotkania, natomiast na tej dzisiejszej kolacji najpewniej będzie prezydent Zełenski. Nie wykluczamy, że może dojść do jakiejś interakcji.
5: Odpowiada minister Marcin Przydacz z kancelarii prezydenta. Wracamy do kraju. Najpóźniej jutro resort zdrowia ma zaprezentować plan w sprawie reformy ochrony zdrowia, przekazał przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk.
8: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Jeszcze dzisiaj będziemy te rozmowy kontynuować.
5: W wyniku afery dotyczącej Szpitala Południowego w Warszawie premier Donald Tusk oczekiwał plan reformy ochrony zdrowia. Odpowiedzialna za przygotowanie zmian jest szefowa resortu zdrowia i szef NFZ-u. Państwowa Inspekcja Pracy może od dziś przekształcać umowy cywilnoprawne i B2B w umowy o pracę. Inspektorzy spodziewają się napływu skarg od pracowników, którzy pracują na umowach zlecenie, a wykonują pracę jak na etacie. Najwięcej takich osób jest w gastronomii, handlu i branży budowlanej, wymienia pełniąca obowiązki okręgowego inspektora pracy w Bydgoszczy Sylwia Krawczyk.
9: Największym obszarem będzie gromadzenie dowodów. To nie jest tak, że inspektor pracy wkroczy i tak jak czasami słyszałam pytania, jednym podpisem zlikwiduje umowy cywilnoprawne. Tak nie będzie.
5: Jeśli jednak skarga będzie zasadna, a pracodawca nie zgodzi się na przekształcenie umowy, to sprawa trafi do sądu. Zakaz kąpieli na ponad 120 kąpieliskach nad Bałtykiem. Powodem są wysokie fale, silny wiatr i silne prądy wsteczne. W województwie zachodniopomorskim zamkniętych jest około 110 kąpielisk, między innymi w Świnoujściu, Międzyzdroja i Sarbinowie. W województwie pomorskim zakaz wchodzenia do wody obowiązuje w Ustce, Przewłoce, Poddombiu, Dębinie, Rowach, Łebie i Lubiatowie. Informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym pod adresem sk.gis.gov.pl. W MSWiA ruszają szkolenia z cyberbezpieczeństwa i AI. Po raz pierwszy wezmą w nich udział strażnicy graniczni. Mundurowi dowiedzą się m.in. jak wykorzystywać sztuczną inteligencję, rozpoznawać dezinformacje i identyfikować techniki manipulacji.
3: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
4: W pogodzie jest stabilnie. W tym momencie mamy 21 stopni na termometrach. Odczuwalna mniej więcej tyle samo. Jest oczywiście pochmurno i mogą pojawić się opady deszczu. Wiatr troszeczkę zelżał. Ciśnienie atmosferyczne nadal 1008 hektopaskali, co powoduje, że biometr jest niekoniecznie dobry dla nas. I słońca dzisiaj raczej.

0: raczej nie uświadczymy.
1: Dobrej pogody na wakacje życzy sponsor. Zakład fotograficzny Fotokarczmarski. Chełm, ulica Lwowska 24.
2: W rytmie lata.
3: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
4: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
0: Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton. W rytmie lata witam Was serdecznie. Jesteśmy 5 minut po 14. No właśnie, kawa potrzebna. Idę robić w głośnikach Anne Wisborn i Everything I Do. You.

0: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
1: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w Radiu Bon Ton.
2: Witajcie w kolejnej odsłonie naszej wakacyjnej muzycznej podróży. Dzisiaj pochylamy się nad moim drugim ulubionym albumem tego roku, który co ciekawe nazywa się tak jak pierwszy. To jest You od Bauera. Pamiętacie Bauera? Chociaż dobra, może to jest źle postawione pytanie. Inaczej. Pamiętacie Harlem Shake? Witalowy hit z okolic 2013 wbił Bauera w mainstream, tak samo jak wbił trapowe brzmienie w główny nurt, bo te charakterystyczne cykacze zdefiniowały brzmienie trapu na przełomie lat 2000.

tysięcznych i dziesiątych naszego wieku. To jest taki, powiedzmy, typowy przedstawiciel tego gatunku, tego podgatunku tak naprawdę. Tutaj oczywiście mówimy o tej odsłonie elektronicznej, instrumentalnej. Ciekawostka, a propos Harlem Shake. Ten hit oczywiście posłużył jako podkład do internetowego trendu z 2013 i całość rozpoczęła się od youtubera Filthy Franka, który pierwszy raz zyskał wtedy większą rozpoznawalność. Lata później zmienił branżę i zaczął robić muzykę. I dziś możecie kojarzyć go pod pseudonimem Georgie. Także gdyby nie Bauer i jego Harlem Shake, możliwe, że nie usłyszelibyśmy chociażby pięknego Glimpse of Us. 'Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. No dobra, ale co z samym Bauerem? Po Harlem Shake'u nie osiągnął już aż tak dużego hitu, co nie znaczy, że przepadł w totalnym limbo. Przyznam szczerze, po tym kawałku stałem się jego dużym fanem. Tym bardziej, że później też wypuszczał rzeczy naprawdę godne uwagi. Z takich bardziej udanych pod kątem rozpoznawalności było chociażby One Touch z Ray Schremert, czy też 3AM z brytyjskim raperem AJ Tracy. W 2014 wypuścił epkę B, dwa lata później doczekaliśmy się pełnego albumu AA. Obie pozycje zawierały kawałki w stylu trapowym, z którego Bauer zasłynął. Jednak w 2020 wydał Planet's Mare, album, który już odbijał od tej stylistyki na rzecz większej eksploracji gatunków elektronicznych i takiego pozaziemskiego klimatu. Mamy wariacje dance'owe, house'owe, czy też kawałki podchodzące pod techno, jak dudniące pod sufit Hot 44, które zresztą można było usłyszeć w jednej ze scen w klubie techno w ostatnim Batmanie. I na początku lipca otrzymaliśmy trzeci album Bauera, czyli You. Tutaj, żeby zrozumieć koncept tego krążka, muszę wam opowiedzieć o audycji Essential Mix, która od ponad 30 lat gości na antenie BBC Radio 1. Jest to w praktyce dwugodzinny set DJ-ski, gdzie zapraszani goście prezentują swoje najbardziej takie esencjonalne, podstawowe kawałki, które muszą być na ich takim klasycznym secie. Gościli tam najwięksi DJ-e na świecie, od Karla Coxa przez Paula Oakenfolda, Fatboy Slima, Basement Jaxx, nawet po duet Daft Punk. Ten album to hołd, między innymi dla tej audycji, hołd dla czasów, gdy w okolicach 2012 roku Bauer mieszkał w Londynie i bardzo często słuchał BBC Radio 1. Jest to też hołd dla muzyki elektronicznej, charakterystycznej dla różnych radiostacji z tego nurtu z okolic 2012 roku. To jest właśnie też ten okres, kiedy ja zakochałem się w radiu jako medium i dla mnie ten album to była niesamowita podróż do czasów dzieciństwa, a takie kawałki jak pierwszy singiel promujący You przypomniały mi wakacje spędzone z kolegami, czy też przed moim Xboxem grając w Forza czy inną FIFA. Także razem cofnijmy się do czasów, kiedy wszystko wydawało się prostsze. Oto Better, autorstwa Bauera. Let me have music in my heart.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. NZOS Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
2: Leci od Plusa internet srogi, mega szybki, stabilny, niedrogi, odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
3: Przyjdź do Plusa, od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
4: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505-180-770.
6: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887-50-51-50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794-318-020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniów.

0: kubki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i Dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami Psiego Patrolu. We wszystkich sklepach. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. W rytmie lata. Na 104,9 FM.

London Beat, można powiedzieć Home Beat. I've been thinking about you w Ready Bonton w rytmie lata na zegarach 14.23, za chwileczkę Baranowski i lubię być z nią. I teraz tak, mamy lato i jak już zdążyliście zauważyć, nie mamy gościa Radia Bonton. Ale żeby nie było tak, że tylko my gadamy na antenie, to będziemy mieć dla Was różne fajne, takie króciutkie rozmowy, informacje od naszych gości. Ja właśnie taką informację mam dla Was, ale to będzie gdzieś za już, patrzę tutaj, za 10 minut, także bądźcie i słuchajcie, bo to będzie bardzo ważna rzecz, w bardzo ważnej sprawie. Widzicie, tak się denerwuję, że aż mi się język plącze. To ja już nic nie mówię teraz.

0: Reklama.
1: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
2: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
3: Marzą Ci się wakacje? W travelplanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej, niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. Travelplanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezie, prosto od producenta. Zamów u nas catering na

0: Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy. Reklama. Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533. Bonton Radio Sport.
1: Sport, Marcin Petruk. W dniach 24-26 lipca rozegra się czwarta edycja wyścigu Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie. W drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
2: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, tak jak Lotta Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu. Również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
1: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. Ruch Izbica przygotowuje się do świętowania jubileuszu stulecia istnienia. Kolejnym elementem tej rocznicy były piąte urodziny Akademii Piłkarskiej Klubu, o czym więcej jej dyrektor Anita Fedorowicz-Batley.
3: Uroczystość rozpoczęliśmy biegiem z okazji rocznicy uzyskania praw miejskich przez Izbicę. Później na części oficjalnej były podziękowania dla zawodników, trenerów, działaczy, sponsorów i wszystkich tych, którzy wspierali rozwój naszej Akademii. Ponadto wyróżniliśmy najbardziej systematycznych zawodników, ale też zaprezentowaliśmy nowe stroje dla drużyny młodzików. Przeprowadziliśmy też charytatywną akcję na rzecz schroniska dla zwierząt.
1: Główne uroczystości celebracji stulecia istnienia ruchu Izbica odbędą się 12 lipca.
0: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.

0: I kto jak nie my, ależ to jest energetyczne. No właśnie, to jest utwór z przesłaniem, bo tylko my, ludzie dobrej woli, o dobrym sercu możemy pomagać, możemy robić wszystko, przenosić góry, ach wiecie, wszystko oczywiście w cudzysłowie, tak? I właśnie przed chwileczką, tak jak mówiłam wam, mieliśmy dzisiaj, wczoraj gości, dzisiaj już nie pamiętam, którzy właśnie mają takie dobre serca i oni zaraz powiedzą, o co chodzi. To będzie tak jakby ich pierwsze wejście, następne będzie później, także słuchajcie, ja już nie przeszkadzam.
1: Krzysztof Dąbrowski,
2: Marcin Dadas.
1: Reprezentujemy Chełmski Klub Morsów i postanowiliśmy, że pojedziemy sobie na rowerach trasę z Czech, z Liberca, przez Świnoujście.

0: wzdłuż zachodniej granicy, wzdłuż naszym wybrzeżem. Do Gdańska zobaczymy, jak nam z czasem pójdzie, może jeszcze gdzieś się tam obijemy, zahaczymy. I chcieliśmy to zrobić w celu nagłośnienia zbiórki pieniędzy dla Szymona Zelenta. Wiemy, chyba większość ludzi nie trzeba tłumaczyć, wiedzą już wszyscy w hełmie chyba, o kogo chodzi i o co chodzi w tym, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na jego leczenie, które no czas działa nieobłaganie na jego niekorzyść, także musimy to zrobić jak najszybciej i pociągnąć temat.
1: Mamy czas wolny, mamy urlopy, postanowiliśmy właśnie, że tak na spontana.
0: Pojedziemy. Miało nas być czterech, dwóch nam wypadło. No niestety praca ich tam uwiązała i nie dadzą rady, ale my już damy radę. Już bilety są. Jesteśmy chyba w miarę przygotowani, także ja już tam jechałem raz tą trasę. Akurat jechałem wybrzeże, a teraz troszkę więcej pojedziemy, także raczej wyjeżdżeni jesteśmy. Mówię, a Morsy to jest taka grupa, takie środowisko, że mówię, gorące serca, często uczestniczę w różnych zbiórkach, staramy się pomagać na każdym kroku, a mówię, tutaj jest cel szlachetny, więc trzeba to. Tym bardziej, że nasz kolega Sebastian też zapoczątkował tu kajaki, tu teraz szedł na piechotę tam do zwierzyńca, no to my pociągniemy temat rowerowo. Hey! Bon Radio.

0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Trwają wakacje i na drogach w całej Polsce łatwiej spotkać patrole policji pilnujące, aby mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym nie zapełniała się kolejnymi punktami. Wzmożone kontrole są jednak prowadzone również za granicą, a Roadpol zapowiedział kolejne akcje wymierzone w amatorów łamania przepisów. Najbliższa zaplanowana jest w dniach 3.

0: 9 sierpnia i na celownik będą brani kierowcy nadmiernie przekraczający prędkość. Kolejna natomiast zostanie zorganizowana od 16 do 22 września, a wtedy nacisk będzie położony na bezpieczeństwo pieszych.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Hełm Aleja Przyjaźni 2.
2: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
2: A co to jest ACR?
3: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu, gdzie ten robot?
3: Rutka, Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
4: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości ADEA. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm, Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877

0: 0004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
1: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
3: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na Placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
8: Reklama.
9: W rytmie lata na 104,9 FM.

Michał Szczegieł i Adrenalina w Radiu Bonton w rytmie lata, to już przed godziną 15. Za chwileczkę Sombr i Potential, no i oczywiście wiadomości, a tam będzie o oszustach. Powiem wam, że sama dałam się oszukać na blika, tak, wiadomo, najciemniej pod latarnią i takie tam, bo są nowi oszuści, którzy podszywają się pod operatorów stref płatnego parkowania. Tutaj trzeba być naprawdę ostrożnym i znać swoje prawa. Jeżeli jest taka sytuacja, coś wgooglować, zapytać kogoś, spytać, popatrzeć, żeby nie było tak, że się płaci i w ogóle my ostrzegamy. Jak najbardziej wy ostrzegajcie sąsiadów, rodzinę, znajomych, bo oszuści to jednak oszuści.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665 773 744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama. Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia, profesjonalne wyceny, znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
6: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
7: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
8: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
9: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
10: Sponsorem programu jest Bieluch. Dobry

0: zdrowego śniadania.
1: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Chełm Kolejowa 5. Grupa dostawcy prądu. Volt Polska.
2: Reklama. Minęła 15. Zapraszam na wiadomości z kraju i ze świata oraz skrót wiadomości lokalnych w Radiu Bonton.
3: Zaczęło się spotkanie Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. Nowe umowy podpisane w Ankarze przez kraje NATO. Uwaga na oszustów, wysyłają SMS-y wzywające do zapłaty za parking. Dorota Werdycka, nie szefowa resortu zdrowia, a jej zastępczyni bierze udział w spotkaniu w ramach Komisji Trójstronnej do spraw zdrowia. A dziś prawdopodobnie sama minister przedstawiła premierowi plan ratunkowy dla systemu ochrony zdrowia. Tak mówił Donald Tusk przed posiedzeniem rządu.
4: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Mam nadzieję, że jutro pani minister będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń.
3: O potrzebie zmian zrobiło się głośno m.in. po aferze w warszawskim szpitalu południowym. Szereg nowych umów zbrojeniowych wartości miliardów dolarów. W Ankarze, gdzie trwa pierwszy dzień szczytu NATO, państwa członkowskie i firmy zbrojeniowe podpisują całe pakiety nowych kontraktów. Jakie dokładnie umowy są podpisywane i jak mają wzmocnić sojusz? To pytanie do Cezarego Jaszczyka.
5: Sojusz w najbliższych 5 latach zainwestuje ponad 40 miliardów euro w obronę przeciwdronową. Aby usprawnić proces zakupów, powstanie specjalna platforma, która będzie oferować sprawdzone systemy odpowiadające natowskim standardom. Szef NATO Mark Rutte w Ankarze mówił też o innej inicjatywie. Uruchomieniu międzynarodowego projektu, którego celem będzie skuteczniejsze pozyskiwanie surowców krytycznych. Dla naszych zdolności obronnych, byśmy byli gotowi i silni, musimy mieć pewność, że nasze zaplecze przemysłowe i łańcuchy dostaw są odpowiednio zabezpieczone. Nowe umowy zakładają też rozwój sojuszniczej współpracy w kosmosie, czy zakup nowych samolotów rozpoznawczych.
3: Uwaga na oszustów podszywających się pod operatorów stref płatnego parkowania. Eksperci z CERT ostrzegają przed przestępcami, którzy wysyłają SMS-y z informacją o rzekomej konieczności opłacenia zaległości za parking. W ten sposób wyłudzają dane albo pieniądze. W SMS-ie jest link mający prowadzić do serwisu płatności. W rzeczywistości przekierowuje na stronę przygotowaną przez przestępców. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Alerty pierwszego stopnia zostały wydane dla południa Polski. To województwa śląskie, małopolskie, podkarpackie oraz częściowo dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubuskie. Burzom ma towarzyszyć wiatr w porywach do 80 km na godzinę oraz grad. Są też alerty przed silnym wiatrem pierwszego, drugiego oraz najwyższego trzeciego stopnia. Te najsilniejsze wichury na Pomorzu. Wiatr ma tu wiać średnio z prędkością 80 km na godzinę w porywach do 120. Alert pierwszego i drugiego stopnia na Pomorzu Zachodnim oraz Warmii i Mazurach. A przy sprzyjającej pogodzie można wybrać się na nowy cykl letnich spacerów miejskich w Katowicach. W planie jest 17 różnych wypraw, mówi Agnieszka Maliszczak-Hanzel z Instytutu Korfantego.
6: Odkryjemy architekturę i murale, poznamy mroczne kryminalne historie przedwojennych Katowic, wyruszymy śladami Wojciecha Korfantego i odkryjemy niezwykłe dziedzictwo niematerialne regionu pieszo i na rowerze.
3: Spacery są darmowe, ale na niektóre trzeba się zapisać, bo jest ograniczona liczba miejsc.
0: Flash. Skrót lokalnych informacji.
2: Seria fałszywych alarmów bombowych w Chełmie i okolicznych gminach. Podejrzane wiadomości trafiły wczoraj m.in. do szkół, bibliotek i sanepidu oraz urzędów w chełmskim. Sanepidzie ewakuowano kilkadziesiąt osób. Policja sprawdziła budynek, a służby ustalają teraz autora tych wiadomości. Członkowie chełmskiego klubu Morsów ruszają w rowerową trasę dla Szymka Zalenta. Krzysztof Dąbrowski i Marcin Dadas pokonają setki kilometrów, zbierając środki na leczenie chłopca. Dołączy do nich także Sebastian Radziewicz. Kraszczady zyskują coraz większe znaczenie w promocji powiatu krasnostawskiego. Badania przeprowadzone w pracy licencjackiej Emilii Hamelusz pokazują, że region ma duży potencjał turystyczny, ale na pewno potrzebuje dalszego rozwoju infrastruktury i promocji. O czym więcej w wiadomościach lokalnych, mamy je dla Was o 15.30.
0: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon, Chełm, Aleja Przyjaźni 2.
2: Tak jakby coraz cieplej się robi, mamy w tym momencie 20 stopni na termometrach, tyle samo mniej więcej odczuwalna jest pochmurność.

0: chmurno i co jakiś czas pada lekki deszcz. Ciśnienie atmosferyczne 1008 hektopaskali, więc biometr nadal niekorzystny. No i mówiłam, że słońca dzisiaj raczej nie uświadczymy, ale coś tam próbuje wyjść zza chmur.
1: Sponsorem programu jest Motopol, serwis opon. Chełm Aleja Przyjaźni 2.
2: W rytmie lata.
3: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
4: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Witam Was serdecznie po godzinie 15 w głośnikach Savage Only You. Gdyby komuś jednak było dzisiaj ciepło i gorąco, to zapraszam Was na nasz nowy program. Słuchajcie, co oglądać. To jest o filmach i takich różnych serialach i chyba nie wiem, co tam jeszcze wymyślimy. I dzisiaj jest tematem przewodnim, jest na ochłodę coś, tak? Także jeżeli Wam za gorąco, to zostańcie, bo zaraz właśnie będzie o takim filmie na ochłodę. Ja widzę, że ten biometr niekorzystny i lecę po kolejną kawę.

0: Program sponsoruje Twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Chełm Lwowska 13R.
1: Słuchajcie!
2: Co oglądamy?
1: Radiowa, wakacyjna, biblioteka filmowa.
3: Hasłem tygodnia jest... Filmy na ochłodę.
4: Film, który mi od razu przychodzi do głowy, chociaż może jest to dosyć oczywisty wybór, to Pojutrze. Wątek przewodni to ekstremalna sytuacja, która jest skutkiem tego, że ludzie nie dbali o środowisko, a zmiany klimatu są już nieodwracalne. Oczywiście jak to przy produkcjach, w których ludzkość jest zagrożona, epicentrum zdarzeń są oczywiście Stany Zjednoczone.

Dobry film na ciepłe dni, bo jest w nim dużo zimy przede wszystkim, ale i pokazanie katastrof też powoduje w człowieku pewne chłodne przemyślenia, do czego może prowadzić ludzka nieodpowiedzialność. Dobra gra aktorska i w sumie to właśnie dzięki temu filmowi poznałem Jake'a Gyllenhaala, który moim zdaniem bardzo dobrze sprawdził się w roli kogoś, kto, nazwijmy to, próbuje nawrócić ludzkość. W Pojutrze jest bardzo dużo rozmachu w efektach specjalnych i zresztą właśnie za nie film zdobył nagrodę u BAFTA. Chociaż jak tak później poczytałem opinie krytyków i fizyków, to nie brak tam pogodowych absurdów albo niedomówień, głównie tych zimnych, tak to nazwijmy. Jak chociażby zamarzanie w środku oka cyklonu, grad w Tokio czy śnieg padający w Indiach. Ale Pojutrze, jak dla mnie, to też film skłaniający do refleksji, przez co można go symbolicznie określić jako chłodzącym, ale dla własnego poczucia dbania o ekologię. Wiadomo, jest to wizja filmowa i zmiany klimatu nie następują tak z dnia na dzień, ale w długoletniej perspektywie ich skutki się odczuwa. Jak chociażby ostatnią upałę, czy trzymając się wątku dzisiejszego odcinka, zimy z temperaturami poniżej minus 20 stopni. Także moja polecajka to właśnie Pojutrze, w oryginale The Day After Tomorrow, które ma także fajną ścieżkę dźwiękową i z tego co pamiętam składa się na nią bodajże 20 utworów wykonanych przez Haralda Klossera i Thomasa Wagnera. Na ochłodę kompozycja nosząca taki sam tytuł jak film.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Bonton Radio.

0: Reklama.
1: Aloja Przyjaźni 2. Każdy kierowca w hełmie Motopol zna.
2: Czy na zimę, czy na lato, tam opony kupuje tato.
1: Motopol. Hełm Aleja Przyjaźni 2. Serwis i sprzedaż opon do każdego pojazdu.
3: Uwaga! Oferujemy również naprawę i serwis klimatyzacji. Inspira nie tylko Cię zainspiruje, ale również da Ci pomysł na Twoją nową łazienkę. Największy salon łazienek w Chełmie Inspira zaprasza i oferuje wszystko do Twojej nowej łazienki. Płytki i armaturę w szerokim wyborze oraz bezpłatny, profesjonalny projekt. Przyjdź, zobacz gotowe ekspozycje. U nas każdy znajdzie coś dla siebie. Salon łazienek Inspira, Chełm, Aleja 3 Maja 26, obok Vendo Parku.
4: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
5: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Villa Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Villa Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
0: Reklama.
10: W rytmie lata.

Mrozu i Vito Bambino za daleko. No i patrzcie, mamy słońce. Słońce, chmury, 1-0. Brawo, brawo, to mi się podoba. Za chwileczkę Tirani Shivers, Yearbox Babylon. No i 15.30 to jest czas na wiadomości lokalne w pełnym wydaniu. Jak słyszeliście wcześniej w zapowiedzi, głównym bohaterem, można powiedzieć, będzie Szymek. Także zostańcie, słuchajcie, bo naprawdę pomaganie to jest to najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi. Oprócz oczywiście swojego czasu, bo czas, sami wiecie, co ja będę wam tłumaczyć. Pracujecie, macie dzieci i tak dalej, więc czas to jest ta najważniejsza rzecz. Ja dzisiaj mam dla was czasu w brud, więc korzystajcie.

0: Reklama.
1: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
2: Termomodernizacja? Czyste powietrze? Postaw na lokalną firmę. Specbud Marek Bober. Docieplenia, okna, piece oraz mycie i malowanie elewacji. Znajdź nas w Super Tygodniu i Nowym Tygodniu. Specbud, ulica Dąbrowskiego 15, Rejowiec. Budujemy twoje oszczędności.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
7: No chyba, że w praktyce.
8: Może wykończyć.

0: Reklama.
1: Eliza Kudelska, Nowosad, wiadomości lokalne Radia Bontono, 15.30. Oto szczegóły. Fala fałszywych alarmów bombowych w Chełmie i okolicznych gminach. Wiadomości o rzekomo podłożonych ładunkach wybuchowych trafiły wczoraj do wielu instytucji publicznych. Maile otrzymały m.in. Zespół Szkół Mundurowych, Chełmska Biblioteka Publiczna oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Podobne zgłoszenia wpłynęły również do urzędów gmin w Żmudzi, Wierzbicy i Dubience. Najpoważniejsza sytuacja miała miejsce w siedzibie chełmskiego sanepidu. Zgodnie z obowiązującymi procedurami ewakuowano 38 pracowników oraz jedną osobę przebywającą w budynku. Na miejscu pracowali policjanci, którzy sprawdzili obiekt pod kątem ewentualnego zagrożenia. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, strażacy pozostawali w gotowości, jednak nie prowadzili działań, bo sprawdzenie budynków należało do policji. Ta potwierdza, że wiadomości trafiły do kilku instytucji na terenie miasta i powiatu. Funkcjonariusze ocenili, że był to najprawdopodobniej masowy atak dezinformacyjny, którego celem było wywołanie niepokoju i zakłócanie pracy instytucji publicznych. Trwa ustalanie autora wiadomości. Służby przypominają, że wywołanie fałszywego alarmu bombowego jest przestępstwem zagrożonym odpowiedzialnością karną. Sprawca może zostać zobowiązany także do pokrycia kosztów akcji prowadzonych przez służby ratunkowe. Krzysztof Dąbrowski i Marcin Dadas, dwaj członkowie chełmskiego klubu Morsów, włączają się w pomoc dla Szymona Zelenta, a zrobią to bardzo aktywnie, ponieważ będą zbierać pieniądze na jego leczenie podczas rowerowego wyzwania, pokonując setki kilometrów z czeskiego Liberca, a następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju do Gdańska. Wyruszają już w najbliższy czwartek.
2: W piątek, raniutko o 5 rano będziemy już w Libercu i od razu wsiadamy na rowery i planujemy takie 10 dni, ale to zobaczymy, jak czas pokaże, bo to też różnie bywa u nas ostatnio z pogodą.
3: Najgorsze będzie, no nie daj Boże, jakby tam też po 40 parę stopni, no to wtedy planujemy te 100-120 km dziennie sobie robić. To jest żaden jeszcze wynik, bo to mówię, więcej człowiek przyjedzie, tylko warunkiem jest pogoda. Mamy chorągiewki z kodem QR drużyna Szymonka. Będziemy mieli koszulki, będziemy mieli czapki, no i będziemy po prostu starali się kręcić filmiki, rolki na bieżąco, wrzucać, nagłaśniać.
1: Mówili Marcin Dadas i Krzysztof Dąbrowski. W trakcie rowerowego wyzwania dołączy do nich jeszcze Sebastian Radziewicz, który w ostatnim czasie również wsparł zbiórkę na rzecz Szymka, organizując samotny marsz oraz spływ kajakowy.
0: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
1: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Krasnymstawie zaprasza rodziców i opiekunów na spotkanie informacyjne, które będzie dotyczyło programu Dobry Start 300+. Mówi Małgorzata Korba, rzecznik instytucji w województwie lubelskim.
4: Część rodziców w tym roku po raz pierwszy będzie składała wniosek o świadczenie Dobry Start 300+ na dofinansowanie wyprawki szkolnej i niektórzy mają wątpliwości, czy świadczenie im przysługuje, jak złożyć poprawnie wniosek. Na te obawy odpowie spotkanie informacyjne, które odbędzie się w krasnostawskim ZUS 20 lipca.
1: Udział w spotkaniu wymaga wcześniejszego zgłoszenia. Zapisy prowadzone są telefonicznie oraz mailowo w biurze w ZUS w Krasnymstawie. Początek o godzinie 9. Kraszczady coraz częściej pojawiają się w działaniach promujących powiat krasnostawski. Chociaż sama koncepcja nie jest nowa, to w ostatnich latach zyskała nową dynamikę i coraz większe zainteresowanie. Temat stał się również przedmiotem pracy licencjackiej Emilii Hamelusz, absolwentki turystyki i rekreacji Akademii Zamojskiej. Autorka zatytułowała swoją pracę Kraszczady jako ważny potencjał turystyczny powiatu krasnostawskiego. Opisała w niej historię regionu, walory krajobrazowe i zabytki, przedstawiła także historię Chmielaków krasnostawskich oraz ich znaczenie dla promocji powiatu. Część badawcza opierała się na wywiadach z osobami związanymi z turystyką, promocją regionu oraz mieszkańcami. Jak podkreśla Emilia Hamelusz, coraz większą rolę w promocji regionu odgrywają także nowoczesne formy przekazywania informacji, takie jak broszury czy audioprzewodniki. Jej zdaniem właśnie łatwy dostęp do informacji może skutecznie zachęcić odwiedzających do poznawania atrakcji powiatu i odkrywania Kraszczadów.
0: W rytmie lata na 104,9 FM.

Dani Therese i From You w Radiu Wonton, oczywiście w rytmie lata, bo gdyby komuś umknęło, to mamy lato, mamy wakacje. Tak mi się wydaje, że w przyszłym tygodniu zacznę odliczać dni do końca wakacji, to dla rodziców, żeby wiedzieli, że niedługo się skończy ta gehenna. Słuchajcie, jest teraz ładnie ciepło, fajnie, deszcz nie pada, ale ja lubię deszcz, więc teraz dla Was Gabriel Fleszar i Kroplą deszczu. Tak, proszę bardzo, żeby nie było Wam tak smutno, że jest fajnie ciepło i tak dalej. Następnie informacje dla kierowców od Marcina Petruka i bardzo stary utwór ATC Around the World.

0: sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: Radio Nawigacja. Informacje dla kierowców.
2: Część z nas ma już zaplanowane wakacyjne wyjazdy, ale jak pokazują dane z polskich serwisów motoryzacyjnych, sporo osób nie za bardzo przykłada się do dokładnego sprawdzenia stanu technicznego pojazdu. Poziom oleju, ciśnienie w oponach, skuteczność hamulców. Lista tego, co najczęściej weryfikujemy, jest krótka, bo właśnie taka. Tymczasem według statystyk latem zeszłego roku w blisko 58% serwisowanych samochodów po podróżach wykryto usterki związane z silnikiem, a w niemal w 34% z układem klimatyzacji. Co trzecim aucie, które przyjechało do mechaników, pojawiły się z kolei usterki elektroniczne, a właściciele części z nich przyznali szczerze, że postanowiło nie przejmować się kontrolką check engine. A jak wiemy, jest to zmora większości zmotoryzowanych, którym jednak zależy, żeby mieć sprawne cztery kółka.
0: Na program zaprasza sponsor. Stacja kontroli pojazdów i warsztat samochodowy AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
1: 104,9. Bonton Radio.

0: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
1: Zdrowie nie bierze się znikąd.
0: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
1: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
0: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
2: Wash Park, najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: 22 urodziny Kodano. Teraz wszystkie okulary korekcyjne aż 70% taniej. Przyjdź do salonu Kodano Optyk w Galerii Chełm i odbierz 70% zniżki na swoje wymarzone okulary. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów i regulamin akcji dostępny w salonie. Podmiot prowadzący reklamę Kodano Optyk.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni PrefBet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. PrefBet. Pawłów, ulica Lubelska 80. Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 140.
5: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Świeże wiadomości Super Tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
0: Reklama.
13: W rytmie lata.

I No Doubt w Radiu Bonton w Rydzy mija lata. Mamy 15:54, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. Wiecie co, to jest Impala, prawda? To jest Chevrolet Impala, to jest taki auto, że ulala, za wypłatę może przejechałabym z 50 kilometrów. Taki to jest smog żrący benzynę. Ach, ale wiecie, te amerykańskie auta stare są najlepsze. Kurczę, kto można pomarzyć. Kiedyś mówiłam, że jak wygracie, wiecie, w Totka czy coś, to możecie mi takie coś postawić tutaj pod oknem. Nie obrażę się wcale, a wcale. Za chwilę 16 i wiadomości, zostańcie z nami.

0: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
1: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
2: Reklama.
0: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
3: Jak

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
2: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama. Minęła 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Bonton.
4: Osobiste konta inwestycyjne bez podatku Belki od nowego roku. Nowe informacje w sprawie wypadku autobusu przy Stołecznym Dworcu Zachodnim. Śnięte ryby w kolejnej rzece, jest zakaz wejścia do wody. Dorota Wertycka. Zyski z części naszych oszczędności i inwestycji przestanie zjadać 19% podatek Belki. Przepisy, które przeszły przez Sejm, mają wejść w życie od nowego roku. Tomasz Prusek z Fundacji Przyjazny Kraj wyjaśnia, że z podatku zwolnione będą nasze pieniądze do 100 tysięcy złotych, ale tylko te wpłacone na nowe osobiste konta inwestycyjne.
5: Ta propozycja, która jest obecnie na stole, czyli OKI, jest pewnego rodzaju kompromisem między oczekiwaniami inwestorów, między deklaracjami politycznymi, a potrzebami budżetu.
4: Który na podatku Belki zarabia co roku niebagatelne 10 miliardów złotych. Kolejni przywódcy zjeżdżają do Ankary, gdzie dziś rozpoczyna się szczyt NATO. Liderzy wieczorem wezmą udział w oficjalnej kolacji organizowanej przez prezydenta Turcji. Będzie tam też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Więcej o tym z Ankary Cezary Jaszczyk.
6: Wołodymyr Zełenski zdążył już wygłosić przemówienie w towarzystwie szefa NATO Marka Ruttego. Mówił w nim o codziennych wyzwaniach walczącego kraju.

0: nawiązał też do niepewnego członkostwa Ukrainy w sojuszu. Mam do was pytanie. Czy naprawdę wierzycie, że to w porządku, że państwo z takimi zdolnościami obronnymi pozostaje poza sojuszem? Z jednej strony rozmowy i deklaracje co do członkostwa Kijowa w NATO w ostatnim czasie wyraźnie ucichły. Z drugiej, Ukraińcy bardzo chcieliby pozyskać licencję na produkcję zachodniego, przede wszystkim amerykańskiego uzbrojenia. I do braku zgody w tej sprawie także nawiązywał Zełenski. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że sojusznicy zgodzą się za to na kolejny solidny pakiet wsparcia dla Ukrainy.
1: Nawet kilka tygodni może zająć śledczym sprawdzenie tak zwanej czarnej skrzynki autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w okolicach warszawskiego dworca zachodniego. Nie jest też planowane postawienie zarzutu kierowcy autobusu, bo prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu. Biegli dokładnie zbadają autobus, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
2: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tak zwanego komputera czarnej skrzynki.
1: Prokuratura wszczęła już śledztwo pod kątem sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Kolejny zakaz wejścia do rzeki, tym razem chodzi o rzekę Jeziorka w gminie Piaseczno oraz pobliskie zbiorniki. To z powodu masowego śnięcia ryb. Przyczyną jest prawdopodobnie przyducha, czyli spadek poziomu tlenu w wodzie. Do podobnego zjawiska doszło ostatnio w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Powodem mogą być też ostatnie ulewy, mówi burmistrz Piaseczna Daniel Putkiewicz.
3: Przy deszczach nawalnych, tak, ulewach, zrzeszaliście ku choćby w Piasecznie, woda dostawała się do kanalizacji sanitarnej, nastąpił przelew tych ścieków. To wpływa negatywnie na procesy i wtedy nie jesteśmy w stanie dotrzymać wymagań, jeżeli chodzi o jakość ścieków oczyszczonych, odprowadzanych do rzeki.
1: Dokładna przyczyna śnięcia ryb jest jeszcze badana. Król Belgów Filip pojawi się na ćwierćfinale piłkarskich mistrzostw świata, w którym Belgia zagra z Hiszpanią. Mecz odbędzie się 10 lipca w Los Angeles. To pierwsza podróż monarchy na rzecz Czerwonych Diabłów podczas tego turnieju.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
5: Jak na razie deszcz to tylko w piosenkach. Na termometrach mamy 20 stopni, jest pochmurno. Słońce, można powiedzieć, że walczy. Wiatr troszeczkę zelżał, 24 km na godzinę. Ciśnienie atmosferyczne nadal niskie, czyli biometr niekorzystny. Tak patrzę na temperaturę w późniejszych godzinach. No, będzie chłodno.
4: Program sponsoruje stacja kontroli pojazdów i serwis tachografów cyfrowych AM Trans. Hełm Przemysłowa 28.
6: W rytmie lata.
7: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
8: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Hełm, ulica Podgórze 36.
5: W sumie 17 stopni w nocy, to nie jest tak chłodno, to jest tak optymalnie. Dzień dobry, Kinga Miszczyk, Radio Bonton w rytmie lata. Zaczynamy ostatnią godzinę naszego spotkania na zegarach 16.04 w głośnikach Nelly Furtado. My jesteśmy na 104.9 FM oraz na radiobonton.pl.

0: FM, Bonton Radio i wszystko gra.
1: J-Lo, ja tu sam, no i ma.

0: Reklama.
1: Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: Lato w pełni, a Twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje Ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za Ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730.
3: Zalega Ci gruz? Odpady pobudowlane? Po remoncie mieszkania lub domu? A może prowadzisz zakład produkcyjny i masz do oddania makulaturę lub folię? Polska firma Cornex ma rozwiązanie. Podstawiamy kontener lub prasokontener. Zabieramy i wywozimy. Odbieramy surowce wtórne z Chełma, Zamościa i okolic. Wejdź na cornex.pl lub zadzwoń 669 105 580. Zawodowo dbamy o naturę.

0: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
2: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Reklama. W rytmie lata na 104,9 FM.

0: Ewakuacja Farna, Ewa. Jeszcze raz. Ewa Farna, ewakuacja w Radiu Bon Ton na zegarach 16:19. Godzinę temu wrzucałam tutaj wam kawałek rozmowy z Krzysztofem i z Marcinem odnośnie akcji dla Szymona. Zalęta oczywiście. Teraz będzie ciąg dalszy. Jest jeszcze trzecia część, ale dzisiaj nie zdążę, także możliwe, że jutro gdzieś wam podrzucę. Albo będzie po prostu na stronie internetowej i tam was zaproszę. A posłuchajcie proszę kolejnej części.
1: No mówię, człowiek stara się pomagać. No, tacy jesteśmy i chyba zresztą każdy. Każdy rozumie, o co w tym wszystkim chodzi i mówię, jeśli cię to nic nie kosztuje, a możesz pomóc, to pomóż. A tutaj nam chodzi głównie o to, żeby jak najbardziej nagłośnić tą zbiórkę. Szczerze mówiąc, liczyliśmy, że już po Sylwestrze w Chełmie, kiedy to pan prezydent Banaszek, że tak powiem, ze sceny głównej ogłosił, że zbiórka, że to jednak pójdzie z pędem i te pieniądze się szybciej znajdą. Ale widzimy, że to jednak wszystko powolutku. A tutaj czasu nie ma niestety.
2: Wyruszamy w czwartek autobusem z Zamościa i w piątek, raniutko o 5 rano będziemy już w Libercu i od razu wsiadamy na rowery i ruszamy w trasę.
1: I powoli ruszamy w trasę, także...
2: Planujemy takie 10 dni, ale to zobaczymy jak czas pokaże, bo to też różnie bywa u nas ostatnio z pogodą.
1: Mówię, najgorsze będzie, no nie daj Boże, jakby tam też po 40 parę stopni, no to wtedy inaczej się planuje. No zawsze te plany trzeba czasami pozmieniać troszkę. No. Planujemy te 100-120 km dziennie sobie robić. A to jest żaden jeszcze...

0: Nie, bo to mówię, i więcej człowiek przyjedzie, tylko warunkiem jest pogoda. A jak będzie lało, to też nie pojedziesz. Jak będzie smażyło, to też za bardzo nie odskoczysz. No ale zobaczymy. Na razie plany mamy takie, a jak wyjdzie, to się okaże po drodze.
1: Bon Ton Radio na 104,9 FM.

0: i wszystko gra. 104,9 FM.
1: Dłonie mi drżą.

0: sens.
1: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
2: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
3: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
4: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
5: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
6: Sprzedaję mieszkanie po mamie na Słoneczku, ale przychodzą tylko oglądacze. Jedni chcą tylko zbić cenę, inni w ogóle się nie odzywają.
7: Miałam tak samo z domem na Bazylanach. W końcu poszłam do Północ Nieruchomości na darmową konsultację. Dowiedziałam się, co trzeba załatwić, jak dobrze wystawić, jak uniknąć takich oglądaczy.
6: Serio?
7: Tak. W poniedziałki i piątki od 11 do 13 na Lubelskiej 31 można bez żadnej presji porozmawiać o papierach, cenie i jak to wszystko ogarnąć.
6: I co? Udało Ci się sprzedać?
7: Na początku myślałam, że sama dam radę, ale dobrze, że zleciłam to Północy. Sprzedali szybko, pomogli z kredytem, a teraz mam spokój i nowe znalezione przez nich mieszkanie.
8: Północ Nieruchomości. Bezpłatne konsultacje w Chełmie. Poniedziałki i piątki od 11 do 13 ulica Lubelska 31.
1: Reklama.
9: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów. Bonton Radio Sport.
10: Wiadomości sportowe, Marcin Petruk. Czwarte zwycięstwo z rzędu w oktagonie dopisał do konta pochodzące z Łodawy Ernest Dorosz. Wielokrotny mistrz Polski w zapasach i wychowanek Mluksów Łodawa oraz Oleksiejczuk Team, a obecny fighter Nemesis Pro Team Warszawa pokonał Wutera van Buzela podczas gali Levels Fight League w Amsterdamie. Ernest Dorosz od samego początku kontrolował przebieg starcia i przez 3 rundy dominował nad rywalem. Tym samym nie pozostawił złudzeń sędziom, którzy jednogłośną decyzją przyznali mu zwycięstwo. Szymon Szymonowicz i Hubert Sidoruk, zapaśnicy cementu Gryfa Chełm, biorą udział w zgrupowaniu kadry narodowej.

0: Gryfa pozostali w Armenii, aby dalej pracować w gronie kadrowiczów, ale nie tylko. Ponownie Krzysztof Gajek.
1: Teraz właśnie zostałem na tym obozie popracować, posparować z zawodnikami właśnie z Iranu, z Armenii i z tych wszystkich wschodnich krajów. Także bardzo fajny obóz i tak szkoleniowy i walkowy. I po obozie wracają na tydzień do Polski i później zaczyna się rywalizacja. On wyjazd mistrzostwa świata, także pierwszy turniej będzie na początku sierpnia na Litwie.
0: Zgrupowanie kadry narodowej w Armenii potrwa do 19 lipca. W dniach 24-26 lipca rozegra się czwarta edycja wyścigu Tour de Pologne Women, którego trasa ponownie zostanie poprowadzona przez województwo lubelskie. W drugim etapie najlepsze rodzime i zagraniczne kolarki wystartują z Włodawy, aby po przejechaniu ponad 118 km dotrzeć do Lubartowa, mówi organizator zmagań Czesław Lang.
2: To trzeba podkreślić, że będzie niesamowicie dobra obsada, ponieważ wyścig jeszcze nie jest w klasie World Tour, a już mamy 8 drużyn World Tourowych, w tym wielkie nazwiska, takie jak Lotta, Kopecky, mistrzyni świata, mistrzyni olimpijska. Naprawdę zapowiada się dobra obsada wyścigu. Również będzie reprezentacja Polski. No i myślę, że oprócz tego ścigania, które tutaj będzie na najwyższym poziomie sportowym, też to będzie niesamowita promocja województwa lubelskiego i całego Roztocza.
0: Wyścig Tour de Pologne Women będzie transmitowany przez TVP Sport i Eurosport do 75 państw. Ruch Izbica przygotowuje się do świętowania jubileuszu stulecia istnienia. Kolejnym elementem tej rocznicy były piąte urodziny Akademii Piłkarskiej Klubu, o czym więcej jej dyrektor Anita Fedorowicz-Batley.
3: Uroczystość rozpoczęliśmy biegiem z okazji rocznicy uzyskania praw miejskich przez Izbicę. Później na części oficjalnej były podziękowania dla zawodników, trenerów, działaczy, sponsorów i wszystkich tych, którzy wspierali rozwój naszej Akademii. Ponadto wyróżniliśmy najbardziej systematycznych zawodników, ale też zaprezentowaliśmy nowe stroje dla drużyny młodzików. Przeprowadziliśmy też charytatywną akcję na rzecz schroniska dla zwierząt.
0: Główne uroczystości celebracji stulecia istnienia ruchu Izbica odbędą się 12 lipca.
4: Na program zaprasza sponsor AluPoint, wykonawca aluminiowych ogrodzeń i tarasów.
5: W rytmie lata.

Ania Karwan i Wstomi graje w Radgu Bonton w rytmie lata na zegarach 16.36. Taka fajna, klimatyczna. Za chwileczkę bardzo w podobnym stylu Mark Ronson i Miley Cyrus Nothing Breaks Like a Heart. No i później Eben i Hollow. Ten chłopak to ma, ten chłopak to potrafi, ale w sumie jest z Finlandii, a wiadomo, że Finowie potrafią w muzykę ogółem, Skandynawia w muzykę jest dobra. Czy to jakiś metal, czy to na przykład Swedish House Mafia, która z wszystkich tak jakby DJ-ów stamtąd, tak razem, takie cudowne i och, ach, dobra, zostawiam was z Miley Cyrus.

0: autopromocja.
1: Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45.
0: Autopromocja. Reklama. Dokucza Ci ból i dyskomfort związany z hemoroidami? Nie zwlekaj. Skorzystaj z nowoczesnej i bezpiecznej metody leczenia. Gumkowania hemoroidów metodą Barona. Specjalista, chirurg, proktolog Tomasz Galek zaprasza. Przychodnia Dentado. Chełm Ryjowiecka 117. Zadzwoń i umów się na wizytę. 512 835 211.
2: Gepard Serwis Stołpie 32 zaprasza właścicieli samochodów ciężarowych. Specjalizujemy się w pełnej mechanice aut ciężarowych, od zaawansowanej diagnostyki komputerowej przez precyzyjną elektrykę aż po pneumatykę. Wykonujemy naprawy bieżące i profesjonalne dozory techniczne cemento-naczep. Sprawdzeni i doświadczeni mechanicy to gwarancja dobrze zrobionej naprawy. Gepard Serwis Stołpie 32 przy trasie Chełm-Lublin.
3: Kazex to kompleksowe zaopatrzenie zakładów pracy w odzież roboczą i środki czystości. W ofercie firmowe ubrania Brixton, odzież przeciwdeszczowa, gumowce, ochronniki słuchu i maski przeciwpyłowe. Ponadto taśmy samoprzylepne, maskujące, ostrzegawcze i folia stretch. Oferta specjalna. Czyściwo bawełniane, makulaturowe oraz środki do dezynfekcji. Zapraszamy. Kazex, Chełm, ulica Wierzbowa 3. Dojazd od ulicy Rejowieckiej. Telefon 82 565 64 39.
4: Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski informuje, że w dniach od 10 do 12 lipca Ministerstwo Infrastruktury organizuje w naszym ośrodku egzamin weryfikacyjny dla egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów z terenu całej Polski. Przypominamy też, że organizujemy kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na egzaminatorów. Więcej informacji na stronie word.chelm.pl.
5: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z porad doświadczonej kadry specjalistów psychiatrów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, psychologów, psychoterapeutów oraz logopedy. Prowadzimy psychoterapię indywidualną i grupową, terapię uzależnień, terapię rodzin, par i małżeństw, dzieci i młodzieży oraz terapię logopedyczną. Zajmujemy się także diagnostyką zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. W naszej ofercie znajdą Państwo pakiet różnych badań psychologicznych, w tym diagnostykę zaburzeń mowy i zaburzeń ze spektrum autyzmu. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.

0: Reklama. Autopromocja. Promocja na fali. Promocyjna oferta Twojej firmy na radiowej fali. 3 razy dziennie, 6 dni w tygodniu. Promocja na fali. Sprawdź naszą atrakcyjną propozycję reklamową. Zapraszamy o 8.45, 12.45 i 16.45. Autopromocja.
1: W rytmie lata na 104,9 FM.

come on, everybody pomarańcze, wszyscy tańczą i ja tańczę, takie, słuchajcie, tak to działa. Ed Sheeran, Shape of You, mamy za 10:17, za chwileczkę David Guetta, później jeszcze Tiesto i później jeszcze coś, a ja już teraz chciałam się z wami pożegnać. Dziękuję wam bardzo za te 5 godzin, było oczywiście bardzo szybko, bo w dobrym towarzystwie czas mija, wiadomo jak. Kinga Miszczyk, to jestem ja, słyszymy się w czwartek, tymczasem miłego popołudnia, pa!

0: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
1: Na program zaprasza sponsor. Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. Szkolenie i rehabilitacja psów.
2: Reklama.
3: Ekotaxi Chełm. Wybierz najlepsze taksi w mieście. Komfortowy i przede wszystkim bezpieczny przejazd z polskim kierowcą Ekotaxi, który zna Chełm jak własną kieszeń. Zadzwoń i zamów już teraz. 82 540 8000. Ekotaxi. Zawsze tam, gdzie ty.
4: Wyobraź sobie życie, w którym wszystko masz pod ręką. Via Połaniecka to nowa inwestycja w idealnym miejscu.

dla rodzin. W zasięgu kilku kroków żłobek, przedszkole i szkoła oraz basen, korty, boiska, park i sklepy. Koniec z porannym stresem i korkami. Taka właśnie jest lokalizacja nowej inwestycji Via Połaniecka. Sprawdź szczegóły na www.k4t.pl albo zadzwoń 736 357 737.

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. Bonton Radio i wszystko gra.

0: porozumienie o serwisowaniu pocisków do systemu Patriot podpisane. Uwaga na wichury i burze, są alerty trzeciego stopnia. Zmiany w prawach pasażerów linii lotniczych przyjęte przez Europarlament. Dorota Wertycka. To już oficjalne. Polska podpisała porozumienie w sprawie serwisowania pocisków do amerykańskich wyrzutni Patriot. Informację potwierdził minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa na szczycie NATO w Ankarze. A na miejscu jest także nasz wysłannik Cezary Jaszczyk.
1: Porozumienie ma na celu budowę europejskich zdolności serwisowania rakiet, co ma zwiększyć ich dostępność w całym sojuszu. Polska podpisała tę umowę razem z Amerykanami, Niemcami, Holendrami i Szwedami. A jeśli chodzi o pozostałe umowy, to dziś w Ankarze mamy ich dosłownie wysyp. Mówił o tym sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Sojusznicy zgodzili się nie tylko na inwestycje w obronność w skali 5% PKB, ale i zwiększenie produkcji i innowacji w dziedzinie obronności. Teraz, rok później, w Ankarze widzimy już tego rezultaty. Mowa m.in.

0: O umowie na modernizację natowskich systemów wczesnego ostrzegania czy porozumienie w sprawie dostępu do surowców krytycznych oraz wieloletni program budowy sił dronowych.
1: Jutro opinia publiczna ma poznać wyniki rozmów z kierownictwem resortu zdrowia i NFZ-u, przekazał premier Donald Tusk. Rozmowy trwały łącznie kilkadziesiąt godzin, a temat to nieprawidłowości w systemie płac, wycena świadczeń i organizacja pracy szpitali. Szef rządu zapowiedział, że jutro resort zdrowia będzie gotowy do prezentacji ustaleń. Uwaga na wichury i burze, wiatru mogą przekroczyć 100 km na godzinę. IMGW wydało żółte, pomarańczowe i czerwone alarmy. Te najwyższego stopnia obejmują województwo pomorskie oraz powiaty pucki i nowodworski, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
2: Najbliższe godziny to dość silny i porwisty wiatr na północy, północnym wschodzie i centrum kraju. Tutaj na wybrzeżu wiatr do 120 km na godzinę. Niewykluczone, że te wartości będą jeszcze wyższe. Sztorm na Bałtyku 10-11 w skali Beauforta, natomiast na południu burze z gradem i intensywnym opadem deszczu.
1: Szczególnie zagrożone ze względu na wichury jest Mierzeja Wiślana, Zatoka Gdańska i okolice Helu. Bez dopłat za przedmiot osobisty, mały plecak pod fotelem. Takie zmiany praw pasażerów linii lotniczych przegłosował Parlament Europejski. Kompromis zakłada przedmiot osobisty o określonych wymiarach. Maksymalnie 40 na 30 na 15 cm w cenie biletu. I domyślne pokazywanie cen już z bagażem podręcznym, mówi Marta Wcisło, europosłanka Koalicji Obywatelskiej.
3: Nareszcie cena biletu ma być jasna od początku, także z bagażem podręcznym.
1: Przepisy wejdą w życie za rok. Dziś poznamy ostatnich dwóch ćwierćfinalistów piłkarskiego mundialu o awans do najlepszej ósemki. Najpierw o godzinie 18 zagrają mistrzowie świata Argentyńczycy. Przemysław Pozowski.
4: Argentyna zagra w Atlancie z Egiptem, więc wszyscy huchają i dmuchają na Leo Messiego, mówi trener Albiceleste Lionel Scaloni. Z Leo myślę, że wszystko jest w porządku. Nie wspominał nic. Niedawno rozegrał 120 minut i ma 39 lat, ale nawet jeśli mu coś dolega, to mi nie powiedział, więc i tak zagra. O 22 z kolei mecz w Vancouver, gdzie Szwajcaria zmierzy się z Kolumbią.
1: A na razie do ćwierćfinałów awansowało 5 drużyn z Europy i Maroko.
5: Flash. Skrót lokalnych informacji.
6: W gminie Siennica Różana trwa przebudowa mostu na rzece Siennica wraz z modernizacją ponad kilometra drogi powiatowej. Inwestycja jest współfinansowana z budżetu państwa, a jej zakończenie planowane jest już na początek sierpnia. Podróżnik Paweł Kalinowski, znany jako Paweł Hulajnoga, odwiedził Lubelszczyznę. Podczas swojej wyprawy spotkał się m.in. z 13-letnim Adamem, który walczy z dystrofią mięśniową. Rodzina chłopca zbiera środki na kosztowną terapię genową. Paweł lubi też rozmawiać z ludźmi, mieszkańcami regionu, które odwiedza. O czym więcej w wiadomościach o 17.30. Rusza remont drogi wojewódzkiej nr 812 między Łowczą, Sawinem i Chełmem. Prace obejmą ponad 5 km nawierzchni, poboczy, zjazdy i oznakowanie. Inwestycja ma się zakończyć w ciągu 3 miesięcy.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
1: Jutro w wielu regionach może przelotnie padać deszcz, z wyjątkiem zachodnich części kraju. I właśnie od zachodu będzie postępować rozpogodzenie. A na termometrach wciąż niewiele, od 14 stopni na Suwalszczyźnie, około 18 w centrum i nad morzem, do 23 na południowym zachodzie.
7: Sponsorem programu jest Stachniuk Super Optyk, dystrybutor szkieł progresywnych Varilux.
8: Urlop z hitami na 104,9 FM.
9: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
8: Muzyczna kartka z kalendarza w Radiu Bonton.
10: Jarek Hołota, witam we wtorek, 7 lipca w kalendarzach. Sprawdzamy, jakie legendarne momenty zapisały się w historii muzyki pod dzisiejszą datą. Naszą podróż zaczynamy od świętowania z prawdziwą, żyjącą legendą. W roku 1940 na świat przyszedł Richard Starkey, czyli nikt inny jak Ringo Starr. Genialny perkusista, wokalista i członek legendarnej czwórki z Liverpoolu, czyli zespołu The Beatles. Ringo kończy dzisiaj niesamowite 86 lat. To człowiek, którego nienaganny rytm, poczucie humoru i charakterystyczny wokal w takich hitach jak Yellow Submarine czy While a Little Help from My Friends na zawsze zmieniły oblicze pop-rocka. Ślemy do Londynu masę pozytywnej energii i życzymy 200 lat pokoju.

wolności. Przenosimy się do roku 1947. Dokładnie 7 lipca na świat przyszedł David Hodo, amerykański wokalista, doskonale znany jako robotnik budowlany z kultowej formacji disco Village People. David kończy dzisiaj 79 lat, a ich radiowe killery YMCA czy In the Navy do dziś rozkręcają każdą imprezę. Zaglądamy do roku 1984. Dokładnie 42 lata temu amerykański piosenkarz i kompozytor Prince świętował kolejny tydzień triumfu, a jego kultowy singiel Windows Cry z albumu Purple Rain okupował pierwsze miejsce na liście Billboard Hot 100, rewolucjonizując brzmienie nowoczesnego popu i funk rocka. Smutna kartka z roku 2006, dokładnie 20 lat temu odszedł Syd Barrett, angielski piosenkarz, gitarzysta, kompozytor i przede wszystkim genialny, oryginalny lider oraz współzałożyciel rockowej legendy Pink Floyd. Jego psychodeliczna wizja muzyki ukształtowała pierwszy album grupy, a utwory takie jak Shine On You, Crazy Diamond były później pisane właśnie jako hołd dla jego zagubionego geniuszu. Naszą dzisiejszą kartkę zamykamy jednak absolutnym radiowym i słonecznym trzęsieniem ziemi z roku 1982, które dokładnie w lipcu tamtego roku zabetonowało światowe rozgłośnie. Dokładnie 44 lata temu, w lipcu 1982 roku, muzycy amerykańskiej supergrupy Toto świętowali premierę swojego drugiego singla z legendarnego krążka Toto 4. Mowa o utworze Rosanna. David Paich napisał ten utwór z myślą o aktorce Rosanie Arquette, ale to, co z tą kompozycją zrobiła sekcja rytmiczna, to czysty majstersztyk. Charakterystyczny, pulsujący groove perkusyjny Jeffa Porcaro, genialne partie dęciaków, chwytliwy refren i ta niesamowita, lekka energia sprawiły, że piosenka z miejsca zdobyła nagrodę Grammy i stała się absolutnym radiowym evergreenem. Zamykając to wtorkowe spotkanie z historią, zamykamy też naszą dzisiejszą muzyczną kartkę z kalendarza i na resztę dnia stawiamy na utwór, który jest absolutną definicją radiowej perfekcji. W Radiu Bon Ton czas na dawkę najwyższej muzycznej jakości. Przed Wami Toto i Rosanna.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska. Helm Lwowska 13R.
1: Reklama.
0: Szukasz swojego miejsca w Chełmie? A może chcesz sprzedać nieruchomość bez stresu i zgadywania? Biuro Nieruchomości Adea. Lokalne biuro, które naprawdę zna ten rynek. Pomagamy sprzedać skutecznie, kupić bezpiecznie i przejść przez cały proces krok po kroku. Chełm Lwowska 24 w Galerii Atelier. Telefon 577 877 004. Adea, twoja nieruchomość w dobrych rękach.
2: W poniedziałek przychodzi glazurnik, a ty w dalszym ciągu nie wybrałaś płytek do łazienki. Doskonale wiesz, że wszędzie trzeba je zamawiać i długo czekać.
3: A słyszałeś o outlecie Tania Glazura? Do wyboru mają ponad 300 wzorów od ręki. Na pewno tam coś wybierzemy.
2: Outlet Tania Glazura to płytki w cenie już od 9 zł 99 groszy za metr kwadratowy i wyprzedaże do minus 85%. Fachowa obsługa i wszystko dostępne od ręki. Chełm Okrzowska 27.
3: Tanio i od ręki.
4: Teraz wizualizacja 3D twojej wymarzonej łazienki gratis.
5: Garaż Top Service Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne. Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroën, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A! I naprawiamy też busy.
6: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.

0: reklama. Enzos Almet, ulica pierwszego pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
1: Marzą Ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla Ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all-inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
2: Jesteś uczniem piątej i wyższych klas szkoły podstawowej, uczniem liceum, technikum, szkoły artystycznej lub innej szkoły zawodowej? Osiągasz wysokie wyniki w nauce i jesteś w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej? Sprawdź warunki otrzymania stypendium na www.lubelskie.pl.
3: Złóż wniosek do 31 lipca. Wykorzystaj swoją szansę. Na najlepszych czeka blisko 900 stypendiów. Zapraszam. Jarosław Stawiarski, marszałek województwa lubelskiego.
4: Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
5: Szukasz stabilności dla swoich finansów? Planujesz zakup domu lub remont? Twój bank nie chce obniżyć Ci raty? Czas na zmianę. Przenieś kredyt hipoteczny do Banku Spółdzielczego w Wojsławicach na stałe 5%. Prowadzisz gospodarstwo? Sprawdź kredyt płynnościowy dla rolników na 4%. Chcesz zyskać? Wybierz lokatę na bogato na 12 miesięcy ze stałym 3,5%. Wojsławice, rynek 23, telefon 82 566 91 42.
6: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
7: Sportowe wiadomości, transfery i wyniki z lokalnych boisk, mat i torów. O dużym i małym sporcie od poniedziałku do piątku na 104,9 FM.
8: Program sponsoruje Alupoint. Telefon 731 444 533.
0: Reklama.
9: Jest 17.30, lokalne wiadomości Radia Bonton. Przed mikrofonem Eliza Kudelska-Nawosat. Powiat krasnostawski prowadzi kolejną inwestycję drogowo-mostową. W gminie Siennica Różana trwa przebudowa mostu na rzece Siennica wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Siennica na Dolna, Królewska Mała. Modernizacją objęto odcinek o długości ponad 1,2 km. Całkowita wartość zadania wyniesie ponad 4 400 000. Na realizację inwestycji powiat pozyskał też dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa przyznanej przez Ministerstwo Infrastruktury. Wsparcie pokryje 48% kosztów przedsięwzięcia. Zakres robót obejmuje przebudowę drogi i mostu, a także prace przygotowawcze i rozbiórcze, ziemne, budowę zjazdów oraz umocnienie skarb i rowów. Konieczna była również wycinka drzew i krzewów. Najważniejszym elementem inwestycji jest przebudowa około 20-metrowego mostu na Siennicy. Obiekt zostanie dostosowany do obowiązujących standardów technicznych przy zachowaniu dotychczasowej rozpiętości. Powstaną także schody skarpowe, które ułatwią

0: czy rodzin. Wczoraj był gościem Radia Bonton.
1: Każdy jest dla mnie wyjątkowy, dla mnie zwykły człowiek, to nieważne jaki to by był, to jest to oddzielna historia. Ja na jednej linii stawiam czy prezydenta, czy burmistrza.
0: Nikogo nie wyróżniasz.
1: Nie, i ten pan, ten lokalny przewodnik, jak ja go nazywam pod sklepem, czy zwykła babcia. O, ja bardzo uwielbiam opowieści babci i dziadka. Ja, jeżeli już mam coś jakby wybierać, to zawsze się pytam, czy można z kimś ze starszych porozmawiać, dlatego że to dla mnie jest najcenniejsze. A do kościoła zdążę, czy do cerkwi jakby tak jakby zobaczyć, a czasami nie uda mi się do starszego i on opowiada wtedy tak, jak było. I babcia jest autentyczna, szczera. Babcia czasami mi zaśpiewa i jak wtedy to się następuje, to ja wiem, że zdobyłem jej tak jakby, że ona się otworzyła.
0: Paweł w swojej drodze po Lubelskiem zajrzał do domu 13-letniego Adama w Woli Małej, który choruje na dystrofię mięśniową. Rodzina chłopca zbiera pieniądze na terapię genową w Dubaju. Do zakończenia zbiórki pozostało jeszcze ponad 5,5 miliona złotych. A całej rozmowy z Pawłem i o jego wrażeniach z pobytu również w naszym regionie możecie posłuchać na naszej stronie radiobonton.pl.
2: Słuchacie wiadomości lokalnych Radia Bonton.
0: Kierowcy w powiecie chełmskim pewnie będą zadowoleni. Rusza bowiem wyczekiwany remont drogi wojewódzkiej 812, który ma poprawić komfort i bezpieczeństwo podróży między Sawinem a Chełmem. To część większej inwestycji samorządu województwa lubelskiego. W Urzędzie Marszałkowskim podpisano 4 umowy na modernizację tras o łącznej wartości ponad 10 800 000 zł. Najważniejsze zadanie dla naszego regionu to remont ponad 5 km nawierzchni na odcinkach Łowcza-Sawin oraz Sawin-Chełm. Prace o wartości przeszło 2 400 000 wykona przedsiębiorstwo robót drogowych z Zamościa. Drogowcy nie ograniczą się tylko do ułożenia nowego asfaltu. W planach jest także wzmocnienie poboczy, regulacja zjazdów oraz odnowienie oznakowania poziomego i pionowego. Drogowcy wkraczają w kluczowy moment sezonu i chcą maksymalnie wykorzystać pogodę, by zakończyć zaplanowane zadania jeszcze w tym roku. Wykonawca na trasie Łowcza-Chełm ma na to 3 miesiące od podpisania kontraktu.
2: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stację uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący Spółdzielnia Socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
3: Masz nieruchomość, którą chcesz sprzedać, ale pojawiają się problemy? Chcesz bez stresu i bezpiecznie kupić nieruchomość?
4: Północ Nieruchomości pomoże Ci we wszystkim. Oferujemy kompleksową obsługę kupna i sprzedaży nieruchomości. Pomoc w sprawach takich jak udziały, spadki i zadłużenia. Profesjonalne wyceny. Znalezienie Twojej wymarzonej nieruchomości.
3: Zaufaj specjalistom z Północ Nieruchomości.
4: Zadzwoń 664 775 457
3: lub odwiedź Północ przy Lubelskiej 31.
5: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo.

0: Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka, Chełm, Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
1: Zakład Pogrzebowy Kompleks informuje o zmianie lokalizacji. Nasze biuro obsługi zostało przeniesione z ulicy Rejowieckiej na ulicę Hrubieszowską 4, niedaleko Urzędu Stanu Cywilnego i PANS. Zapraszamy do nowej siedziby. Telefon 82 566 40 53.
2: Reklama. Urlop z Hitami na 104,9 FM.

0: Kolejne wyłudzenia pieniędzy w ochronie zdrowia. NFZ nałożył karę na szpital. Donald Trump znowu sugeruje wycofanie wojsk USA z Europy. A dla odrobiny spokoju i relaksu polecamy wielką wystawę liliowców w łódzkim ogrodzie botanicznym. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To bulwersująca sprawa. Tak o aferze w szpitalu w Mogilnie mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze neurochirurdzy seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury szpitalne. Dziennie mogli zarobić nawet 300 tysięcy złotych. Sprawa jest wyjaśniana, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka.
1: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam, rozumiem, odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło tam do jakichś poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa. Wszystkie tego typu sprawy są dzisiaj omawiane po to, żeby jutro mogły być przedstawione i będzie szereg rozwiązań zaprezentowany przez przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia.
0: Po kontroli NFZ nałożył na szpital w Mogilnie ponad 2,5 miliona złotych kary. Jak ujawnia Wirtualna Polska, neurochirurdzy mieli też nieformalnie opłacać pielęgniarki za pracę w sali operacyjnej. Podczas zabiegów korzystano także z aparatu rentgenowskiego, który nie miał prawa być używany. Prezydent USA Donald Trump mocnymi akcentami zaczyna swój udział w szczycie NATO w Ankarze. Podczas spotkania z prezydentem Turcji Trump powiedział, że Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, a nie Danię. Dodał, że USA nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Powtórzył też, że zawiódł się na wielu sojusznikach, którzy odmówili pomocy w wojnie z Iranem. Teraz wracamy do sprawy autobusu, który w niedzielę wpadł do przejścia podziemnego w Warszawie. Nawet kilka tygodni może potrwać sprawdzanie tzw. czarnej skrzynki. Prawdopodobnie niesprawny był układ kierowniczy i elektroniczny pojazdu, dlatego kierowca raczej nie usłyszy zarzutów, mówi rzecznik warszawskiej prokuratury Piotr Skiba.
2: Konieczne jest przeprowadzenie opinii zabezpieczenia śladów powypadkowych, czyli tzw. komputera czarnej skrzynki.
0: Prokuratura wczoraj wszczęła śledztwo pod kątem

0: wprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Według nieoficjalnych informacji policja na razie nie planuje kompleksowej kontroli stanu technicznego miejskich autobusów jeżdżących po Warszawie. 40-letni Mołdawianin zmienił dane osobowe, aby ominąć zakaz wjazdu do strefy Schengen. Został zatrzymany w Medyce. Za nielegalne przekroczenie granicy zostanie ukarany przez sąd. Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli 19 osób, które zmieniły dane osobowe, by ominąć zakaz wjazdu. W większości przypadków byli to obywatele Mołdawii. Uwaga na silny wiatr. Ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy prawie całego Pomorza. A najgorsza sytuacja jest na Półwyspie Helskim i na Mierzei Wiślanej. Imponującą kolekcję kilkunastu tysięcy kwitnących liliowców można podziwiać w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi. To właśnie w lipcu liliowce prezentują się najpiękniej, mówi Małgorzata Sławiak z Łódzkiego Ogrodu Botanicznego.
1: One są w kolorach najczęściej czerwone, różne odcienie czerwonego, żółtego, kremowe, białe.
0: Co ciekawe, łacińska nazwa liliowców pochodzi od słowa hemera, oznaczającego dzień, i callos, piękno, czyli piękno jednego dnia. To dlatego, że pojedyncze kwiaty liliowców rozwijają się tylko na jeden dzień. W najbliższą niedzielę kolekcję będzie można podziwiać w czasie spaceru z przewodnikiem.
2: Bonton Radio. Sport.
3: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Donald Trump nie pomógł. USA odpadły z mundialu. Gospodarze piłkarskich Mistrzostw Świata przegrali z Belgią aż 1-4 i turniej zakończyli na 1/8 finału. Przed meczem w Seattle Amerykanom bardzo starał się pomóc prezydent USA, na którego prośbę FIFA pozwoliła, by w meczu wystąpił wbrew przepisom piłkarskiej federacji Folarin Balogun. Napastnik reprezentacji Belgii, Charles de Ketelare, wzrusza ramionami.
4: Myślę, że to była po prostu taka trochę zabawna sytuacja. Nie sądzę, by to dało nam to dużo dodatkowej motywacji, bo w takim meczu ta motywacja po prostu jest. Rozmawialiśmy o tym jako drużyna może z 5 minut i na tym się skończyło. Zresztą pokonaliśmy ich już w marcu, gdy on grał. To na pewno bardzo dobry zawodnik i wzmacnia tą drużynę, ale nie sądzę, żebyśmy się mieli go bać.
3: A Belgia o półfinał zagra z Hiszpanią, która pokonała 1-0 Portugalię. To oznacza, że Cristiano Ronaldo rozegrał swój ostatni, 27 mecz na Mistrzostwach Świata.
4: Oczywiście smuci mnie, że w ten sposób odpadamy z Mistrzostw Świata, ale jak powiedziałem na konferencji prasowej, dałem z siebie wszystko, zrobiłem co mogłem i odchodzę z czystym sumieniem. Tak właśnie jest w piłce nożnej, takie jest życie piłkarza. Czasem się wygrywa, czasem przegrywa, ale trzeba iść dalej. Szczerze mówiąc, to były moje ostatnie Mistrzostwa Świata, to prawda, ale co do reszty, będę miał czas, by to przemyśleć, spędzić czas z rodziną i uniknąć podejmowania decyzji pod wpływem emocji. Będę miał czas zająć się swoim życiem.
3: O przedostatnie miejsce w ćwierćfinałach grają Argentyna i Egipt, a o 22 w ostatnim spotkaniu 1/8 finału Kolumbia zagra ze Szwajcarią. Rozstawiona z numerem 7 Coco Gauff awansowała do półfinału Wimbledonu. Amerykanka wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. Jej kolejną rywalką będzie albo Czeszka Karolina Muchowa, albo Japonka Naomi Osaka. A do ćwierćfinału Debla awansowała Katarzyna Piter. Razem z Czeszką Anną Siskową pokonały dziś czesko-słowacki duet Linda Noskowa i Rebeka Szramkowa 7-5, 6-4. Polskie siatkarki jutrzejszym meczem z Turcją w Osace rozpoczną rywalizację w ostatniej rundzie Ligi Narodów. Zespół Stefano Lavariniego, który zajmuje czwartą lokatę, jest bliski awansu do turnieju finałowego. W Japonii jednak zmierzy się z wymagającymi rywalkami. Oprócz Turcji będą to USA, Brazylia i Japonia.
0: Może dzisiaj bardzo silny wiatr, a deszczowo w całej Polsce, temperatura od 16 do 25 stopni. Jutro sporo słońca, ale na zmianę z deszczem. Środkowa i wschodnia Polska nadal jeszcze deszczowa. Na Podlasiu niewykluczone burze, a temperatura od 18 do 22 stopni.
5: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: reklama.
1: Tato, słyszałeś o ACR?
0: A co to jest ACR?
2: ACR Autoczęści Rutka. Ponad 100 tysięcy używanych części w jednym miejscu. Rozruszniki, alternatory, wtryski, pompy, turbiny, części blacharskie i mechaniczne oraz największy wybór silników i skrzyń biegów w regionie.
1: To tu! Gdzie ten robot?
2: Rutka. Podleśna 9. Wylot z Chełma na Krasny Staw. Telefon 601 500 636. Odwiedź nas osobiście lub na acr.pl.
3: Ciepłotech. Z nami nowoczesne systemy grzewcze i instalacyjne. Zamontujesz już dziś. Hurtownia hydrauliczna. Specjalne warunki współpracy dla instalatorów. Montaż źródeł ciepła zgodnie z zasadami czystego powietrza. Dokumentacja do programu Czyste Powietrze. Sieci preizolowane. Usługi hydrauliczne i stolarka okienna. Doradztwo, rzetelna wycena, 30-letnie doświadczenie. Ciepłotech. Jakość, komfort i efektywność każdej instalacji. Chełm Przemysłowa 26. Telefon 82 563 26 82.
4: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a kosze nieprzyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
5: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
6: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet, z pasji do rozwoju.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Chełmskie Centrum Terapii i Rozwoju SELF oraz Fundacja Rozwoju Psychospołecznego SELF zaprasza do skorzystania z bogatej oferty porad doświadczonej kadry psychiatrów, dietetyka klinicznego oraz usług pielęgniarskich. W ramach terapii ozonowej prowadzimy saunoterapię, ozonoterapię i tlenoterapię. Oferujemy kroplówki elektrolitowe, nawadniające, oczyszczające i odtruwające. Detoks alkoholowy. Ponadto pijawki lekarskie jako naturalny sposób leczenia. Szczegóły oferty na www.selfcentrum.pl. Bliższe informacje pod numerem telefonu 608 100 676. Oferujemy także zabiegi pielęgniarskie w domu pacjenta.
0: Reklama.
13: Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Chełm, ulica Hrubieszowska 80.
1: Bliżej kultury.
2: Zapraszam, Monika Łupkowska. Młodzi artyści z Chełma proszą o wsparcie w realizacji muzycznych marzeń. Chór Rapsodia z drugiego liceum ogólnokształcącego w Chełmie otrzymał zaproszenie na międzynarodowy festiwal w Hiszpanii.
3: Ten wyjazd skąd się wziął? Otóż po tym festiwalu w Poznaniu chór został zauważony i od organizatora 15. Międzynarodowego Festiwalu Choralnego, który odbywa się w Barcelonie, chór otrzymał zaproszenie do udziału w konkursie, ale jednocześnie już zaproszenie do występu w takim koncercie uroczystym, który odbędzie się w Bazylice Sagrada Familia. I próby wakacyjne mają pomóc młodzieży w zgromadzeniu między innymi środków na wyjazd na ten konkurs. Wyjazd do Hiszpanii jest bardzo atrakcyjny, ale no niestety także kosztowny. My jako szkoła nie jesteśmy w stanie sfinansować tego wyjazdu młodzieży, bo zainteresowanie wyjazdem wykazało 40 chórzystów. Oprócz tego musimy zapewnić także opiekę. Szukamy środków, które pozwolą na to, aby ten wyjazd dla chórzystów nie był dla rodziców chórzystów nie był jakimś obciążeniem. Stąd te występy wakacyjne. Także kierujemy prośby do firm, do osób prywatnych, do wszystkich osób, które mogą nam pomóc finansowo w tym wyjeździe. Możemy zaoferować występy w ramach tego konkursu, możemy zaoferować na przykład umieszczenie logotypu sponsora na materiałach promocyjnych, podziękowania podczas koncertów, promocję sponsora w naszych szkolnych czy churalnych mediach społecznościowych. Liczymy na pomoc mieszkańców. Jest to taka możliwość na zaprezentowanie za granicą naszego miasta, naszego województwa, naszego kraju. Festiwal ten jest pod patronatem Konsulatu Generalnego w Barcelonie. My liczymy tego wsparcia. Wszelkie informacje dotyczące możliwości wspierania są już w mediach społecznościowych, na stronie internetowej naszej szkoły. Zapraszamy.
2: Mówi Zbigniew Niderla, dyrektor drugiego liceum.

0: Program sponsoruje Stowarzyszenie IMIX Studio. Wspieramy lokalną kulturę i muzykę. Znajdziesz nas na Facebooku.
1: W bliżej kultury cykl Miejsca Pamięci. Zapraszam, Kinga Miszczyk. Na chełmskim cmentarzu przy ulicy Lwowskiej znajduje się niepozorna kaplica, obok której wielu odwiedzających przychodzi, nie zdając sobie sprawy z jej wyjątkowej historii. Powstała jako rodzinne mauzoleum ziemia niskiego rodu Bielskich. Z czasem stała się jednym z najważniejszych miejsc pamięci poświęconych mieszkańcom regionu, którzy oddali życie za ojczyznę. To miejsce pokazuje, że historia potrafi zmieniać znaczenie budowli. Rodzinny grobowiec zamienił się w przestrzeń pamięci o ofiarach II wojny światowej, a później także o tych, którzy padali ofiarą sowieckich i komunistycznych represji. Kaplica Bielskich powstała około połowy XIX wieku i była miejscem spoczynku rodziny związanej z pobliskim Uchrem. Przez wiele lat pełniła wyłącznie funkcję grobową. Po zamknięciu starego cmentarza w latach 70. budynek zaczął jednak popadać w zapomnienie. Przez pewien czas służył nawet jako magazyn narzędzi. Dopiero w 1980 roku narodziła się idea, by nadać temu miejscu nowe znaczenie. Dzięki inicjatywie lokalnych działaczy kaplica została przekształcona w mauzoleum poświęcone ofiarom II wojny światowej. Dlaczego właśnie kaplicę Bielskich wybrano na miejsce stworzenia mauzoleum pamięci, a nie wybudowano zupełnie nowego obiektu?
2: Właściwie nie znamy dokładnie okoliczności, dlaczego kaplica Bielskich została wybrana jako miejsce stworzenia takiego mauzoleum pamięci. Już w tym czasie funkcjonowało mauzoleum w Dzwonnicy na Górze Chełmskiej, ale tam ilość informacji była dosyć skromna. W związku z tym w środowisku kombatanckim, żołnierzy Armii Krajowej, ale również osób związanych z Chełmem i mających świadomość, jakie ofiary poniosło społeczeństwo chełmskie w okresie II wojny światowej, pojawił się pomysł, żeby właśnie takim dodatkowym obiektem było mauzoleum w kaplicy Bielskich. Zostało zorganizowane w okolicach roku 1980, a więc w momencie, kiedy rzeczywiście w Polsce można było przypominać te różnorodne wątki. Była to lokalna inicjatywa, ale rzeczywiście poświęcono dosyć sporą uwagę przygotowaniu tego mauzoleum, szczególnie oczywiście zebraniu informacji o osobach, które w różnorodny sposób były prześladowane w okresie II wojny światowej. Tutaj przygotowano materiały w postaci z jednej strony list takich osób, z drugiej strony też sporo zdjęć umieszczono, jak również ziemię z takich miejsc pamięci. Mimo powstania tego mauzoleum, no niestety samo zwiedzanie mauzoleum było dosyć trudne. Też kaplica właśnie tylko momentami była otwierana. W związku z tym w zasadzie obiekt nie do końca był znany. Właściwie wybór kaplicy Bielskich prawdopodobnie łączył się z taką próbą uporządkowania tego obiektu, bo w sumie jak obiekt zabytkowy jest to też budowla dosyć cenna, sięgająca pierwszej połowy XIX wieku. W związku z tym rzeczywiście byłaby to okazja, żeby to miejsce uporządkować, prawda, i żeby ono już funkcjonowało jako taki trwały element, jako takie trwałe miejsce pamięci na mapie Chełma.
1: Najbardziej poruszającym elementem mauzoleum nie były monumenty ani rzeźby, lecz fotografie. Na ścianach kaplicy umieszczono ponad 160 porcelanowych zdjęć mieszkańców Chełmszczyzny, którzy zginęli podczas II wojny światowej. Każde z nich opowiadało historię konkretnego człowieka, żołnierza, nauczyciela, harcerza czy cywila. Obok fotografii znalazły się także urny z ziemią przywiezioną z miejsc bitew i męczeństwa, między innymi z Westerplatte, Helu, Sobiboru, Majdanka, Kumowej Doliny czy Kocka. Po 1989 roku dołączono również ziemię z Katynia, Wołynia i Wytyczna, rozszerzając pamięć o ofiarach represji sowieckich i komunistycznych. Który element ekspozycji robił na odwiedzających największe wrażenie? Fotografie mieszkańców czy urny z ziemią z miejsc pamięci?
2: Jeśli chodzi o kształt tego mauzoleum, to niewątpliwie te listy były dosyć interesujące, bo właściwie był to taki w miarę kompletny zestaw osób, które w różnorodny sposób były prześladowane w okresie II wojny światowej, czy zginęły w trakcie prowadzenia różnorodnych działań, bo były to osoby, które zginęły z rąk niemieckich, które były zaangażowane w działalność konspiracyjną, były to osoby wywożone do obozów koncentracyjnych.

0: Więc rzeczywiście ilość tych postaci była dosyć spora. Przy wielu postaciach było sporo szczegółowych danych, również i fotografie. No i pod tym względem rzeczywiście wzbudzało to zainteresowanie. Chociaż no niestety z racji takiego dosyć słabego dostępu, to ostatecznie jednak nie utrwaliło się chyba w świadomości mieszkańców Chełma to mauzoleum. Zresztą ostatecznie już w trakcie kolejnych remontów obiektu zadecydowano o usunięciu w zasadzie tych elementów i obecnie mauzoleum właściwie nie funkcjonuje, jest tylko nominalnie. Też zmienił się jakby nieco wystrój samej kaplicy po ostatnim remoncie. Wcześniej jednak w swoim kształcie również kaplica nawiązywała do tego, jaką funkcję miała wypełniać.
1: Choć z biegiem lat kaplica zaczęła wymagać pilnego remontu i część ekspozycji trzeba było zdemontować, pamięć o jej przesłaniu nie zniknęła. Fotografie zostały zabezpieczone, część z nich trafiła do Muzeum Parafialnego, a od 2019 roku trwa kompleksowa renowacja kaplicy. Dzięki temu kolejne pokolenia będą mogły poznawać historię ludzi, których nazwiska często nie pojawiają się w podręcznikach. Ręcznikach historii. To miejsce przypomina, że pamięć nie kończy się wraz z zamknięciem muzeum czy zakończeniem uroczystości. Trwa tak długo, jak długo ktoś chce ją pielęgnować. Jakie znaczenie dla mieszkańców Chełma ma dziś Kaplica Bielskich i dlaczego warto by odwiedzała ją również młodzież?
0: Mimo, że już kaplica takiej funkcji nie wypełnia, no to niewątpliwie warto jakby sygnalizować ten wątek w jej historii, że taką rolę wypełniała. Najczęściej jest dostępna 1 listopada, wtedy rzeczywiście jest okazja, żeby tam zajrzeć do środka. No niestety już tych tablic tam nie możemy oglądać, ale jeśli jakaś osoba tam się pojawi, to na pewno przewodnik, osoba, która nadzoruje ten obiekt, jest w stanie poinformować, jaką rolę obiekt wypełniał w różnorodnych momentach. No i to niewątpliwie jest zagadnienie, które warto propagować i przypominać. Zresztą w wielu publikacjach, w wielu przewodnikach właśnie ta funkcja kaplicy Bielskich na cmentarzu parafialnym w Chełmie jest podkreślona.
1: Mauzoleum w Kaplicy Bielskich to wyjątkowe miejsce na mapie Chełma. Łączy historię dawnego rodu ziemiańskiego z pamięcią o ofiarach największych tragedii XX wieku. To nie tylko zabytek architektury cmentarnej, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, których życie przerwała wojna i totalitaryzm. Każda fotografia, każda urna z ziemią i każda tablica przypominają, że za wielką historią stoją konkretni mieszkańcy naszego regionu. Odwiedzając to miejsce, warto zatrzymać się na chwilę, bo pamięć o przeszłości jest jednym z najważniejszych elementów budowania naszej tożsamości i szacunku dla tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność.
2: Reklama. Forma nie bierze się znikąd.
3: Zdrowie nie bierze się znikąd.
2: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
3: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
2: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
4: Zaczniesz wkrótce budowę domu, a może planujesz remont? Użyj najwyższej jakości betonu z betoniarni Krefbet w Pawłowie oraz w Chełmie przy ulicy Towarowej. Wysoką jakość gwarantuje własne nowoczesne laboratorium. W sprzedaży również płyty stropowe, kruszywa oraz piasek. A to wszystko w konkurencyjnych cenach. Przy kompleksowym zamówieniu czekają na Ciebie dodatkowe rabaty. Zapraszamy. Krefbet, Pawłów, ulica Lubelska 80, Chełm, ulica Towarowa 7. Zadzwoń 508 901 100. 40.
5: Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki aut osobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi to 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód, Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 Sabin Zielona.

swoich produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.

0: Development.
1: Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
2: Recepta na udany dzień, przeboje i dobre śniadanie. Dzień dobry, mówimy Wam o 7 rano. Bon ton na lato. Od poniedziałku do piątku. Od 7 na 104,9 FM.
3: Sponsorem programu jest Centrum Akumulatorów. Dystrybutor zasilania awaryjnego i akumulatorów do wszystkich pojazdów.
4: Sponsorem programu jest Bieluch. Producent serków i jogurtów z wysoką zawartością białka.
5: Sponsorem programu jest Iwona Szłapak, właścicielka agencji ubezpieczeniowej. Chełm, ulica Starościńska 7.
6: Reklama. Urlop z Witami na 104,9 FM.

0: Life is life.
1: Program sponsoruje twój agent ubezpieczenia Kinga Jędrzejewska. Hełm Lwowska 13R.
2: Janek Zieliński przedstawia świeżą składankę na wakacje. Szafa gra w radiu Bonton.
3: Witajcie w kolejnej odsłonie naszej wakacyjnej muzycznej podróży. Dzisiaj pochylamy się nad moim drugim ulubionym albumem tego roku, który co ciekawe nazywa się tak jak pierwszy. To jest You od Bauera. Pamiętacie Bauera? Chociaż dobra, może to jest źle postawione pytanie. Inaczej. Pamiętacie Harlem Shake? Witalowy hit z okolic 2013 wbił Bauera w mainstream, tak samo jak wbił trapowe brzmienie w główny nurt, bo te charakterystyczne cykacze zdefiniowały brzmienie trapu na przełomie lat 2000 i 10 naszego wieku. To jest taki, powiedzmy, typowy przedstawiciel tego gatunku, tego podgatunku tak naprawdę. Tutaj oczywiście mówimy o tej odsłonie elektronicznej, instrumentalnej. Ciekawostka a propos Harlem Shake. Ten hit oczywiście posłużył jako podkład do internetowego trendu z 2013 i całość rozpoczęła się od youtubera Filthy Franka, który pierwszy raz zyskał wtedy większą rozpoznawalność. Lata później zmienił branżę i zaczął robić muzykę. I dziś możecie kojarzyć go pod pseudonimem Georgie. Także gdyby nie Bauer i jego Harlem Shake, możliwe, że nie usłyszelibyśmy chociażby pięknego Glimpse of Us.
4: 'Cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us.
3: No dobra, ale co z samym Bauerem? Po Harlem Shake'u nie osiągnął już aż tak dużego hitu, co nie znaczy, że przepadł w totalnym limbo. Przyznam szczerze, po tym kawałku stałem się jego dużym fanem. Tym bardziej, że później też wypuszczał rzeczy naprawdę godne uwagi. Z takich bardziej udanych pod kątem rozpoznawalności było chociażby One Touch z Ray Schremer, czy też 3AM z brytyjskim raperem AJ Tracy. W 2014 wypuścił epkę B, dwa lata później doczekaliśmy się pełnego albumu AA. Obie pozycje zawierały kawałki w stylu trapowym, z którego Bauer zasłynął. Jednak w 2020 wydał Planet's Mare, album, który już odbijał od tej stylistyki na rzecz większej eksploracji gatunków elektronicznych i takiego pozaziemskiego klimatu. Mamy wariacje dance'owe, house'owe, czy też kawałki podchodzące pod techno, jak dudniące pod sufit Hot 44, które zresztą można było usłyszeć w jednej ze scen w klubie techno w ostatnim Batmanie. I na początku lipca otrzymaliśmy trzeci album Bauera, czyli You. Tutaj, żeby zrozumieć koncept tego krążka, muszę wam opowiedzieć o audycji Essential Mix, która od ponad 30 lat gości na antenie BBC Radio 1. Jest to w praktyce dwugodzinny set DJ-ski, gdzie zapraszani goście prezentują swoje najbardziej takie esencjonalne, podstawowe kawałki, które muszą być na ich takim klasycznym secie. Gościli tam najwięksi DJ-e na świecie, od Karla Coxa przez Paula Oakenfolda, Fatboy Slima, Basement Jacks, nawet po duet Daft Punk. Ten album to hołd między innymi dla tej audycji, hołd dla czasów, gdy w okolicach 2012 roku Bauer mieszkał w Londynie i bardzo często słuchał BBC Radio 1. Jest to też hołd dla muzyki elektronicznej, charakterystycznej dla różnych radiostacji z tego nurtu z okolic 2012 roku. To jest właśnie też ten okres, kiedy ja zakochałem się w radiu jako medium i dla mnie ten album to była niesamowita podróż do czasów dzieciństwa, a takie kawałki jak pierwszy singiel promujący You przypomniały mi wakacje spędzone z kolegami, czy też przed moim Xboxem grając w Forza czy inną FIFA. Także razem cofnijmy się do czasów, kiedy wszystko wydawało się prostsze. Oto Better autorstwa Bauera.

0: Program sponsoruje doradca ubezpieczeniowy Kinga Jędrzejewska, Helm Lwowska 13R.
1: Reklama. Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36, telefon 887 50 51 50 oraz w Stołpie 31, telefon 794 318 020. Zapraszają po opał autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni Orzech, Kostka, Groszek i Pelet, dostępny od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
2: Nie musisz tego robić sama. Umów się na godzinę i oddaj swój samochód w ręce specjalisty.
1: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. Teraz to my zajmiemy się twoim samochodem, a ty możesz wypić kawę lub pójść na zakupy. Nie czekaj w kolejce. Zarezerwuj telefonicznie jedną z pięciu dostępnych godzin mycia. Zadzwoń 453 233 922.
2: Wash Park. Chełm Kolejowa 51 naprzeciwko Lidla.
1: Usługa dostępna dla pań i panów. Wash Park. Teraz mycie samochodu jest bardzo proste i przyjemne.
3: Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrabkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy.

0: sprawy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar, Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Wybierz Transway. To twój szybki, komfortowy i bezpieczny transport na trasie Chełm-Lublin-Warszawa. Transway to atrakcyjne ceny, codzienne kursy z Chełma przez Lublin do Warszawy i z powrotem. Nowoczesne busy Transway to gwarancja wygody i punktualności podróży. Zarezerwuj bilet online na www.transway.waw.pl lub zadzwoń pod numer 501-510-780. Transway. Twoja podróż zaczyna się tutaj.
2: Najlepszy opał w dobrej cenie tylko w składzie opału Szumiło. Jedyny w okolicy autoryzowany punkt odbioru węgla śląskiego z PGG. Odbierz swoje zamówienie szybko i wygodnie albo kup od ręki. Węgiel śląski odsiany bez miału od 1450 zł za tonę z transportem. Certyfikowany pelet. Zapraszamy. Chełm, Chrubieszowska za Borkiem. Telefon 82 560 33 92.
3: Świeże wiadomości super tygodnia codziennie. Wejdź na www.supertydzień.pl.
4: W pracy, w domu, w rytmie lata. Spotkaj się z nami na 104,9 FM. Newsy, goście i twoja muzyka. Od poniedziałku do piątku od godziny 12.
5: Sponsorem programu jest mega salon meblowy Skorek. Chełm, ulica Podgórze 36.
6: Program sponsoruje behawiorysta i trener psów Wiedźmińska Szkoła Cechu Psa. 665-773-744.
7: Reklama. Urlop z hitami na 104,9 FM.

0: Reklama.
1: Planujesz zakup pieca gazowego lub na paliwa stałe? A może szukasz instalacji grzewczej i centralnego odkurzania? Przyjdź i skorzystaj z fachowego doradztwa doświadczonego zespołu. Specjalnie dla Ciebie dobierzemy stacje uzdatniania i odżelaziania wody, systemy grzewcze, kanalizacyjne i rekuperatory powietrza. To wszystko i wiele więcej w hurtowni hydraulicznej Termotop w Chełmie, ulica Hrubieszowska 54. Instalatorom zapewniamy dogodne warunki współpracy. Termotop. Znajdź nas, bo warto.
2: Enzos Almet, ulica 1 Pułku Szwoleżerów 25 w Chełmie, zaprasza do nowo otwartego punktu pobrań badań laboratoryjnych. Oferujemy pełny zakres badań laboratoryjnych, również badania bakteriologiczne, wymazy i posiewy. Punkt pobrań czynny od poniedziałku do soboty w godzinach 7-11. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja. Lokal jest w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy budynku parking do dyspozycji pacjentów.
3: Garaż Top Serwis Wołyńska 53 zaprasza na badania techniczne.

0: Garaż Top Service. Świadczymy usługi w zakresie wymiany rozrządów i sprzęgła, napraw zawieszenia i ustawiania zbieżności. Właścicieli wszystkich modeli samochodów Peugeot, Citroen, Renault zapraszamy na regenerację tylnych belek. Pomoc drogowa 24 godziny na dobę. Garaż Top Service. Chełm, ulica Wołyńska 53. Telefon 82 565 1096. Uwaga! Dysponujemy samochodem zastępczym na czas naprawy. A, i naprawiamy też busy.
1: Takie smaczne, takie wyjątkowe, takie nasze. Słowiańskie smaki. Sklep firmowy Spółdzielnia Socjalna Słowianka zaprasza i poleca. Pierogi, kopetka, pyzy, kotlety, łazanki, bigos i inne przysmaki. Zawsze świeże, prosto od producenta. Zamów u nas catering na imprezę do domu 731 071 003 albo wynajmij naszą salę w Rakołupach. Słowiańskie smaki. Chełm Szymanowskiego 7 oraz stoisko nad Zalewem Maczuły.
2: Przychodnia Dentado, Chełm, ulica Rejowiecka 115 i 117, zaprasza pacjentów z chorobą wieńcową, zaburzeniami rytmu serca, niewydolnością serca, nadciśnieniem tętniczym, zaburzeniami lipidowymi, po przebytych zawałach oraz z innymi problemami kardiologicznymi na konsultację z doktorem Marcinem Łubiarzem. Na miejscu wykonujemy echo serca, EKG spoczynkowe, badanie Holtera. Rejestracja pod numerem telefonu 82 565 34 32. Szczegóły na stronie www.dentado.pl.
3: Zaczął się szczyt NATO. W Ankarze Trump chwali Turcję. Resort zdrowia omawiał z premierem pomysły na poprawę systemu. Jutro wnioski. Radni Rzeszowa nie chcą nocnej prohibicji. Odrzucili projekt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Ankarze zaczęła się już uroczysta kolacja dla przywódców państw NATO. Liderzy jutro rano wezmą udział w oficjalnych obradach. Dziś Donald Trump zasugerował, że Waszyngton może sprzedać Turkom nowoczesne myśliwce F-35, mimo sprzeciwu Izraela i faktu, że Ankara kupiła rosyjskie systemy przeciwlotnicze.
4: Mamy lepsze relacje z Turcją, a Turcja pod wieloma względami okazała się o wiele bardziej lojalna niż inne kraje, po których lojalności byśmy się spodziewali. Więc na pewno to coś, co rozważamy.
3: Trump powtórzył też, że Stany Zjednoczone nie muszą wydawać pieniędzy na ochronę Europy przed Rosją i mogłyby wycofać swoje wojska z kontynentu. Resort Zdrowia i NFZ pracują nad planem naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro ma go przedstawić minister Jolanta Sobierańska-Grenda, a impulsem do zmian są nadużycia w warszawskim Szpitalu Południowym. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Premier Tusk, który z ministrem Grendą dwukrotnie dziś się spotykał, przed i po posiedzeniu rządu, wyjaśnia, że sprawa Szpitala Południowego ujawniła wiele mankamentów w systemie i dlatego zobowiązał resort i NFZ do przygotowania konkretnych rozwiązań.
6: Dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin.
5: Szef rządu zdaje sobie przy tym sprawę, że w trybie pilnym będzie można wprowadzić tylko część niezbędnych reform. Pozostałe będą wymagały zmian ustawowych.
3: Polscy europosłowie mówili dziś na forum Parlamentu Europejskiego o gloryfikowaniu UPA przez Ukrainę. Andrzej Halicki z KO i Michał Dworczyk z PiSu zgodnie podkreślali, że Ukraina musi przestrzegać europejskich wartości, by być w Unii Europejskiej. Według Halickiego to oznacza, że nie może gloryfikować tych, którzy dokonywali działań o charakterze ludobójczym. Dworczyk wezwał, by Ukraina potępiła ideologię UPA. Uwaga na fałszywe SMS-y o paczkach. Cyberprzestępcy wykorzystują zmianę w przepisach celnych. Wykorzystują fakt, że zamawiający paczki spoza Unii Europejskiej faktycznie spodziewają się po zmianie przepisów jakiejś dopłaty. Oszuści wysyłają SMS-y z linkiem do płatności. Mówi Krzysztof Romasz z Biura Cyberbezpieczeństwa i Standardów w Poczcie Polskiej.
7: Niewielka kwota do rzekomej dopłaty, o której wspominają oszuści w SMS-ach, dodatkowo obniża czujność.
3: Jeśli klikniemy w link, możemy stracić pieniądze albo dane do bankowości elektronicznej. Niespokojny wieczór w pogodzie. Są ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem dla 12 województw. Na północy kraju może wiać w porywach do 120 km na godzinę. Co jeszcze dzieje się w pogodzie? O tym synoptyk Agnieszka Prasek.
8: Na południu tutaj mamy do czynienia z burzami i lokalnie intensywnym opadem deszczu. Do tego dość silny i porwisty wiatr w centrum i na północnym wschodzie kraju.
3: Wiecznie będzie także jutro, zwłaszcza nad Bałtykiem. Radni Rzeszowa nie zgodzili się na nocną prohibicję. Odrzucili projekt uchwały ograniczającej dostępność alkoholu w godzinach nocnych. Zwolennicy wskazywali na ochronę zdrowia publicznego, przeciwnicy na wady projektu i brak dowodów skuteczności takiego rozwiązania. Rzeszów tym samym nie dołączy do największych polskich miast z nocną prohibicją. To obowiązuje już w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.
9: Bonton Radio. Sport.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Francja

0: Gra z Marokiem, Hiszpania z Belgią, Norwegia z Anglią i no właśnie, kto uzupełni stawkę ćwierćfinalistów mundialu? Argentyna gra z Egiptem, a wieczorem Kolumbia zmierzy się ze Szwajcarią. Europejskie zespoły są na tym turnieju trudne do przejścia, mówi trener Kolumbijczyków Nestor Lorenzo. W Ameryce Południowej gra się nieco wolniej, dlatego odebranie piłki europejskiej drużynie i kontrolowanie jej to jeden ze sposobów na ewentualne spowolnienie tej dynamiki. Jednak aby przełamać obronę, potrzeba także zmian tempa, dynamiki i szybkości. Dlatego uważam, że odpowiedź i wybór momentów, w których należy zwolnić, a w których przyspieszyć, jest w takich meczach kluczowy. A Szwajcarzy liczą na historyczny awans do najlepszej ósemki, mówi trener Murat Yakin.
1: Niecodziennie gra się w 1/8 finału mundialu, więc to ogromna radość dla mnie, dla zawodników, co widać na treningach, także dla kibiców. Również odczuwamy wsparcie ze Szwajcarii.
0: Mecze Szwajcarii z Kolumbią o 22:00. Jutro dzień przerwy na mundialu, a ćwierćfinały rozpoczną się w czwartek. Po ponad 100 latach kombinacja norweska wypada z programu Igrzysk Olimpijskich, zdecydował Komitet Wykonawczy MKOL. Ogłosił też, że po raz pierwszy w historii zimowych igrzysk zostanie zapewniony parytet płci. A skoro kobiet w kombinacji norweskiej nie ma, to nie będzie jej wcale. Program zawiera zasądowe propozycje: jazdę synchroniczną w wyżwiarstwie figurowym i freeride snowboardowy i narciarski. To znakomita wiadomość, mówi startująca w tej dyscyplinie Zuzanna Witych.
2: Ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu.
0: Ponadto wprowadzono zmiany w niektórych dyscyplinach znajdujących się od lat w programie olimpijskim. W biatlonie dodano super mixt, w wyżwiarstwie szybkim sprinty drużynowe kobiet i mężczyzn, w skokach narciarskich duety kobiet, a w narciarstwie dowolnym ski crossy drużyn mieszanych. Mats Pedersen wygrał trzeci etap Tour de France z Carcassonne do Foix. Duńczyk najszybciej finiszował spośród 10-osobowej grupy uciekinierów.
3: Ostrzeżenia przed silnym wiatrem na północnym wschodzie Polski i na wybrzeżu, a na południowym wschodzie i południu alerty przed burzami. Jutro miejscami przelotne, opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum. 12 stopni pokażą termometry na Podlasiu, około 18 w centrum, 22 najcieplej na zachodzie.
4: Reklama. To jest Ponton Radio.

Bonton Radio i wszystko gra. Bonton Radio 104,9 FM.

0: Reklama. Czy przegląd rejestracyjny może podkręcać emocje? Speedcar to możliwe. Weź udział w loterii Wielki Przegląd Nagród. Zrób przegląd rejestracyjny na naszej stacji w Chełmie i odbierz wyjątkową zdrapkę. W puli nagród czeka prawdziwy zawrót głowy. Luksusowe pobyty wypoczynkowe, rowery, hulajnogi elektryczne, smartwatche i mnóstwo innych nagród. Zrób przegląd i daj sobie szansę na nagrody. Speedcar. Chełm, ulica Kolejowa 38 przy stacji BP. Regulamin loterii dostępny na speedcar.pl.
1: Leci od Plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od Plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do Plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13.
4: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Chełmski Dom Kultury zaprasza na 16. Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera. Już 9 lipca na

0: placu Łuczkowskiego w Chełmie. Startujemy o godzinie 17.30, a w programie muzyka na żywo, fire show, akrobacje, cyrk i teatr oraz mnóstwo opowieści. Wstęp wolny. W przypadku wystąpienia opadów deszczu impreza będzie przeniesiona do Hadeku. Patroni medialni Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
1: Reklama. 104,9 FM. Bonton Radio. I wszystko gra.

0: wcześniej daj mi znać.
1: Reklama. Oczekujesz od życia czegoś więcej? Kamienica reformacka w Chełmie to nowa definicja prestiżu. Kameralna inwestycja z klimatyzacją, ogrzewaniem podłogowym i najwyższym standardem wykończenia. O Twój spokój zadba monitoring oraz zamknięty teren z prywatnymi garażami. Poczuj luksus w sercu miasta. Wybierz swoje nowe mieszkanie na reformacka.pl. Odwiedź biuro przy Lwowskiej 24 lub zadzwoń 518 910 277.
2: W domu weselnym za Borkiem była moja studniówka. Tam również z Andrzejem zorganizowaliśmy nasze wesele. A 2 tygodnie temu odbyły się chrzciny naszego Michasia. Zawsze byliśmy zadowoleni z obsługi i bardzo dobrego jedzenia. A ty jaką imprezę chcesz zorganizować w domu weselnym za Borkiem?
1: Dom weselny za Borkiem. Chełm, ulica Hrubieszowska 135. Telefon 785 701 066. Uwaga, posiadamy wolne terminy weekendowe jeszcze w tym roku.
3: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Dwujęzyczne przedszkole i żłobek Montessori to tu. Dziecko rozwija swoje umiejętności w przyjaznym i stymulującym środowisku. Szanujemy indywidualność pociech. Zajęcia angielskiego, sportowe i muzyczne. Przedszkole i żłobek to tu. Chełm, ulica Szymanowskiego 8. Zaprasza organ prowadzący. Spółdzielnia socjalna Dębowy Las. Telefon 798 232 543.
2: Wash Park. Najnowocześniejsza myjnia ręczna w Chełmie zaprasza. Kolejowa 51. U nas mycie podwozia, oryginalna chemia, mycie felgi, suszenie pojazdu. Teraz również trzepanie dywaników welurowych. Bezpłatnie. Wash Park. Chełm, kolejowa 51, naprzeciwko Lidla.
3: Tak, można w Chełmie zjeść pyszny domowy obiad. W Ambrozji gotujemy z regionalnych produktów z pasją i szacunkiem do tradycji. Codziennie inny obiad dnia na miejscu lub z dowozem. Możliwość wykupu abonamentu oraz zakupu wyrobów garmażeryjnych. Organizujesz przyjęcie? Polecamy nasz catering okolicznościowy. Spółdzielnia socjalna Ambrozja Chełm, pierwszego pułku Szwoleżerów 16. Tradycyjna kuchnia na każdą kieszeń. Uwaga, twój gest pomoże innym. U nas zamówisz paragon serca.
4: Nie marznij. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36. Telefon 887 50 51 50. Oraz w Stołpie 31. Telefon 794 318 020. Zapraszają po opał. Autoryzowany sprzedawca PKW Węgiel z polskich kopalni. Orzech, kostka, groszek i pelet dostępne od ręki. Gwarantowana jakość, transport, super cena i fachowe doradztwo. Zadzwoń lub przyjedź już dziś. Składy opału u Buczka Chełm Podgórze 36 i Stołpie 31. Dla stałych klientów rabaty.
5: Retrofest powraca. Od 7 do 9 sierpnia serce Chełma zamieni się w stolicę przedwojennego szyku.
6: Zagrają m.in. warszawskie kombo taneczne Jana Młynarskiego, Warszawska Orkiestra Sentymentalna, Nic Ponie oraz Chełmska Orkiestra z Kina Corso.
5: W programie koncerty, retroteka z DJ-em, konkurs kapel podwórkowych, teatry uliczne i grupy rekonstrukcyjne.
6: Uwaga, uwaga, stroje z epoki obowiązkowe.
5: Szczegóły na hdk.chełm.pl.
6: Patronat medialny Radio Bonton oraz Super Tydzień Chełmski.
0: Reklama. Bon.

0: sama. Ponad 10-letnie doświadczenie pozwala nam gwarantować jakość naszych usług. Profesjonalnie regenerujemy turbosprężarki autosobowych, busów, ciężarówek, maszyn rolniczych oraz budowlanych. Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Czas realizacji usługi do 24 godzin. Możliwość odbioru uszkodzonej turbosprężarki od klienta na terenie całego województwa lubelskiego. Kompleksowa usługa wykonana w naszym warsztacie przedłuża gwarancję do 18 miesięcy. Centrum Regeneracji Turbosprężarek Turbo Wschód. Sawin Zielona 1. Telefon 505 180 770.
1: Doradzamy, sprzedajemy i instalujemy od lat, a grono zadowolonych klientów wciąż rośnie. Saniterm. Hurt i detal artykułów techniki grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej. Duży wybór, rabaty i najlepsi fachowcy. To nas wyróżnia. Hurtownia hydrauliczna Saniterm. Chełm Okrzowska 39. www.saniterminfo.pl. Saniterm. Dobrze trafiłeś.
2: Chcesz, by twój ogród był perfekcyjny, a koszenie przyjemnością? Postaw na komfort i precyzję. Traktorki ogrodowe Stiga to moc i niezawodność w każdym ogrodzie. Chcesz zobaczyć je w akcji? Umów się na pokaz. Przyjdź lub zadzwoń do Garden Park. Teraz raty 0% i transport do 100 km gratis. Zapraszamy. Autoryzowany dealer Stiga. Garden Park, Mickiewicza 41, Chełm. Telefon 731 332 133.
0: Reklama.
3: Bonton Radio na 104,9 FM.

0: Kolejny skandal w ochronie zdrowia dotyczy spółki neurochirurgów. Polska musi być gotowa na rosyjskie prowokacje, mówi minister Sikorski. Wawel w wakacje częściowo się zamknie, szkodzą mu upały. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nawet 26 tysięcy złotych na godzinę i ponad 300 tysięcy dniówki. Takie rachunki szpitalom wystawiała spółka neurochirurgów działająca na terenie kilku województw. Jak opisuje Wirtualna Polska, lekarze m.in. w szpitalu w Mogilnie seryjnie wykonywali kilkuminutowe, ekspresowe zabiegi, które w dokumentacji medycznej były wykazywane jako znacznie droższe procedury. Szczegóły tego procederu Agnieszka Wynarska.
1: Kontrolę w szpitalu w Mogilnie przeprowadził Narodowy Fundusz Zdrowia, mówi jego rzeczniczka w Kujawsko-Pomorskim Barbara Nawrocka.
2: Szpital w Mogilnie przedstawiał do rozliczenia droższe procedury medyczne, które wiązały się z pobytem pacjentów w szpitalu. I w ten sposób dochodziło de facto do wyłudzenia wyższej refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia.
1: Urzędnicy nałożyli na placówkę karę w wysokości 2 600 000 zł, ale obecny dyrektor się z tym nie zgadza, dlatego trwa procedura odwoławcza. Do sprawy odniósł się też rzecznik rządu Adam Szłapka.
3: Ta sprawa z Mogilna jest absolutnie bulwersująca i tam rozumiem odpowiednie organa państwa zajmują się wyjaśnieniem i zbadaniem, czy w ogóle nie doszło do poważniejszych nadużyć bądź przestępstwa.
1: Sprawę prowadzi prokuratura.
0: Polska musi być gotowa na możliwe prowokacje ze strony Rosji, powiedział minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski w rozmowie z amerykańską telewizją CNN. Podkreślił, że Moskwa nie ma dziś możliwości frontalnego ataku na NATO, ale może sięgnąć po działania hybrydowe i prowokacje.
4: To, do czego są zdolni, to jakiegoś rodzaju prowokacja z użyciem fałszywej flagi i dronów, być może ukraińskich, a potem udawanie, że odpowiadają na nasz rzekomy atak. Oni grają w takie gry, musimy być na to przygotowani.
0: O takim przygotowaniu mówi Michał Piekarski z Instytutu Studiów Międzynarodowych i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
5: Obawiam się, że tak długo jak Rosja będzie prowadzić tą swoją agresywną politykę i tak długo jak Rosją będzie rządzić po prostu ta mafia byłych KGB-stów, oligarchów i wojskowych, to niestety będziemy po prostu musieli żyć z tym zagrożeniem i to niestety być może przez długie lata.
0: Według doniesień mediów rosyjska prowokacja miałaby dotyczyć nie tylko Polski, ale też krajów bałtyckich. Rosjanie wracają na sportowe salony tymczasem. Międzynarodowy Komitet Olimpijski oficjalnie poinformował, że tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Złagodzono także wymogi kwalifikacyjne dla rosyjskich sportowców i reprezentacji, którzy już nie będą weryfikowani pod kątem poglądów politycznych. MKOL nie wyraził jeszcze zgody na to, aby rosyjscy sportowcy i reprezentacje rywalizowały z flagą i hymnem. Decyzja ta zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Lider rankingu tenisistów

0: Jannik Sinner awansował do półfinału wielkoszlemowego Wimbledonu. Włoch wygrał w trzech setach z Niemcem Janem Lennardem Struffem. Jego kolejnym rywalem będzie albo Serb Novak Djokovic, albo Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime. Zamek Królewski na Wawelu będzie częściowo zamknięty dla zwiedzających, a to z powodu upałów. Część reprezentacyjnych wnętrz wyłączono, bo upał i wilgoć szkodzą tamtejszym zabytkom. Jak przyznają pracownicy Wawelu, to pierwsze tak szerokie wakacyjne ograniczenia na Wawelu. Niektóre miejsca będą zamknięte do końca wakacji. Tej nocy w całej Polsce temperatura podobna, około 11 stopni najchłodniej, wszędzie może padać. A jutro opady na wschodzie Polski i w centrum, miejscami na północno-wschodnich krańcach możliwe też burze. Tu też najchłodniej, około 13 stopni. W centrum 18 do 20, a na zachodzie Polski 22.
1: Radio. I wszystko gra.

0: Reklama.
1: Leci od plusa internet srogi. Mega szybki, stabilny, niedrogi. Odtwarza, streamuje i od 40 zł miesięcznie kosztuje. Po rabatach przez 2 lata taka cena obowiązuje. Szok jak niedużo, uff jak oszczędnie. Internet od plusa w super cenie nabędziesz.
2: Przyjdź do plusa. Od 25 miesiąca łączna cena od 45 zł po rabatach. O szczegóły zapytaj w salonie.
3: Przyjdź i sprawdź. Galeria Chełm i Plac Kupiecki 13. Jak tak?

0: Development. Mieszkania dostępne od ręki, ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Reklama. Ondon Radio. I wszystko gra. Ondon Radio.

0: Reklama.
1: Lato w pełni, a twoje stare ogrodzenie psuje widok w ogrodzie? Czas to zmienić z hurtownią Unipol w Chełmie. Hit cenowy. Solidne panele 3D o grubości 4 mm, wysokości 153 cm, różne kolory zgarniesz za jedyne 63 zł. W sprzedaży również metalowe sztachety na wymiar z 10-letnią gwarancją oraz gotowe bramy i furtki. Brakuje ci czasu? Żaden problem. Przywieziemy i zamontujemy wszystko za ciebie. Unipol. Twoje ogrodzenie od A do Z. Chełm ceramiczna 34E. Sprawdź na unipolhelm.pl lub zadzwoń 608 340 730. Forma nie bierze się znikąd.
2: Zdrowie nie bierze się znikąd.
1: Skocz po nowość. Tylko mleko i żywe kultury bakterii. Aż 17 gramów białka w jednym kubeczku wyjątkowego, niskotłuszczowego serka naturalnego Bieluch.
2: Dużo białka, mało tłuszczu. Serek Bieluch.
1: W zdrowym ciele zdrowy duch. Bieluch.
3: Marzą ci się wakacje? W TravelPlanet.pl w Chełmie znajdziemy je dla ciebie szybciej niż zdążysz powiedzieć lato. Wpadnij do naszego biura przy Lwowskiej 13S, pierwsze i drugie piętro i wybierz spośród tysięcy sprawdzonych ofert. Od rodzinnych all inclusive po egzotyczne podróże życia. Postaw na doświadczenie i bezpieczną rezerwację. Zapraszają eksperci od udanego urlopu. Anita, Jola i Michał. TravelPlanet.pl. Chełm, Lwowska 13S, pierwsze i drugie piętro. Twoje wakacje zaczynają się tutaj.
4: Kawa we własnym ogródku, tuż przy parku i tylko kilka minut od centrum. Poznaj Połaniecka Park, kameralne osiedle w Chełmie. Każde mieszkanie to 4 pokoje, prywatny ogródek i własne miejsce parkingowe. Pompa ciepła, klimatyzacja i najniższa cena za metr na rynku pierwotnym w Chełmie. Połaniecka Park. Komfort domu, wygoda mieszkania. Szczegóły na polanieckapark.pl. Patrycja Dragan, Biuro Nieruchomości Hestus.
0: Reklama. Bon Ton Radio.

0: Reklama.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Reklama.
2: 104 i 9 FM. 104 i 9 FM. Bo Radio.

0: jutro rano wyniki matur, dokładnie o 8.30. Rząd chce walczyć z greenwashingiem, czyli pseudoekologicznym marketingiem. Warszawski Pałac w Wilanowie zaprasza na sztuki Szekspira. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Emocje sięgają zenitu. Już jutro o 8.30 maturzyści poznają swoje wyniki. Dla wielu to koniec tygodni stresu. Dzięki wsparciu znajomych przetrwałam ten trudny okres, wspomina zeszłoroczna maturzystka.
1: Na pewno był to stresujący okres. Wspierałam te wyniki w pracy na przerwie.
0: Słabszy wynik nie przekreśla drogi na studia, mówi profesor Jolanta Tkaczyk, prorektorka Akademii Leona Koźmińskiego.
2: Jeśli nie poszło tak, jak chcieliście, to nie martwcie się. Maturę zawsze można poprawić. Jest wiele fantastycznych możliwości rozwoju i być może to, o czym marzyliście, nie będzie tym, czego tak naprawdę potrzebujecie.
0: Logowanie do systemu rusza punktualnie o godzinie 8.30. Rząd przyjął projekt ustawy o zakazie tzw. greenwashingu. Chodzi o zakaz informowania, że produkt jest ekologiczny, gdy firma nie ma na to żadnych dowodów. Greenwashing to manipulacja, która wprowadza konsumentów w błąd, mówi profesor Zbigniew Karaczun ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
3: Będą karane firmy te, które będą chciały to obejść, tworząc własne systemy.
4: Zielony listek, który sugeruje, że firmy są eko i takie dbające o środowisko.
3: Wielka firma niszczy środowisko, wycina lasy tropikalne, ale przedstawia się, że gdzieś oczyszcza wodę, czy posadziła 100 drzew, co też w nas powoduje, że my tracimy zaufanie tak naprawdę. To temu też ma przeciwdziałać ta regulacja i ja mam nadzieję, że właśnie te regulacje antygreenwashingowe przywrócą nam elementarne zaufanie.
0: Z profesorem Zbigniewem Karaczunem rozmawiał Tomasz Węcken. Zakaz pseudoekologicznego marketingu ma też służyć firmom, które faktycznie prowadzą biznes z dbałością o środowisko. Liderka francuskiej skrajnej prawicy Marine Le Pen została ukarana przez sąd. Ma zakaz ubiegania się o funkcje publiczne na 45 miesięcy, w tym 30 w zawieszeniu. To oznacza, że będzie mogła wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Choć może to się źle odbić na jej reputacji, ocenia socjalista Bory Wallo.
5: Wyborcy musieliby być w pełni świadomi, że byłaby to kandydatura osoby skazanej za przestępstwo. Jest winna sprzeniewierzenia środków publicznych, ale to do niej należy decyzja, czy jako przestępczyni stawi się przed elektoratem w Zgromadzeniu Narodowym.
0: Sąd skazał Marine Le Pen za defraudację środków Parlamentu Europejskiego. Le Pen już zapowiedziała, że chce wystartować w wyborach. W warszawskim pałacu w Wilanowie trwa plenerowy festiwal teatralny Szekspir w parku. Można zobaczyć komedię Omyłek oraz Wieczór Trzech Króli, mówi aktorka Hanna Konarowska-Nowińska.
6: Zobaczyć, że się Szekspira nie trzeba bać, bo ludzie często się boją, że to będzie za długie, że to będzie takie, śmakie i owakie, a się okazuje, że właśnie tak nie jest. Teatr jest bliski człowiekowi.
0: Spektakle będą prezentowane do 2 sierpnia. Pomocnik piłkarskiej reprezentacji Polski Jakub Kamiński przybył do Lizbony, ma się związać z Benfiką. 24-letni wychowany Krząbierek Bytom niebawem ma podpisać 5-letni kontrakt, piszą portugalskie media. Benfica ma wykupić Kamińskiego z niemieckiego FC Köln za 20 milionów euro. To będzie deszczowa noc, a jutro padać powinno już tylko na wschodzie Polski i w centrum. Zachód raczej suchy i bardziej słoneczny. Na termometrach od 13 stopni na północnym wschodzie, w centrum od 18 do 20, a najcieplej na zachodzie 22.
7: To jest Ponton Radio.

0: Management! Mieszkania dostępne od ręki. Ceny od 7400 zł. Szczegóły na ttsdevelopment.pl.
1: Reklama. 104,9 FM. Radio. I wszystko gra.

Polska podpisała dwie ważne umowy w zakresie obronności. Nie ma zanieczyszczenia radiologicznego na rzece Bóbr, dementują eksperci. Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się na terenie Gniezna. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polska podpisała dziś na szczycie NATO w Ankarze dwie ważne umowy w zakresie obronności. Serwisowanie rakiet

0: do systemu Patriot i produkcję pocisków manewrujących Barracuda. Niektóre z nich będą wysyłane do Łotwy i Estonii. To przejście do wyższej ligi, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Jeżeli ktoś dzisiaj będzie powtarzał wam te głupoty, te manipulacje o rozbrajaniu zdolności w Polsce, o abdykowaniu z możliwości obrony państwa polskiego, to te dwa porozumienia najlepiej świadczą, że jest wprost przeciwny.
0: Szczyt NATO w Ankarze potrwa do jutra. Nie poprawiają się wyniki badań mikrobiologicznych wody w rzece Bóbr na Dolnym Śląsku. Nie można korzystać z rzeki głównie z powodu bakterii kałowych. Spuszczanie wody ze zbiornika w Pilchowicach w celu naprawy tamy doprowadziło do katastrofy ekologicznej. Wyłowiono 23 tony martwych ryb. Wojewoda za to zdementował informacje z mediów społecznościowych. Nie ma zagrożenia radiologicznego.
2: Straż Pożarna weryfikowała te informacje w terenie. Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości podczas tych prewencyjnych pomiarów radiometrem.
0: Mówi rzecznik wojewody Tomasz Jankowski. Jutro nowy zespół naukowców ma pokazać plan na ograniczenie zanieczyszczenia rzeki w trakcie remontu zapory w Pilchowicach. Poznaniacy chcą nocnej prohibicji na terenie całego miasta. Zakończyły się właśnie w tej sprawie konsultacje społeczne. Wynika z nich, że ponad 80% zapytanych mieszkańców jest za rozszerzeniem zakazu sprzedaży alkoholu od 22 do 6 rano, mówi przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa radny Przemysław Plewiński.
3: W trakcie konsultacji podkreślano, że ludzie chcieli, żeby ten zakaz obowiązywał nieco dłużej, na przykład do 8 rano. Niestety tutaj jesteśmy zatrzymywani pewnymi rygorami wynikającymi z ustawy. Mamy teraz te wyniki, liczę, że do głosowania nad projektem wrócimy na sesji po wakacjach.
0: Tak zwana nocna prohibicja obowiązuje już w 5 dzielnicach Poznania. Jak wynika z danych policji, w każdej z nich po wprowadzeniu zakazu spadła liczba nocnych interwencji. Uwaga, koty przebiegają przez ulicę. Takie tablice pojawiły się na terenie Gniezna. To nie oficjalny znak drogowy, tylko prywatna inicjatywa ma zwrócić uwagę kierowców na wolno żyjące koty. Choć nie tylko.
4: Ten znak tak de facto dla mnie, pomimo że jest tutaj statuetka tego kota, to właściwie ma być pomocne dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie, jak je potrąci, jedzie się dalej. Podejście jest takie bardzo przedmiotowe. Nie wiem, może ktoś akurat zwolni, będzie bardziej uważny na tej drodze.
0: Mówi pomysłodawca, inicjator akcji Andrzej Zabiega. Tablice w Gnieźnie zostały sfinansowane z prywatnych funduszy. Miasto nie dołożyło do nich ani złotówki. Argentyna awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Wygrała z Egiptem 3-2. I to w dramatycznych okolicznościach. Jeszcze 11 minut przed końcem przegrywała 0-2, ale w samej końcówce strzeliła 3 gole. Jednego z nich Leo Messi. Messi ma już 8 goli w turnieju. W ćwierćfinale Argentyna zagra z Kolumbią albo Szwajcarią. Ten mecz właśnie się zaczął. Ten tydzień ma być właśnie taki dość deszczowy i wcale nie gorący. Jutro też od 13, nawet tylko 13 stopni w północno-wschodniej Polsce, na krańcach północno-wschodnich. W centrum od 18 do 20, a na zachodzie do 22. Padać jutro ma na wschodzie i w centrum, na zachodzie nie powinno. Czwartek dość podobny. Bon ton.

0: Bonton Radio i wszystko gra.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.